0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: pożar w fabryce aerozoli w Pomorskiem. Okoliczni mieszkańcy nie powinni wychodzić z domów. Katastrofa małego samolotu w USA spadł przy zabudowaniach i przy placu zabaw. W tej prawdzie też fala letniego wytchnienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta po szóstej. Grzegorz Kornacki. Pożar zlokalizowany i opanowany nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia, że rozniesie się dalej. Tak wygląda sytuacja w Harnowie pod Ustką. Od wczoraj pali się tam fabryka aerozoli. Ogień zajął jakieś 3000 metrów kwadratowych. Do akcji wysłanych zostało 60 zastępów straży pożarnej. Ratownicy nie mają łatwego zadania, bo cała konstrukcja grozi zawaleniem. W trakcie akcji wybuchały zbiorniki z aerozolami, dlatego w najbardziej niebezpieczne miejsca nie wchodzą ludzie, tylko wjeżdża robot gaśniczy. Z zakładu i jego okolic ewakuowanych zostało blisko 30 osób. Mieszkańcy regionu mają zamykać okna i drzwi, a jeśli to możliwe, pozostać w domach.
1: Prawda Antyradia.
0: $1 miliard na dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. Państwa wspierające Kijów zadeklarowały taki przelew w ramach programu kupowania przez Europę broni od USA i przekazywania jej Ukrainie.
1: Prawda Antyradia.
0: Katastrofa samolotu w Maryland w Stanach Zjednoczonych. Jednosilnikowa maszyna spadła w pobliżu osiedla mieszkaniowego i placu zabaw w Bowie. Zabudowania ominęła o włos. Zginęły 3 osoby, pilot i dwójka jego pasażerów. To mógł być lot szkoleniowy, szczegóły są jeszcze wyjaśniane.
1: Prawda Antyradia.
0: Może nie udać się na czas termin zakończenia remontu torowiska tramwajowego na moście Poniatowskiego w Warszawie stanął pod znakiem zapytania. Problemem jest to, co jest w moście i jego odwodnieniu. Wiceprezes tramwajów Konrad Niklewicz.
2: Woda w tym miejscu gromadzi się. Gromadzi się pomiędzy płytą torowiska a płytą mostową. Izolacja, podkreślam, izolacja przeciwko wodzie jest całkowicie przegniła i zniszczona od nadmiaru wody. Ponieważ to woda tam stała, urządzenia, które miały wodę odprowadzać, nie działały i nie działały już od wielu lat.
0: Reszta prac przebiega zgodnie z planem.
1: Prawda Antyradia.
0: Kąpiele w plenerze, czas zacząć. Nadchodzą otwarcia letnich kąpielisk.
3: Fala, czyli kąpielisko w Parku Śląskim w Chorzowie, ruszy wraz z rozpoczęciem wakacji. Park Aneta Miller.
4: Fala rusza już 26 czerwca w piątek. Będzie czynna od godziny 9 do 19 codziennie. Oczywiście w zależności od warunków pogodowych.
3: Natomiast w Katowicach niektóre baseny pod chmurką już startowały. Ratusz Michał Mendala.
5: Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą. Jeżeli chodzi o bugle, od 26 czerwca będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu.
3: W każdym z tych miejsc będzie można pływać pod okiem ratowników wodnych. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Do 28 stopni dziś na termometrach. Najcieplej w Warszawie i w Rzeszowie. 26 stopni w Krakowie, Łodzi, Poznaniu czy we Wrocławiu. 24 w Szczecinie, 22 w Trójmieście i najmniej 19 w Koszalinie. Deszcz może padać w centrum, wzdłuż ściany wschodniej i na południu. Burze możliwe w Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie.
1: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dziś powiemy o leczeniu piersi, badaniach klinicznych i polskich studentach.
2: Piersi w dłoń i dotykamy. Chorzowskie Amazonki uczyły kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi, mówi wolontariuszka Maria Balicka.
3: Trzeba się badać. Właściwie to badamy nie tylko mamy. Badamy się wszyscy. Badamy się w najmłodszych wieku, powiedzmy 12-15 lat. Zaczynamy właśnie już przyzwyczajać młode dziewczyny do samobadania piersi. Tak też my, wolontariuszki, uczestniczymy w takich prelekcjach w szkołach, uświadamiając dziewczynkom, że warto dbać o swoje piersi, o ten atrybut kobiecości, który po prostu zawsze powinien być zdrowy. A badając piersi, badamy po to, żeby po prostu wykluczyć chorobę, a nie znaleźć. Badając się, po prostu jesteśmy pewne, że jesteśmy zdrowe.
2: Takie samobadanie jest bardzo ważne. Jakby pani mogła powiedzieć, jak je poprawnie wykonać?
3: Takie samobadanie polega na tym, że najlepiej wykonać je w czasie kąpieli. Wtedy po prostu sama pierś i ręka jest śliska. Badamy się 2-3 dni po miesiączce, albo jeżeli jeszcze nie miesiączkują dziewczęta, to wtedy badamy się w jednakowym dniu miesiąca, czyli pierwszy, piąty, dziesiąty. Wybierajmy ten sam dzień i badamy raz w miesiącu. I badamy się w ten sposób, że uginamy rękę pod, powiedzmy, badając pierś prawą, badamy lewą ręką. A badając pierś lewą, prawą ręką. Wtedy po prostu zaczynamy od sutka i opuszkami palców w koło krążymy, otaczamy po prostu dotykając miejsce po miejscu. Staramy się wykryć lub wykluczyć cokolwiek, co nie powinno się w piersi znajdować.
2: Co nas powinno zaniepokoić, jeśli obserwujemy pierś, samobadamy, kiedy koniecznie musimy się zgłosić do lekarza, do specjalisty?
3: Jeżeli w piersi znajdziemy po prostu jakąkolwiek zmianę, coś pod paluszkami nam wyjdzie, to od razu nie reagujemy. Badamy to przez miesiąc, następny miesiąc. Jeżeli ta rzecz jest umiejscowiona lub zaczyna się powiększać, wtedy musimy dopiero udać się do lekarza, ponieważ te wcześniejsze, jeżeli coś zaobserwujemy, a po miesiącu już tego nie ma, znaczy się, że się wchłonęło. Jednak jeżeli już to po prostu jest wyczuwalne, udajemy się do lekarza, a jeszcze lekarz odpowiednie badania nam zlecając, wykluczyć może.
2: Powiedziała pani też o tym, że powinny się już badać takie dziewczynki nastoletnie, w wieku nawet 12 lat. Dlaczego to jest tak ważne, żeby te badania tak wcześnie zacząć wykonywać?
3: Dlatego, żeby po prostu weszło to w nawyk. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ dbamy o swój wizerunek, dbamy o pomalowanie sobie oczu, prawda, przyklejenie rzęs czy tam coś innego. Dbamy o zęby, które myjemy zawsze i jesteśmy przyzwyczajeni od najmłodszych lat do mycia zębów. A to jest jak gdyby taką kolejną rzeczą dotyczącą dziewcząt, które właśnie jak im to wejdzie w nawyk, to potem już rutynowo będą to wykonywały i nie będą miały problemu, ponieważ będą znały swoje piersi. A znać swoje piersi to jest bardzo ważna rzecz, bo któż inny może nam znać i wiedzieć, że w tym miejscu to może być, a w tym miejscu nie może być, że to powinno się znajdować, albo w ogóle tego nie powinno być.
1: Joanna Gajda-Spisak, psycholog, psychoonkolog, współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Nadzieja.
2: Czasami mówi się tak, że kobiety boją się badać, bo boją się, że coś zostanie wykryte.
1: Dokładnie, to jest największy problem i też taki mit, z jakimi się staramy zmienić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Profilaktyka to jest wolność, to nie jest przymus. My nie musimy się badać, mamy wybrać sobie, żeby być właśnie zdrowe. Bo szukamy w tej profilaktyce nie po to, żeby nam coś znaleźć, żeby się okazało, że jesteśmy tak bardzo chore, czy żeby się stało to, czego się kobiety boją, tylko żeby się upewnić, że jestem zdrowa i mam na przykład kolejny rok lub dwa bezpiecznego, fajnego życia, lub jeżeli znajdę coś, to żeby jak najszybciej zostało to wyleczone. Ponieważ choroba nowotworowa bardzo często bywa chorobą uleczalną lub przewlekłą. To nie jest wyrok. Natomiast Natomiast jeżeli odwlekamy profilaktykę, odwlekamy samobadanie, nie chcemy, mówimy, że mnie to nie dotyczy, ja się boję, że coś mi lekarz znajdzie i będę miała problem, bo tego się tak naprawdę boimy, tego problemu, jaką jest choroba, utratą wolności, koniecznością leczenia, modyfikacjami życia naszego. I jeżeli to jest za późno, wtedy trudniej jest leczyć tę chorobę. A im wcześniej, tym tak naprawdę łatwiej wyjść z raka, wyjść z choroby onkologicznej.
2: Tutaj mówiłyśmy już o tym, jak takie samobadanie wykonywać. Czy to jest trochę tak, że też kobiety boją się dotykać? Czy wykonują chętnie to samobadanie? Jak na przykład dzisiaj tutaj reagują podczas tego spotkania w Chorzowie, w Parku Hutników?
1: Mamy takie czasy, że kobiety reagują bardzo różnie i to jest niezależne od wieku, od miejsca zamieszkania, od wykształcenia. Są osoby, które chichoczą i odwracają wzrok. Są osoby, które mówią z lękiem, bo to widać, to czuć. Mnie to nie dotyczy, ja nie chcę, nie jestem zainteresowana, nie słuchając kompletnie, o co chodzi. A są kobiety, które mówią, wiem, ja to robię, tak, ja jestem świadoma, oczywiście, jak najbardziej jestem poinformowana. I to są kobiety naprawdę w bardzo różnym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami, więc nie można uogólniać. Coraz więcej osób się bada, coraz więcej osób zyskuje świadomość, natomiast bardzo dużo nadal jest osób, które żyje mitami, które się obawia, które z jakiegoś takiego lęku, wstydu też nie będą pytać. Nawet będąc zainteresowanymi, zerkając, odwracają wzrok, bo tak głupio. To nie jest głupie. Nie ma głupich pytań, są tylko pytania niezadane, które prowadzą właśnie do choroby, do jeszcze większego lęku, bądź do poważnych kłopotów.
2: Jak przekonać zatem do tej profilaktyki i do tego samobadania też?
1: Myślę, że można próbować to normalizować, tłumaczyć, nie straszyć. To, co staramy się my też robić. My jesteśmy wszystkie kolorowo ubrane, uśmiechnięte. Nie straszymy, nie grozimy, że umrzesz, że coś, że mówimy, że to jest twoja wolność, twój wybór, to jest dla ciebie, to jest dar zdrowia i życia. To wydaje mi się takie po pierwsze, żeby ta profilaktyka i to zdrowie było kojarzone z czymś pozytywnym, z czymś kobiecym, miękkim i dobrym. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba mówić o tym, żeby zdrowo żyć, mieć zdrowy tryb życia. Pokazywać w kółko, że to naprawdę jest ważne i to działa. A po trzecie, no świecić przykładem, czyli mówić, że ja się badam, właśnie zaprosić kogoś na wspólne wyjście gdzieś tam, nie tylko na paznokcie czy do fryzjera, ale i też porozmawiać o ginekologu, czy o specjaliście chorób piersi, czy o jakichś innych badaniach diagnostycznych, żeby nam to tak wyszło w krew, jak mówienie o tym, że chodzimy razem na paznokcie, czy robimy sobie spa, czy cokolwiek innego, żeby to się stało częścią naszego życia. Nie tabu, nie wstydem. Normalną częścią naszego życia. Także normalizacja, humor, pokazywanie dobrych stron, no i wspólnota kobiet, że my razem możemy to robić. My razem sobie pomagamy.
2: O tej wspólnocie kobiet, tutaj Amazonki Chorzowskie, to są chyba takie naprawdę bardzo sympatyczne kobiety i też silne.
1: To są kobiety petardy. To są kobiety, które potrafią bardzo wiele, które nie zatrzymują się przed trudnościami, tylko myślą, jak je obejść. To jest bardzo duża kompetencja. Są odważne, są przebojowe i chcą nieść pomoc. Mogłyby siedzieć zwinięte w kłębek i mówić, jestem taka doświadczona, jestem taka biedna, los mnie tak źle potraktował. A one nie. Celebrują każdy dzień życia, bo wiedzą, jakie to jest ważne i jak to życie smakuje, jak się je ma i ono jest spokojne.
2: Może jakieś kobiety właśnie teraz, które nas słuchają, zdecydują się i zapiszą się na przykład na USG piersi albo na mamografię, jak pani sądzi?
1: Zapraszam, bardzo proszę, badajcie się. Samobadanie piersi to naprawdę jest bezkosztowe, nieuzależniające, bez żadnych konsekwencji badanie, które warto wykonywać sobie samemu. Nie raz, nie dwa w życiu, tylko co miesiąc. To potem wejdzie w rutynę i będziemy znać swoje piersi. Mammografia, USG, w zależnie od wieku i konsystencji piersi, jest bardzo ważne, ponieważ to nas po pierwsze uspokoi, po drugie pozwoli nam wcześniej wyłapać chorobę i po trzecie naprawdę jest w zasięgu ręki. Kolejki czy koszty nie są usprawiedliwieniem, bo chodzi o nasze zdrowie, a to jest bezcenne.
2: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Warszawski Uniwersytet Medyczny powołał nową jednostkę, która ma wspierać badania kliniczne w szpitalach uniwersyteckich.
5: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainaugurowało swoją działalność. Jego zadaniem będzie od teraz merytoryczne i formalne wspieranie badaczy, tak aby w pełni mogli oni skupić się na pacjentach.
6: Łukasz Kołdowski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Można powiedzieć, że mamy za zadanie zdjąć z głowy badacza, profesorów, kierowników klinik wszystkie obowiązki administracyjne, tak zwaną papierkologię, po to, by badacz mógł skupić się na istocie zagadnienia, jakim jest badanie kliniczne, dobór pacjentów, relacja z pacjentami i dbanie o ich bezpieczeństwo w całym procesie. Dzisiaj to jest wyzwanie, które dotychczas spoczywało na barkach niestety lekarzy. Sam jako badacz wiem o tym, jak wiele projektów się nie podjąłem, czy nie podjęliśmy jako klinika właśnie z uwagi na te obciążenia, których gdybyśmy chcieli podołać im, to by oznaczało, żebyśmy musieli ograniczyć swoje zaangażowanie medyczne, lekarskie, opieki nad naszymi pacjentami, co uważamy za nieetyczne i wtedy oczywiście skreślane są badania kliniczne, a nie pomoc pacjentowi.
5: Dla Uniwersytetu to ogromna szansa. Cele, jakie przed UCWBK stawia rektor WUM, są ambitne.
7: Rafał Kręke, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chcemy być najważniejszym ośrodkiem na mapie badań klinicznych w Polsce. W porównaniu do innych ośrodków i innych instytucji, które są często instytucjami monoprofilowymi. Na przykład mówimy o instytutach badawczych, które są w danym obszarze, czy to jest instytut na przykład kardiologii, reumatologii, instytut chorób płuc, one się zajmują jednym profilem badań. Natomiast w naszym centrum mamy możliwość prowadzenia zintegrowanych badań. Jeśli na przykład badanie łączy ze sobą elementy diabetologii i kardiologii, kardiologii nadciśnienia, kardiologii i pulmonologii, to my takie badania jesteśmy w stanie przeprowadzić, dysponując odpowiednio przygotowanymi zespołami naukowców.
5: Wszystko sprowadza się jednak do chorych. Ci znajdujący się pod opieką Centrum Klinicznego WUM mają zyskać szansę na innowacyjne terapie.
8: Marzena Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zyskuje platformę do tego, żeby pozyskiwać coraz to nowe środki, a przez to sponsorów do badań klinicznych, które są nie do przecenienia, jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, dlatego że medycyna w tej chwili już powoli wyczerpuje swoje możliwości. Wielu pacjentów czeka na nowe terapie, które dla nich są życiem. I o tym musimy pamiętać, w związku z tym rozwój takich szpitali jak nasz powinien podążać właśnie także drogą badań klinicznych. Co staramy się czynić?
6: My jako lekarze mamy rozmawiać z naszymi pacjentami nie tylko o tym, co fundusz refunduje, co oczywiście jest ważne, ale musimy mówić o tym, co dzisiaj medycyna jako nauka jest w stanie zaoferować, pokazując pełne spektrum. Nieważne, czy jest to dostępne w ramach funduszu, czy jest to dostępne komercyjnie, czy właśnie jest to dostępne w ramach nowoczesnych badań, bo wielu pacjentów chce spróbować, chce skorzystać, proszą o to, oczekują tego od nas, a to jest naszym obowiązkiem. Więc ja myślę, że tak naprawdę centrum wpisuje się w misję każdego lekarza i tego, w jaki sposób opiekować się pacjentem.
4: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa. Między innymi dzięki tym z zagranicy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
9: Najpierw przez kilka lat, począwszy od roku akademickiego 2015-2016, liczba studentów w Polsce systematycznie spadała, ale ta tendencja się zmieniła i od roku 2020-2021 studentów przybywa. Na koniec ubiegłego roku było ich prawie 1 320 3 tysiące, o niemal 43 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podobnie z liczbą absolwentów. W roku akademickim 2024-2025 dyplom ukończenia studiów otrzymało w sumie prawie 307 tysięcy osób, o niemal 15 tysięcy więcej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy. Wśród absolwentów cudzoziemców było blisko 23 tysiące i tutaj podobnie przeważały zdecydowanie osoby z Ukrainy i z Białorusi. Prawie 60% wszystkich studentów odnajdziemy na studiach pierwszego stopnia, 20% na studiach drugiego stopnia i prawie 21% na studiach magisterskich jednolitych. W sumie na studiach stacjonarnych mamy niemal 820 tysięcy osób, a na niestacjonarnych blisko 505 tysięcy osób. Najbardziej popularne, najczęściej wybierane kierunki studiów, nieodmiennie biznes, administracja, prawo, gdzie mamy ponad 22% wszystkich studentów, zdrowie i opieka społeczna prawie 15%, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja również prawie 15% oraz technika, przemysł i budownictwo ponad 12%. Nic dziwnego, że także jeśli chodzi o absolwentów, te kierunki dominują. Natomiast najmniej osób ukończyło studia rolnicze, a także studia przyrodnicze, matematykę i statystykę. To, co od lat się nie zmienia, to fakt, że zarówno wśród studentów, jak i wśród absolwentów przeważają kobiety. W pierwszej grupie, czyli studentów, mamy ponad 58% kobiet, a wśród zeszłorocznych absolwentów blisko 62% stanowiły kobiety.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: obława na byłego policjanta po piątkowej zbrodni w Świętokrzyskiem. Mistrzem Polski jest kto? Za chwilę o tym w Prawdzie Antyradia. A na koniec jeszcze Summer Punch Festival po całej pierwszej edycji.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Obława na byłego policjanta. Służby w Świętokrzyskiem szukają Dariusza Równickiego. 49-latek jest podejrzewany o zabicie teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie w piątkowe popołudnie. Zdaniem policji ciągle jest na terenie powiatu jędrzejowskiego, choć w akcji zaangażowani są mundurowi z kilku województw. Pracę utrudnia fakt, że teren działań jest podmokły. Sprawdzane są jednak nie tylko otwarte przestrzenie, ale i potencjalne kryjówki. Z powietrza całość jest monitorowana przez załogę śmigłowca, no i drony.
1: Prawda Antyradia.
0: Rakietą w pole to rosyjskie uderzenie w Ukrainę. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne po tym, jak Iskander uderzył w gospodarstwo rolne na południu obwodu odeskiego. Zapaliły się tam pojazdy i zbiorniki z paliwem. Zniszczony został też magazyn.
1: Prawda Antyradia.
0: Mistrzem Polski jest Legia. Spokojnie mówię o koszykówce. Stołeczna drużyna obroniła tytuł, jest mistrzem drugi raz z rzędu i po raz dziewiąty w historii. Udało się to po pokonaniu drużyny Orlen za Stal Zielona Góra 78-70. W play-off to 4-3 dla Legii.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza remont mostu Kotla w Krakowie. Na początek nocne prace przygotowawcze. Zarząd dróg Krzysztof Wojdowski.
2: Przez te noce drogowcy będą robić takie specjalne przełączki dla samochodów. Przejazdy przez torowisko zarówno od strony ulicy Klimeckiego, jak i od strony ronda Grzegorzeckiego.
0: Tramwaje będą jeździły bez utrudnień. Kierowcy, kiedy prace się rozkręcą, dostaną po jednym pasie w każdą stronę.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa dni, dwie sceny i kilkadziesiąt koncertów. Za nami pierwszy Summer Punch Festival. Impreza rozkręciła się na letniej scenie progresji w Warszawie.
3: Fajnie jest to, że można tak z tej dużej sceny na tą mniejszą scenę iść. To jest bardzo fajnie. Myślę, że można wszystko zobaczyć dzięki temu.
4: Jak ogólnie oceniacie line-up?
5: Bardzo dobry.
6: Dokładnie to, czego chciałam.
4: Nostalgiczny bardzo, zwłaszcza dla mnie, bo jestem osobą, która od dzieciaka słuchała właśnie Set It Off, Liz Grace. To jest koncert, na który chciałam iść od dzieciaka, ale wtedy byłam za młoda i mama powiedziała, nie, nie możesz. Mega mi zależało, żeby się pojawić.
0: Z dużymi dzieciakami rozmawiała Joanna Obuchowska. Jest 6.33, czas na pełną kulturę. Zaraz potem sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Netflix miał po złości skasować nowy serial braci Duffer. Takie rewelacje serwuje portal The Hollywood Reporter. The Boroughs nie doczeka się drugiego sezonu, ponoć nie dlatego, że oglądalność była za mała, tylko dlatego, że władze platformy są wściekłe na autorów za podpisanie kontraktu z Paramount. Inne źródła portalu przekonują, że to jednak czysty biznes i zaważyły koszty rzędu 10 milionów dolarów za odcinek. Data premiery zniknęła, ale jest data startu przedsprzedaży. Taki jest aktualny status GTA 6, jednej z najbardziej oczekiwanych gier na świecie ostatnich lat. Twórcy pokazali plakat i zapowiedzieli, że chętnie wezmą wasze pieniądze już od czwartku. Wcześniej na oficjalnej stronie wisiała konkretna data premiery, 19 listopada tego roku. Teraz po aktualizacji zniknęła. Nerwowy szmer przeszedł już po sali mediów społecznościowych.
0: Burze mogą dziś pojawiać się w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach czy w Opolu. Deszcz może spaść w tych miastach, ale też na przykład w Warszawie. Na termometrach będzie od 19 stopni w Koszalinie, przez 22 w Gdańsku, 24 w Szczecinie, 26 w Poznaniu, we Wrocławiu czy w Łodzi, maksymalnie do 28 w Warszawie i w Rzeszowie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: order do zwrotu. Nawrocki decyduje, Zełenski pakuje paczkę i wystawia komentarz. Negatywny. Zmiany w szpitalu południowym w Warszawie. W tej prawdzie będzie też stara, która potrzebuje pieniędzy. Stara parowozownia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia w naszych relacjach. Nie bez powodu dostał oklaski z Moskwy. Tak mówi szef ukraińskiego MSZ po tym, jak prezydent zdecydował w piątek o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To za nazwanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem bohaterów UPA. Zełenski w sobotę odesłał order kurierem. Dodał, że odbierał go w imieniu całego narodu i armii, bo taka była wtedy argumentacja. Ale odsyła z uwagą, że skoro order nadal mogą mieć Katarzyna II, Mussolini czy Gerhard Schröder, to trudno polemizować.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego dziś ma być formalnie wybrana. Według stołecznego ratusza przyszli członkowie składają wymagane dokumenty, w tym zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Organ ma być czysty i odpolityczniony. Zarząd placówki idzie do wymiany po tym, jak wyszło na jaw, że jeden z lekarzy zarobił w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych w rok. W trakcie specjalizacji koordynował SOR, był radnym, występował w mediach i organizował politykom KO wejście bez kolejki. Śledczy badają to, jak i doniesienia o tym, że Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach. Ratusz temu zaprzecza.
1: Prawda Antyradia.
0: Na ratunek starej parowozowni miłośnicy kolei i samorządowcy z Gniezna apelują do rządu o pieniądze. Na razie na uratowanie dachu.
2: Mówimy o największej parowozowni zachowanej tego typu w Europie. O największej i powierzchniowo, i ze względu na różne rodzaje zachowanych urządzeń i maszyn.
0: Mówił Patryk Kuliński ze Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno. Jak dodaje, jest gotowy cały plan, jak z tego miejsca zrobić punkt kulturalny, biznesowy i naukowy, a do tego zarabiający.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej ruchu przed nami. Według badań w wakacje rusza się 64% z nas. Najpopularniejsza jest jazda na rowerze, ale każdemu wedle uznania. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Łukasz Myszkowski.
3: Każdy z nas jest inny. Jeden potrzebuje bardziej wysiłku fizycznego na wysokim poziomie, drugi trochę mniejszym. Dla trzeciego po prostu spacer będzie fajnym wysiłkiem fizycznym, ale ważne, żeby wyszedł z domu i zaczął się ruszać.
0: No i pamiętajmy przy wysokich temperaturach o piciu, cieniu i mierzeniu sił na zamiary. Jest 7:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Od 19 do 28 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej ma być w Koszalinie, najcieplej w Warszawie i w Rzeszowie. Deszcz nie tylko w tych dwóch miastach, ale też w Krakowie, Katowicach czy w Opolu. Na południu może być też burzowo. Wieczorem od 13 do 20 stopni opady i burze możliwe w Małopolskiem i w Podkarpackiem.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są... Militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 10 minut po siódmej, proszę Państwa, gdzieś na świecie grają wielką piłkę. Gdzieś na świecie nie mają orderu Orła Białego, gdzieś na świecie tworzą wielką mapę grzybni i rezygnują z AI w szkołach. Gdzie to jest? O tym wszystkim dowiecie się z naszej dzisiejszej audycji. A tu jest Polska!
2: O tym, proszę Państwa, które nadużywamy, będziemy mówić przez cały tydzień. Małgorzata będzie sędzią, a ja uważam, że sami siebie powinniśmy ukarać za to, że nadużywamy podobno tego zwrotu. I ja sprawdziłem, odsłuchałem każdą audycję od dwóch lat i rzeczywiście tego jest za dużo. O tym happeningu opowiemy Wam później.
1: Czyli tak, wykańczamy samych siebie, tak jak polscy politycy, ale to nie są tematy na dziś.
2: Spowiedź przede wszystkim, tak. Czyli zbieramy Wasze relacje z weekendu, a potem te najlepsze, najbardziej wstrząsające spowiedzi otrzymają od nas, uwaga, premierowo w Desperanos karnet.
1: Wstrząsające.
2: Jeden podwójny.
1: Przepraszam, proszę.
2: Na Open Air Festival, mój drogi.
1: Przepraszam, to ja się przegadałem, proszę.
2: Pan się przegadał, my zaraz będziemy z wami ponownie. Zrobimy małe spotkanie organizacyjne i po Kaziku, i po KIS. Wracamy. 12 minut po godzinie 7.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No jest grubo w tym roku. Na Openerze naprawdę jest bardzo grubo. Zacznijmy od The Cure. Proszę o klaski. Zacznijmy od Nicka Cave'a and the Bad Seeds. David Byrne, Talking Heads, panie, no naprawdę.
2: To jest dla naszych rówieśników i starszych.
1: Nikap, słuchajcie, no, ja byłem na Nikapie w tym roku w Stodole. To jest po prostu jakiś irlandzki totalny obłęd i musicie zaliczyć ten koncert. A poza tym Soku Błoto, no będzie tego naprawdę sporo. Vito Bambino i tak z polskich sobie powybieracie, co tam chcecie, ale rockowy line-up jest naprawdę zacny.
2: Tak, i ja powiedziałem, że będzie to za spowiedź. Nie. To jest za proste, zbyt pospolite. Wymyślimy specjalny konkurs. Mylę państwo, a za spowiedź oferujemy kawkę albo inne elementy z naszej kolekcji merchu.
1: Konkurs openerski, tudzież openereniczny. Bądźcie z nami, słuchajcie uważnie, słuchajcie, taki karnet zdarza się naprawdę raz na jakiś czas i taki line-up też, więc bądźcie z nami.
2: Trójkę pracujemy na pytaniu konkursowym, kreatywnym, 19 minut po siódmej, za chwilę newsy w Antyradio.
1: A już spowiadać możecie.
0: Desperanos w Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
11: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Trudny pogodował weekend za nami, strażacy nie narzekali na nudę. Polska ma nie narzekać na bycie pomijaną. Niemcy zapewniają, że będą pamiętać. W tej prawdzie też śmietnikowy zryw w Warszawie.
0: Prawda Antyradia.
13: Jest 7.30, Grzegorz Kornacki. Ponad 1400 pogodowych interwencji wczoraj i prawie 900 w sobotę. Tak strażacy z całej Polski spędzili weekend. Najwięcej pracy mieli wczoraj w Wielkopolsce. Drugie było zachodniopomorskie, gdzie w Baniach drzewo uszkodziło dach i ścianę szkoły. Służby wyjeżdżały jednak głównie klasycznie do powalonych drzew, konarów, połamanych gałęzi czy podtopionych i zalanych piwnic. Jeśli o zalania chodzi, najgorzej sytuacja wyglądała w Ełku. Tu strażacy mówią, że zgłoszenia napływały z całego miasta. Do tego wiatr zerwał część dachu z budynku, w którym jest 35 mieszkań.
0: Prawda Antyradia.
13: Polska nie będzie pomijana. Europejskie negocjacje w sprawie Ukrainy zawsze będą ściśle koordynowane z naszym rządem. To zapewnienia prosto z Niemiec w odpowiedzi na wywiad Radosława Sikorskiego we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef MSZ stwierdził, że Warszawa domaga się swojego miejsca przy stole jako sąsiad Ukrainy, Rosji i kraj ponoszący ryzyko wojny.
0: Prawda Antyradia.
13: Zielone światło dla ponad połowy pomysłów w krakowskim budżecie obywatelskim. 425 projektów przeszło przez urzędniczą weryfikację. One trafią komisją pod głosowanie. O najpopularniejszych motywach magistrat i Mateusz Płoskonka.
14: Wszystkie kwestie na przykład związane z zielenią, ochroną środowiska, bardzo szerokie, bo tu mówimy o różnych formach infrastruktury zielonej, czy też rewitalizacji przestrzeni zielonej, czy też wręcz tworzenia nowej przestrzeni zielonej, nasadzeń i tak dalej, w dalszym ciągu są chyba najbardziej popularne wśród mieszkańców.
13: Głosowanie jesienią.
0: Prawda antyradia.
13: Śmietnikowy zryw w Warszawie. Zarząd oczyszczania miasta czyści kosze z pseudograffiti.
15: Ich czyszczenie jest nieco ograniczone czasowo do takiego właśnie okienka pogodowego od wiosny do jesieni. I teraz właśnie mamy ten szczyt. Trwa akcja czyszczenia koszy z Bazgrołu.
13: Tłumaczy Magdalena Niedziałek z ZOM. W tym roku wyczyszczonych zostało już 500 śmietników.
16: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Sport w Antyradiu.
17: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Bangkoku, gdzie zakończył się drugi turniej kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. W ostatnim spotkaniu Polki przegrały z Kanadą 2-3. Nasze dziewczyny wracają z Bangkoku z 3 zwycięstwami i porażką. W klasyfikacji generalnej na miejscu pierwszym są Amerykanki przed Brazylią i Włoszkami. Polki na miejscu 4. Następny turniej odbędzie się w dniach 8-12 lipca w Osace. W drugiej kolejce grupy H Hiszpania wyczesała Arabię Saudyjską 4-0. Do przerwy Saudyjczycy dostali 3 i już wtedy chcieliby mecz się zakończył. W drugiej połowie, jakby mieli mało nieszczęść w tym meczu, wpakowali sobie swojaka i na oparach dograli mecz do końca. Po 2 kolejkach Hiszpanie mają 4 punkty, Arabia Saudyjska 1.
16: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Do 28 stopni dziś na termometrach. Deszcze i burze możliwe głównie w południowej części kraju. Nocą nie powinno już padać nigdzie. Będzie od 9 stopni w Olsztynie, przez 11 w Poznaniu, 13 w Warszawie czy we Wrocławiu i w Opolu, do 14 w Katowicach. Jutro chmury możliwe, ale deszczu nie będzie i ma być do 27 stopni.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Ja bardzo, bardzo lubię tę pieśń, a ty bardzo, bardzo lubisz kalendarium, pod warunkiem, że poprzedza go dobre mikrohajku. Oto bohater koloru szarego. Dziś walczy z dniem czerwca, 22.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
3: Nie mogę się nadziwić, skąd u Michała wziął się ten nikomu niepotrzebny, ale jednak talent.
1: Bo od nikomu niepotrzebnego kalendarium.
3: 1634 rok, Rembrandt wziął ślub.
1: Dobrze, to ja, jak chcesz, to ja przeczytam. Poślubił Saskię van Eulenburg. Saskię van Eulenburg była jego absolutną muzą. No niestety zmarła przedwcześnie w wieku 29 lat. Ile przyczynił się do tego, jak bardzo przyczynił się do tego Rembrandt, możemy się domyślać.
3: Dożyła wieku, już dojrzałego w tamtym okresie.
1: A w 1792?
3: Stanisław Augusto Poniatowski ustanowił order, głośno jest ostatnio o orderach, bardzo. Order Virtuti Militari.
1: Tego nikomu jeszcze nie odebrali.
3: Lecimy dalej. W 1961 roku premiera filmu wojennego Działa Navarone.
1: Oj panie, Harrison Ford.
3: J. Lee Thompson został, proszę państwa, nominowany do... Właśnie, przecież powiedziałem to... Dobra, nieważne. Słuchajcie, został nominowany do Oscara. Dział Navarone nie było. Alistair MacLean to wymyślił. Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn i wielu innych. A teraz poznajecie ten dźwięk?
1: Oczywiście. Jak to się wrednie mówiło, najbrzydsze państwo świata, czyli państwo gotwińscy.
3: Tak, na antenie TVP1 po raz ostatni wyemitowano program przyrodniczy z kamerą wśród zwierząt, a na koniec urodziny dziś obchodziłby wyjątkowo charakterystyczny trener piłkarski. Legenda, nie ma co gadać. W 1948 roku urodził się Franciszek Smuda.
1: Pan Franciszek, dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Człowieku kalendarium.
0: Człowiek kalendarium.
3: No i dobra. Mamy.
1: Czy karnet. Dobra, to zobaczymy, no właśnie.
3: Karnety mamy na openera i nie zawahamy wam się ich dzisiaj rozdać.
1: Będzie za chwilę, proszę państwa, o pewnej charakterystycznej wyspie prawie Made in Poland. Szczegóły już wkrótce, zostańcie z nami, jak powiedział kolega, opener w zamian.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę pana, te nazwy na pewno panu sporo mówią. Majorka, Korfu,
2: Bali, Silencia Loco,
1: Bali, Zanzibar, Madeira, Honduras.

0: euro, czyli półtora, niecałe 1 200 000 złotych.
1: No to jest kawalereczka w samym centrum Warszawy, proszę państwa, i za te pieniądze wyspa, plaża i jeszcze dwa domki w cenie.
0: No wyobraź sobie, że ta wyspa ma około 1 hektara, no i tam są budynki, tak jak powiedziałeś, jest główny domek, proszę państwa, całoroczny, poza tym taki inny domek, malutki, w którym możecie trzymać swoje precjoza. Mamy tak, wyspa leży 5 km od brzegu, na zachodnich krańcach archipelagu Turku, około 34 km.
1: I co najważniejsze, może być wasza w cenie tej kawalerki we Warszawie i gdybyście ją posiedli, to jak byście nazwali? Ja mam pomysł na twoją wyspę, kochany.
0: Będziemy kontynuować po newsach w Antyradio, 11 minut co do godziny 8.
1: Co powiesz na salsa?
0: Cza-cza-cza może, co?
1: Małgosiu, śmieję.
0: Whiskey in the jar.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz, a tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Reakcja mogła być mocniejsza od spodziewanej iskrzy na linii Polska-Ukraina. Wróciły pociągi na trasę Poznań-Berlin. W tej prawdzie będzie też Summer Punch Festival i bonusy dla słuchaczy Antyradia.
14: Prawda Antyradia.
15: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Oddają polskie odznaczenia lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po polską pomoc. Tak mówi szef kancelarii prezydenta o spięciu na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Karol Nawrocki w piątek zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydent Ukrainy odesłał wyróżnienie. Potem swoich zrzekli się szef MSZ Andrii Szybicha, szef biura prezydenta Kryło Budanów, jego zastępca czy były ambasador Ukrainy w Polsce. Odznaczenie oddali też Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko, Petro Poroszenko i były premier Wołodymyr Man.
14: Prawda Antyradia.
15: Wrócił normalny ruch pociągów na trasie Poznań-Berlin. W piątek pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalnicą obniżyła się, a potem uszkodziła sieć trakcyjna. Część pociągów dalekobieżnych jeździła objazdami, inne były zastępowane autobusami.
14: Prawda Antyradia.
15: Udało się oczyścić wodę w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy Starachowic i okolicznych miejscowości mogą już korzystać z kranówki, ale ostrożnie. Do czwartku będzie ona jeszcze prewencyjnie chlorowana.
14: Prawda Antyradia.
15: Punkt z rybką i frytkami. Do kontroli sanepid ruszył ze sprawdzaniem sezonowych punktów gastronomicznych zaczyna jednak od pouczeń. Co dalej? Sanepid i Zdzisław Sokołowski.
9: Jeżeli ktoś jest bardzo uporczywy i bardzo dba o to, żeby źle wykonywać swoją pracę, no to nie skradnie mandatami. Czasami po prostu innej możliwości napomnienia, żeby ta żywność była przygotowana w sposób właściwy, nie ma.
15: No, mandat to 500 zł.
14: Prawda Antyradia.
15: Koncerty to nie wszystko. Za nami pierwsza edycja Summer Punch Festival, na której wykonawcy nie tylko grali, ale też na przykład rozdawali autografy. No i odwiedzali strefę Antyradia. Byli u nas m.in. Palaj Royal czy Three Days Grace.
16: Udało się zdobyć autografy?
17: Pewnie tak, jest to.
16: A skąd się dowiedzieliście, że oni tutaj będą?
17: Z ogłoszenia na Facebooku waszego. Albo Instagrama, nie pamiętam.
18: Okay. Po prostu przyszliśmy.
19: Byłam strasznie zawiedziona, jak zobaczyłam post, że jednak zostały odwołane te autografy Three Days Grace, ale później zobaczyliśmy właśnie tutaj budę Antyradia i mówię, no nie, muszę go mieć.
16: Czyli się udało, nie robili problemu?
19: Nie robili problemu absolutnie. Fajnie, że jest dość mało ludzi, bo niewiele ludzi o tym wie i tak kameralnie się to odbyło.
15: Jest 8:03.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Oleśnica, Połaniec, Klimontów, tam teraz grzmi w ciągu dnia. To możliwe jeszcze w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach czy w Opolu. Będzie od 19 do 28 stopni. Jutro bezdeszczowo, ma być od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Trójmieście, 23 w Olsztynie, 25 w Poznaniu, w Warszawie i w Rzeszowie, maksymalnie do 27 w Katowicach i w Zielonej Górze.
14: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
20: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 12 po 8 jest stąd się to taka wieczna wyspa na mapie rock'n'rolla. Dzisiaj rozmawiamy o wyspach. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć... chyba płacę złotówkę. Kanada, proszę pana, 260 400 zł. Możesz sobie strzelić wyspę. Jeżeli chodzi o Amerykę Środkową, to w okolicach Nikaragui i Panamy wyspa kosztuje 260 400 zł. Ludzie, to przy mieszkaniu.
2: Słuchajcie, wszystko to spowodowała historia z ogłoszeniem a propos wyspy Inio w Finlandii, która została wyceniona na 298 000 euro, czyli 1 200 000 złotych. To niewielka wyspa, na której terenie jest domek, drugi domek. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo romantycznie. Możecie się poczuć jakiś taki hobbit albo elf. No i wyobraźcie sobie, że połączyliśmy to ogłoszenie nieruchomościowe z ogłoszeniem karnetowym na openera.
1: A gdybyś miał własną, pani, to jakbyś ją nazwał? No bo mając wyspę, trzeba ją nazwać jakaś, prawda?
2: No właśnie, ale też nazwa to jedno. Ale czym wasza wyspa by się charakteryzowała?
1: To też jest dobre pytanie.
2: Czekamy na wasze takie połączone pytanie Michała i moje.
1: Od razu powiem, Małgo ma wyspę. Ja też mam. Ja mam nawet archipelag cały. Małgo, ty masz wyspę kuchenną, a ja mam wyspy trzustkowe.
2: To ja co?
1: Nazwiesz jakoś?
2: To ja w tym kole ratunkowym pływam wokół was. Black Keys, Lonely Boy, 14 minut po godzinie 8. Desperanos, małpa, antyradio.pl lub 321 321 6.
1: 14 po 8.

0: Desperados w Antyradiu.
1: 19 minut po godzinie 8. Za chwilę newsy, a po newsach, proszę państwa, wytłumaczymy wam, o co chodzi w proszę państwa za złotówkę.
2: Ty mówisz newsy, mając na myśli oczywiście prawdę Antyradia, czyli nasze jedyne prawdziwe na rynku wiadomości, proszę państwa. Nieskorumpowane, niezależne.
1: Czyli ja porozmawiam o karach finansowych dla nas za mówienie czegoś przesadnie dużo, a ty?
2: Jeżeli pan pozwoli, ja wspomnę o tym, że Polak w ogóle jest samotny, mieszka sam. No, do Boże, no nawet pies się czasem nie trafia.
1: Michał, weź rękę z mojego kolana.
2: A pies? No pies mi mordę lizał.

0: is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
19: Chcę
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Pożar w fabryce aerozoli w Pomorskiem. Okoliczni mieszkańcy nie powinni wychodzić z domów. Koniec tankowania na Krymie. Stacje zamknięte dla cywilów. W tej prawdzie będzie też o tym, że sztura oglądać każdy może.
23: Prawda Antyradia.
24: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Pożar zlokalizowany i opanowany. Nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia, że rozniesie się dalej. Tak wygląda sytuacja w Harnowie pod Ustką. Od wczoraj pali się tam fabryka aerozoli. Ogień zajął jakieś 3000 metrów kwadratowych. Do akcji wysłanych zostało 60 zastępów straży pożarnej. Ratownicy nie mają łatwego zadania, bo cała konstrukcja grozi zawaleniem. W trakcie akcji wybuchały zbiorniki z aerozolami, dlatego w najbardziej niebezpieczne miejsca nie wchodzą ludzie, tylko wjeżdżają roboty gaśnicze. Z zakładu i jego okolic ewakuowanych zostało blisko 30 osób. Mieszkańcy regionu mają zamykać okna i drzwi, a jeśli to możliwe, pozostać w domach.
23: Prawda Antyradia.
24: Paliwo nie dla cywilów. Władze okupowanego Krymu wstrzymały sprzedaż paliw cywilom. Tankować mogą tylko rządowe instytucje. Nie pomogą nawet vouchery, które do niedawna obowiązywały i rozwiązywały problem ograniczeń. To wszystko to efekt ataków ukraińskich dronów na paliwową infrastrukturę na Półwyspie i w kraju krasnodarskim.
23: Prawda Antyradia.
24: 800 tysięcy złotych dla służb mundurowych w Warmińsko-Mazurskiem. Pieniądze pozwolą policjantom, strażakom i straży granicznej kupić dodatkowy sprzęt. Policja już wie, jakie zrobi zakupy. Mirosław Elszkowski.
25: 1/4 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym dochodzi z przekroczenia nadmiernej prędkości. Mimo wszystkich rzeczy, które robimy, bo udaje się zmniejszać ilość wypadków i ilość ofiar śmiertelnych. Dlatego odnawiamy flotę wideoestratorów.
24: Akademia Policji w Szczytnie dostała z kolei 50 tysięcy złotych na wyposażenie.
23: Prawda Antyradia.
24: Filmy, spotkania i bal. Tak zapowiadają się Szturalia, czyli impreza ku czci Jerzego Sztura w Krakowie i w Wieliczce. Kino pod baranami Marynia Gierat.
26: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli role Jerzego Sztura w filmach na niego Morettiego. Będą role u Juliusza Machulskiego, King Size, a drugi to Killer.
24: Impreza od 2 do 5 lipca.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl
23: Sport w Antyradiu.

Gier je do konta. Boski Leo ma na koncie 16 goli strzelonych na mistrzostwach, a to oznacza, że zrównał się z Miroslawem Kloze. Jeśli trafi kolejnego, zostanie absolutnym liderem wszechczasów. Austriacy ograli Jordanię 3-1 i na bank wzięliby w ciemno remis z aktualnymi mistrzami świata. W drugiej kolejce Francuzi zmierzą się z Irakiem. Wicemistrzowie świata na dzień

0: 23, kiedy rozpocznie się ten interesujący meczyk.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Do 28 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie w Warszawie i w Rzeszowie. 26 stopni w Krakowie, Łodzi, w Poznaniu czy we Wrocławiu. 24 w Szczecinie, 22 w Trójmieście i najmniej 19 w Koszalinie. Deszcz może padać w centrum, wzdłuż ściany wschodniej i na południu. Burze możliwe w Opolu, Katowicach, Krakowie czy w Rzeszowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jestem fajny, stary dziad, to nie moja wina. Nie ulega wątpliwości, proszę państwa, że Piotr Kędzierski, rocznik, ty jesteś który?
2: 8-3.
1: A, 8-2, ja 7-3. Mm-hmm. To absolutne boomerstwo. Ale proszę nam uwierzyć, że kiedy mówimy proszę państwa, to absolutnie grzecznościowo, no z sympatii.
2: Tak, ale nadużywamy, proszę państwa.
1: No,
2: i uwaga, to jest na razie...
1: Nie, Małgo, proszę, nie, mogę, tego nie liczysz, no co ty, no.
2: Chodzi o to, że wprowadzamy w tym tygodniu ograniczenia. W sensie sami musimy wpłynąć na to, żeby nie nadużywać, proszę państwa. I
1: Małgo, nie licz tego, cholera jasna.
2: Jakby
1: no.
2: Od teraz, umówmy się, przeleci piosenka, wracamy do tego. I jeżeli pojawi się proszę państwa, usłyszycie ten dźwięk.
1: 3 złote jesteś już winny. Słowo proszę, to jest czasownik w formie osobowej, proszę państwa, czas teraźniejszy, pierwsza osoba liczby pojedynczej, pochodzący od bezokolicznika prosić, więc my uprzejmie, łaskawie prosimy.
2: Michał...
1: Patrz, ja nie powiedziałem.
2: Michał powiedział, że złotówka za nie powiem co.
1: No właśnie.
2: Ja podwyższam do piątki, bo ta złotówka
1: co?
2: Nie będzie boleć. Piątka za da. I czas startu. Teraz zobaczymy pod koniec tygodnia, jak to będzie wyglądało. Jeżeli Małko nie zrobi dźwięczku, to wtedy wy możecie do nas napisać maila dokładnie o 8.43. Małgo się zagapiła. Znaczy, my to wszystko zliczymy.
1: Właśnie, słuchajcie, pomóżcie nam, bo my stare dziady nie umiemy też liczyć, więc liczcie proszę te wszystkie... proszę usiąść na przykład i rozliczymy się, no, stać nas.
2: Słuchajcie, to jedno, ale jednak jesteśmy starzy, pamiętaj, i liczymy każdą złotówkę. Chciałem już powiedzieć, ale nie powiedziałem,
1: zróbmy to razem i będziemy razem winić dychę. Jeżeli my powiemy 3-4, proszę państwa.
2: Piątka dla Michała. The Cult, Fire Woman teraz.

0: 22%.
1: Ja rozumiem, że ty możesz mieć traumy po podcastach, no ale proszę państwa, no a dzieci, gdzie ta radość życia w rodzinie? Gdzie ta radość posiadania współmałżonka? Gdzie ta radość posiadania, no nawet sąsiada, który nagle przeprowadza się do was, szanowne sąsiadki, tworzycie razem komórkę społeczną?
0: Lubię fakty. Gospodarstw domowych z dziećmi w roku 2006 było 37%, teraz tylko 25%. W praktyce co to oznacza? Pytacie się. Polacy coraz częściej mieszkają sami albo tylko z partnerem, a rzadziej w podstawowej komórce.
1: W komórce społecznej, jaką jest rodzina, oczywiście. Rodzina 2 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 2, jakkolwiek chcecie, ludzie, ale no tak zupełnie po samotności.
0: No wyobraźcie sobie, że to nie jest taki trend jednoroczny, dwuroczny. Jest to stała historia i rzeczywiście jest coraz gorzej. Warto pamiętać, że równolegle Polska nadal zmaga się z bardzo wysokim poziomem przeludnienia mieszkań. 10 minut do 9.
1: Chciałem powiedzieć, że Polak wykazuje trend amerykański, bo wujek sam.
0: Michał, naprawdę takiej puenty nie spodziewałem się ani słuchacze. Jak sami państwo widzą, ludzie w okolicach 60 i ich intelekt mają się dobrze. Kings of Leon teraz, Płeć w ogniu.

0: radia i jedź na Openera. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
1: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian?
8: Mm.
3: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
21: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
22: MediaMarkt.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Umowa podpisana, rozmowy w toku, a komunikaty są rozbieżne. Tak wygląda sytuacja dookoła cieśniny Ormus. Prawie 1 000 000 zł na bezpieczeństwo w warmińsko-mazurskim. W tej prawdzie też Summer Punch Festival po pierwszej edycji.
24: Prawda Antyradia.
25: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Pięknie było, tylko w zeszłym tygodniu. Teraz jest coraz więcej rozbieżności w sprawie wstępnego pokoju w Iranie i w regionie. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta dla statków do odwołania, tak mówią Irańczycy, wbrew zapewnieniom USA, że statki normalnie pływają. Ograniczenia mają być odpowiedzią na izraelskie ataki w Libanie. Irański prezydent dodaje, że jego kraj nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu, po prostu nie dąży do uzyskania broni jądrowej. To wszystko przy pochukiwaniach Izraela, że rozejm z Hezbollahem jest kruchy, a armia musi być w gotowości, i ze słowami szefa parlamentu w Teheranie, że Amerykanie to powinni liczyć się ze słowami. Gdzieś tam w tle rozmowy delegacji USA i Iranu w Szwajcarii, które ruszyły wczoraj i mają potrwać jeszcze do dzisiaj.
24: Prawda Antyradia.
25: A skoro przy cieśninie już jesteśmy, ceny paliw na dziś to 5,94 zł za 95, za litr 98 damy 6,61, a za olej napędowy 6,12.
24: Prawda Antyradia.
25: Ponad 10 osób utonęło w tym roku na Warmii i Mazurach. Sezon kąpielowy tymczasem na dobre ruszy dopiero w tym tygodniu. Służby już przypominają, że w wodzie trzeba być przede wszystkim trzeźwym. Policja w Olsztynie, Jacek Wilczewski.
26: Jak pokazują nam zdarzenia, w których policjanci brali udział, to alkohol jest nie tylko powodem tego, że sama osoba, która znajduje się pod wpływem alkoholu, jest w sytuacji zagrożenia, ale też opieka nad dziećmi w takim stanie to jest bardzo niebezpieczne i niesie ze sobą ciężkie konsekwencje.
25: Przez całe lato na miejskiej plaży w Olsztynie będą czuwać policyjni wodniacy.
24: Prawda Antyradia.
25: Pierwsza edycja Summer Punch Festival za nami. Przez 2 dni na 2 scenach działo się mnóstwo, ale poza nimi też było co robić.
27: Co festiwalowicze tutaj dzisiaj mogą?
28: Festiwalowicze tutaj mogą za darmo obciąć brodę i włosy. Cześć, jestem Piotrek, reprezentuję firmę Panderwal. Cały czas jest kolejka.
27: Co powstaje na głowie klienta?
29: Zarąbista fryzurka na festiwal. Odświeżamy i robimy na bóstwo. Tu klient jest przystojny, elegancki. Teraz tylko takie szczegóły.
27: Jak w tych warunkach festiwalowych się korzysta z takich usług?
30: Bardzo dobrze. Dobra muzyka i fryzjer też bardzo dobry.
28: Mieliśmy dzisiaj nawet człowieka, który obciął prawie metrowe długie włosy na krótkiego jeża.
25: A na festiwalu była nasza reporterka Joanna Obuchowska. Summer Punch wraca w przyszłym roku. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 9:00. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody na dziś. Burze mogą dziś pojawiać się w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach czy w Opolu. Deszcz może spaść w tych miastach, ale też na przykład w Warszawie. Na termometrach będzie od 19 stopni w Koszalinie, przez 22 w Gdańsku, 24 w Szczecinie, 26 w Poznaniu, Wrocławiu czy w Łodzi, do 28 w Warszawie i w Rzeszowie.
24: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
31: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
32: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Wiecie dobrze, że lubimy rozmawiać o pieniądzach w naszej wspaniałej audycji. Wtedy odpalają się marzenia i sobie wyobrażamy. I ten wątek, o którym zaraz będziemy gadać, zaczął się od ogłoszenia, które się pojawiło w fińskiej prasie, ale poszło już w świat. Otóż Inio, to wyspa w Finlandii, została wyceniona na 298 tysięcy euro. Jest do kupienia za te 1 200 000 na nasze. W okolicach archipelagu Turku, 5 km od brzegu, 34 km od miasta. Jest domek, jest kolejny domek dla gości.
2: Proszę Państwa,
1: wygląda naprawdę to okazale.
2: Węg chyba 5 zł płacę. Piotr w temacie pieniędzy ma zawsze jedno marzenie, żeby mieć więcej. A wespół mamy dzisiaj marzenie, żebyście nazwali tę wyspę, gdybyście już ją mieli. No i piszą do nas wspaniali słuchacze nasi. Krzysiu pisze, już jest wyspa wielkanocna, ale brakuje polskiego odpowiednika tej wyspy i potrzeba nam wyspy dożynkowej, w której zamiast wielkich głów stały udekorowane snoby siana. Ludzie z całego świata mogliby tam przyjeżdżać i zasmakować bajdy ze smalcem.
1: Proszę pani... Nie dokończę.
2: Dobra,
1: 2,5 złotego idzie. Ale puść dźwięczek, poproszę cię, Małgo. Mm-hmm. O, tak, za każde pro... teraz, ale poczekaj, to jest off the record. Za każde, proszę Państwa, 5 zł do wspólnej skarbony i zobaczymy, co potem z tym zrobimy. My bijemy się z Michałem w pierś. Zatem.
2: Dlaczego kredyt 35+? Bo zanim postawisz tam na tej wyspie nogę, nowy domek, pomost i saunę, bank już zdąży wpisać hipotekę na 3 pokolenia i wielką tablicę postawi z harmonogramem rat, pisze do nas Ania.
1: Teraz T-Love, Irish. Naprawdę ważę każde słowo, że nie powiedzieć nic głupiego. 11 minut po 9.
2: Wyspa to jak się nazywa? Desperanos@antyradio.pl w zamian za openera.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jeden podwójny karnet na Open Air Festival od 1 do 4 lipca w Gdyni odbywa się ta wyjątkowa impreza.
2: Nie zagrają editorsi, nie zagrają. Zagrają tylko w Antyradiu, zagrali. Ale będzie David Byrne, będą The Cure, proszę państwa, będzie Nick Cave.
1: Będzie się działo. Słuchajcie, jest tak, że mamy dla was bilet, karnety, dwa, za nazwę wyspy, a wszystko przez to, że zainspirowali nas Finowie i ich wyspa Inio, która jest na sprzedaż za 298 tysięcy euro.
2: Czyli tak naprawdę nas stać, jeżeli macie odłożone pieniądze na kawalerkę. A pytam was, jak ta wyspa miałaby się nazywać, bo to jest kluczowe, prawda?
1: Tak.
2: Słuchaj, moja wyspa nazywałaby się Irenka.
1: O, ładnie.
2: Irenka tej mnie teściowej, która nie daje mu spokoju, mu w sensie naszemu słuchaczowi. Słuchaj, kiedy ogląda Mundial i Dżejapę, jak pisze, kiedy przeszkadza jej moja praca w stolarni, bo stukam, pukam i wiercę. No i w dodatku robię własnej roboty kiełbachę czosnkową.
1: Tak. Mi szczerze mówiąc na Irenkę to pasuje, Irenka pasuje mi na nazwę łodzi, którą na tą wyspę się dopływa.
2: Zapach czechowej kiełby teściową doprowadza do szału, więc na tej wyspie sam bym zamieszkał albo wysłał na nią Irenkę.
1: Def Leppard teraz, Pour Some Sugar on Me, 19 minut po 9.

0: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Pożar opanowany, akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Te prawdy zaczniemy w okolicach Ustki, potem przeniesiemy się na blokowane plaże Portugalii, a zakończymy ją na darmowych truskawkach w Śląskiem.
4: Prawda Antyradia.
5: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Pożar jest opanowany, dogaszanie go potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze doniesienia z Charnowa koło Ustki. Jak wiecie, z Prawdy Antyradia, od wczoraj pali się tam fabryka aerozoli. Zniszczona jest ponad połowa zabudowań zakładu. Ewakuowani okoliczni mieszkańcy niedługo będą mogli wrócić do domów. Nie ma już dla nich zagrożenia.
4: Prawda Antyradia.
5: Pożar i wybuch butli z gazem w Podlaskiem. Zapalił się samochód, który transportował około 20 butli. Dwie z nich wybuchły, cztery się spaliły. Spalone są też dwa samochody, a kilka innych jest uszkodzonych. Jak relacjonował sam właściciel, coś zaczęło się dziać w silniku. Kiedy poszedł to sprawdzić, spod maski buchnął ogień, który przeszedł do wnętrza auta. Nikomu nic się nie stało.
4: Prawda Antyradia.
5: Ponad 500 osób bez prądu w Dolnośląskiem. To efekt wczorajszych burz. Strażacy interweniowali w regionie 300 razy.
4: Prawda Antyradia.
5: Plaża prawem, nie towarem. 500 osób wyszło na ulicę w Portugalii, żeby sprzeciwić się zablokowaniu dojść nad ocean. Domniemany właściciel terenu na zachodzie kraju zamknął wejścia. O swoje walczy przed sądem. Twierdzi, że jego rodzina nabyła teren ponad 150 lat temu.
4: Prawda Antyradia.
5: Kąpiele w plenerze, czas jednak zacząć. Nadchodzą otwarcia letnich kąpielisk.
6: Fala, czyli kąpielisko w Parku Śląskim w Chorzowie, ruszy wraz z rozpoczęciem wakacji. Park Aneta Miller.
7: Fala rusza już 26 czerwca, w piątek. Będzie czynna od godziny 9 do 19 codziennie, oczywiście w zależności od warunków pogodowych.
6: Natomiast w Katowicach niektóre baseny pod chmurką już wystartowały. Ratusz Michał Mendala.
8: Rolna ma już debiut w tym sezonie za sobą. Jeżeli chodzi o bugle, od 26 czerwca będzie można z tego obiektu korzystać już 7 dni w tygodniu.
6: W każdym z tych miejsc będzie można pływać pod okiem ratowników wodnych. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Gdzie okiem sięgnąć? Truskawki. Ruszyło samo zbiory w Księżym Lesie, gdzie plantator udostępnił swoje pole. Zasada jest jedna. Zbierasz i jesz, ile dasz radę.
9: O, zaraz idę do kompotu. Od razu.
10: Słoiki już naszykowany.
11: W tamtym roku byliśmy trochę później, no fajnie, jest duża powierzchnia, dużo jest co zbierać. Skonsumowane zostało, ja dwa koszyki, mama też dwa, tam dziewczyna jeszcze jeden, jest co zbierać.
5: I na razie na spokojnie, dla wszystkich wystarcza. Na zegarach mamy teraz 9:33, to była Prawda Antyradia, a za chwilę sprawdzimy, co dziś będzie działo się w pogodzie. Od 19 do 28 stopni dziś w ciągu dnia. Najchłodniej ma być w Koszalinie, najcieplej w Warszawie i w Rzeszowie. Deszcz nie tylko w tych dwóch miastach, ale też w Krakowie, Katowicach czy w Opolu. Na południu może być burzowo. Wieczorem od 13 do 20 stopni opady i burze możliwe w Małopolskiem i w Podkarpackiem.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Spoko ten Kitka Piszi, naprawdę spoko. Kładziesz się, Małgo, na swojej wyspie kuchennej i marzysz. I słuchasz tego szumu czajnika, który gdzieś tam gwiżdże w oddali. A my pytamy was, a gdybyście tak kupili tę wyspę, o której mówi Piotrek od samego rana, to jakbyście ją nazwali?
1: No i spływają do nas na desperanosmałpa.antyradio.pl propozycje. Rockwave, nazwa wyspy położonej przy Grenlandii. Z każdym przypływem fali wydobywa się mocny dźwięk gitary, że automatycznie lód topnieje, tak napisała ładnie koleżanka Laura.
0: Za antyrajem. Rajska wyspa, ale zamiast szumu palm i fal słychać koncert rockowy. Dla jednych raj, dla innych koszmar.
1: Rifflandia, to też jest dobra nazwa od koleżanki słuchaczki. Metallo Octopus, wyspa, na której wytatuowane ośmiornice grają metalowe utwory. Tego jest masa. Antyraj. Rajska wyspa, ale zamiast szumu palm i falm słychać koncert rockowy 2014.
0: To już to ja, Kaźmierz, przed chwilą ja czytał.
1: No właśnie, bo ja tutaj mam tego tyle, że mi się wiesz, wszystko...
0: Laura się bardzo stara, no ale to, że czytamy... To, że czytamy jej propozycję, nie znaczy, że już wygrała. Starajcie się na desperanosmałpa.antyradio.pl lub 321-321-600. Jak nazwalibyście swoją wyspę?
1: Żeby nie było. Czytałeś, że jest propozycja ZUS nie dopłynie wyspa?
0: No i co?
1: Pytam się, czy to czytałeś?
0: Nie.
1: No to dlaczego mówisz, że przeczytałeś? To taka propozycja przyszła. Perfekt, idź precz, Michał.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Słuchajcie, mundial w USA, Meksyku i Kanadzie staje się memem powoli. Nie chodzi mi tutaj o przerwy na dowadnianie
2: ale
1: się.
2: Ale co, że słabsi wygrywają? O co chodzi?
1: Nie, to mi w ogóle nie przeszkadza. Przeszkadza mi to wszystko, co jest wokół. I
2: Capo Verde super sobie daje radę.
1: Tak trzymam kciuki, ale no ja słuchajcie, też. No kolejna aferka, tym razem w Brazylii. Otóż prezes tamtejszej federacji pojechał do Ameryki. I dojechał do swojej małżonki do Meksyku. Problem w tym, że poprzedni tydzień

0: A tak w ogóle to przez cały dzień będziemy mieli dla was naprawdę wspaniałe karnety i bilety, bo od tego przyszła Antyradio, jest wasz cudowny, rokowy przyjaciel.
1: Michał Figurski, Małgorzata Wierzejewska, Piotr Kędzierski, dziękujemy. To byli Desperanos, Toto i Hold the Line na koniec.
0: Nie, to tylko Papa.
1: Papa. Jak się nazywa ojciec na dachu? Papa.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.
6: Pracowity weekend za strażakami deszcze i burze dawały się we znaki przez dwa dni. We znaki będą dawały się też upały. Na razie największe jeszcze nie u nas, ale letni cios też będzie w tej prawdzie.
0: Prawda Antyradia.
6: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Ponad 1400 pogodowych interwencji wczoraj i prawie 900 w sobotę, tak? Strażacy z całej Polski spędzili weekend. Najwięcej pracy mieli wczoraj w Wielkopolsce. Drugie było zachodniopomorskie, gdzie w baniach drzewo uszkodziło dach i ścianę szkoły. Służby wyjeżdżały jednak głównie klasycznie do powalonych drzew, konarów, połamanych gałęzi czy podtopionych i zalanych piwnic. Jeśli o zalania chodzi, najgorzej sytuacja wyglądała w Ełku. Tu strażacy mówią, że zgłoszenia napływały z całego miasta. Do tego wiatr zerwał część dachu z budynku, w którym jest 35 mieszkań.
0: Prawda Antyradia.
6: Pierwsza fala upałów w najcieplejszym czerwcu od 76 lat. Hiszpańska agencja Meteo ogłosiła alerty dotyczące temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Na południe spodziewane są nawet 44 stopnie. Co roku w Hiszpanii przez upały umiera średnio 2,5 tysiąca osób.
0: Prawda Antyradia.
6: A skoro o upałach mowa, wysokie temperatury docierają i do nas, a służby przypominają, żeby nad wodą uważać. W warmińsko-mazurskim jeszcze przed sezonem kąpielowym policjanci sprawdzają pływających.
7: No już co najmniej kilka przypadków było takich, że osoby, które korzystały na przykład z kajaków czy rowerów wodnych, były przez policjantów zatrzymywane do kontroli i kończyło się badanie stanu trzeźwości wynikiem pozytywnym. Więc to nie nastraja jakoś pozytywnie na przyszłość, ale stąd też nasze działania profilaktyczne i edukacyjne, żeby przypominać cały czas o tych zasadach.
6: Mówił Jacek Wilczewski z policji. Jezioro Ukiel będzie patrolowane przez cały sezon, tak z plaży, jak i z wody.
0: Prawda Antyradia.
6: Pierwszy letni cios wyprowadzony. Za nami pierwsza odsłona Summer Punch Festival. Na letniej scenie Progresji w Warszawie były dwie sceny, było wiele stref dookoła i kilkadziesiąt koncertów.
8: Skąd przyjechaliście? Spod Łodzi. Czyli nie bardzo daleko.
9: Nie aż tak bardzo. Na razie zwiedzamy, poznajemy nowe brzmienia.
8: A jak zwiedzanie? W sensie jak ogólnie ten festiwal wypada? Bo to jest ich pierwszy raz.
9: Bardzo, bardzo przyjemnie. Tak powiedziałem, trochę kameralnie. Można na spokojnie wszystko obejrzeć, wszystkiego posłuchać, wszystko zobaczyć.
10: Ogólnie festiwal jest rewelacyjny. Poszłam z moimi znajomymi, z którymi tu jestem, zgubiłam się aktualnie, ale poszłam z nimi na drugą scenę i dosłownie w tym momencie odkryłam mega fajny zespół.
11: Daje radę, bardzo właśnie jest dobra organizacja, nie ma dużych kolejek, bo właśnie jest to dobrze rozłożone.
6: A zagrali m.in. Three Days Grace, Bad Omens, P.O.D. czy Palais Royal, a rozmawiała z wami Joanna Obuchowska. Do 28 stopni dziś na termometrach. Deszcze i burze możliwe głównie w południowej części kraju. Nocą nie powinno już padać nigdzie. Będzie 9 stopni w Olsztynie, 11 w Poznaniu, 13 w Warszawie czy we Wrocławiu i w Opolu, maksymalnie do 14 w Katowicach. Jutro chmury możliwe, ale deszczu nie będzie i będzie do 27 stopni.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Antyradio.
1: Prawie 14 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradio. Proszę Państwa, mamy tydzień z Open Air Festiwalem. W tym roku najważniejsze kapele to The Cure, Florence and the Machine, czy Nick Cave and the Bad Seeds. Będzie mocarnie. Takie zaproszenia dla Państwa będziemy mieli dziś. Desperanos oddali Państwu takie zaproszenie na Open Air. Poza tym mamy do rozdania bilety na czeski Bluesfest oraz zaczynamy rozdawnictwo karnetów na Castle Party w Bolkowie. Mocna sprawa. A ja będę miał dzisiaj dla Państwa zaproszenie, i to 3 zaproszenia dwuosobowe na koncert Steel Panther jutro w warszawskiej Progresji. Mocna sprawa. Społeczny researcher pan Wojciech wrócił z wojaży zagranicznych i napisał dziś, że mamy Dzień Krążków Cebulowych, Światowy Dzień Lasu Deszczowego, Dzień Pozytywnych Mediów, Dzień Bez Majtek, Dzień Głupich Spraw Robionych przez Mężczyzn. To się zdarza. Zwykle wszelkie akcje rozpoczynają się od zobaczcie, a potem to już ten... Jest też Światowy Dzień Wielbłąda, Dzień Garbusa. To na intencję tego, że Ferdynand Porsche rozpoczynał wtedy działania nad garbusem. Światowy Dzień Kąpieli i Dzień Kultury Fizycznej. Chodziłem kiedyś do pewnej siłowni znanej bardzo, sieciowej. No i niestety Dzień Kultury Fizycznej nie wiązał się z Dniem Kąpieli, ponieważ osoby, co po niektóre, capiły tak, że musiałem wychodzić. A potem stwierdziłem, że nie będę chodził do miejsca, w którym nie wiąże się Dzień Kąpieli z Dniem Kultury Fizycznej. 22 czerwca 1990 roku powstała Polska Federacja Jiu-Jitsu. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które nadesłał mi społeczny researcher pan Wojciech, który jak słychać powrócił chyba z Japonii, panie Wojciechu, bo coś tam słyszałem na ten temat.

0: Greta Van Fleet we własnej trąbce, czym tam jeszcze pięknie dają. Proszę Państwa, to nowość w Antyradiu. 26 minut po godzinie 10 słuchają Państwa Antyradia. Ważna informacja dla wszelkich osób, że amortyzacja robotów kwalifikuje się do ulgi na robotyzację. A tam jak ktoś ma w domu robota, a właściwie w firmie, ciekawe, czy te roboty sprzątające też się kwalifikują. No zobaczymy. Proszę Państwa, jeszcze ważna sprawa, bo w parze z głośników dziś pojawi się Michael Moran, a to na przykład 24, czyli jakby pojutrze, pojawi się Anita Werner i Michał Kołodziejczak. No i to takie wiadomości istotne.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: To pewne, niskie ceny są

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na openair.pl.

0: Zależności od sklep Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No nie ukrywam, że lubię słodkie piosenki. One zawsze dobrze robią w Antyradiu. I proszę Państwa, Måneskin przez chwilę kilka, potem jeszcze parę innych dzieł o podwyższonym stopniu piękności. Potem przywitamy godzinę 11:00. Oczywiście prawdą Antyradia.

0: Proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 11:00. O czym wcześniej już mówiłem, że się zbliżamy, ale nie aż tak bardzo. Proszę Państwa, po godzinie 11:00, po prawdzie antyradia, pełnej kulturze i prognozie pogody, będzie parę słów na temat, a może nawet i nieświeżego oddechu, i wcale nie żartuję, rodaczki i rodacy. No to bum!
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: Ed Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Audycja Nie Hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Pożar we Włocławku, zapaliła się hala z chemikaliami. Zełenski o decyzji Nawrockiego. To krajowa polityka i skończy się źle. W tej prawdzie też stara parowozownia, która potrzebuje nowego zastrzyku gotówki.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Pożar we Włocławku. Płoną magazyny z chemikaliami przy Barskiej. Służby ewakuowały pobliski szpital, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zamykanie okien i drzwi, a w miarę możliwości o pozostawanie w domu. Na miejscu działa około 30 zastępów strażaków, które teraz już dogaszają pożar. Problemem jest sama rozgrzana, powyginana konstrukcja, przez którą nie można wejść do środka.
1: Prawda Antyradia.
0: Nawrocki postawił na eskalację ze względu na wewnętrzną politykę w Polsce. Tak mówi Wołodymyr Zełenski o odebraniu mu Orderu Orła Białego. W telewizyjnym wywiadzie porównał prezydenta Polski do Viktora Orbana i stwierdził, że widzi w tym wyłącznie proces wyborczy. Dodał, że to zła droga i źle to się skończy.
1: Prawda Antyradia.
0: 7 osób zginęło tymczasem w rosyjskich atakach na obwody Sumski, Charkowski i Zaporoski. 20 jest rannych. Kreml uderzył Iskanderem i prawie 90 dronami. Kijów dodaje też, że zaatakowane zostały 2 zagraniczne statki handlowe na Morzu Czarnym. Jedna osoba zginęła, to Egipcjanin.
1: Prawda Antyradia.
0: Na baczności muszą mieć się prezydenci i burmistrzowie w Polsce. Według sondażu dla Rzeczpospolitej niezadowolona z lokalnych włodarzy jest prawie połowa z nas. Mowa głównie o wyborcach opozycji, mieszkańcach najmniejszych i największych miast i o mężczyznach.
1: Prawda Antyradia.
0: 185 milionów złotych, ale nie w błoto, a w wodę. Gliwice chcą lepiej zagospodarować deszczówkę.
2: Wykonanych zostanie kilka zadań, które mają zabezpieczyć gliwiczan przed lokalnymi podtopieniami, a dodatkowo poprawić lokalny mikroklimat. Na przykład w kilku miejscach powstaną ogrody deszczowe. Z kolei w dzielnicy Łabędy zaplanowano przebudowę odwodnienia i budowę 2 zbiorników retencyjnych. Jeden z nich ma pomieścić 6,5 tysiąca metrów sześciennych wody i tworzyć taką podmokłą łąkę. Do tego w Gliwicach powstanie też nowy monitoring poziomu i jakości wody, który pozwoli szybciej reagować na gwałtowne opady. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Na ratunek starej parowozowni miłośnicy kolei i samorządowcy z Gniezna apelują do rządu o pieniądze, na razie na uratowanie dachu.
3: Mówimy o największej parowozowni zachowanej tego typu w Europie, o największej i powierzchniowo, i ze względu na różne rodzaje zachowanych urządzeń i maszyn.
0: Mówił Patryk Kuliński ze Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno. Jak dodaje, jest gotowy cały plan tego, jak z miejsca zrobić punkt kulturalny, biznesowy i naukowy, a do tego nawet zarabiający. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11:00. To oznacza, że już czas na pełną kulturę, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Aktorski duet z cenionego pierwszego sezonu Detektywa wróci. Matthew McConaughey i Woody Harrelson wystąpią razem w głównych rolach serialu Apple TV. To będzie komedia pod tytułem The Brothers. Jak można się domyślić, panowie zagrają braci. Fikcyjne wersje samych siebie. Koncepcja jest taka, że są przyjaciółmi, którzy pewnego dnia dowiadują się, że mogą być spokrewnieni i próbują rozwikłać rodzinną tajemnicę. Premiera 23 września. Robocop też wróci. Ponoć Amazon szykuje serial, do którego zdjęcia mają ruszyć już na początku przyszłego roku w Kanadzie. Producentem miałby zostać James Wan, znany z prac nad Obecnością, Piłą czy Aquamanem. Fabuła ma się kręcić wokół nowego głównego bohatera, któremu jednak tak samo każą chodzić do roboty nawet po śmierci. To będzie żołnierz, który ginie na froncie i zostaje wskrzeszony jako człowiek-robot.
0: Nowy Sącz, Krzeszowice, Czarny Dunajec. Tam teraz grzmi. W ciągu dnia to możliwe jeszcze w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach czy w Opolu. Będzie od 19 do 28 stopni. Jutro bezdeszczowo, ma być od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Trójmieście, 23 w Olsztynie, 25 w Poznaniu czy w Warszawie, do 27 w Katowicach i w Zielonej Górze.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, no prawie 13 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Antyradia. Proszę Państwa, tu taka sytuacja się wydarzyła. Reprezentant Paragwaju Miguel Amiron przeszedł do historii, został pierwszym piłkarzem ukaranym czerwoną kartką za zasłanianie dłonią ust podczas mówienia. No i na meczu takim, który tam się odbywał z Paragwajem, pan podszedł do zawodnika drużyny przeciwnej i coś powiedział, zasłaniając dłonią usta. Turecki piłkarz, bo Paragwaj grał z Turcją, piłkarz podszedł do sędziego, który obejrzał powtórkę tego zajścia w monitorze VAR i pokazał Paragwajczykowi czerwoną kartkę. Gest wykonany przez Almirona jest surowo zakazany przez FIFA od kilku miesięcy. Został ustanowiony w celu zwalczania rasizmu. No i tak się zastanawiam swoją drogą, bo ten piłkarz ukarany czerwoną kartką mógł zupełnie spokojnie powiedzieć, że zasłania usta, dlatego że tego dnia miał, jak to ująć, no niezbyt świeży oddech, a nie wykonywał jakieś ewolucje i mówił cokolwiek pod adresem adwersarza nieeleganckiego i może by się tym sposobem wybronił. Przypominam, że zasłanianie ust od kilku miesięcy jest surowo zakazane przez FIFA. Oczywiście zasłanianie ust w czasie meczu. We'll be right back.

0: Ojej, to prawie 24 minuty po godzinie 11. Trzymają się Państwo antyradio. Rząd przygotowuje podwyżki i akcyzy, i podatków. Słodkie napoje i alkohole podrożeją. I tutaj jest napisane, pieniądze pójdą na leczenie. No, drogocenne ostatnimi czasy to leczenie.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Winiary Bookings zaprasza Morrissey. Absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski.

Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

22 minuty pozostały do godziny 12. Tak kliknąłem w internecie, wyświetlił mi się fragmencik programu Piątek z Pankracem i z dopiskiem, czy ktoś pamięta. Pewnie, że pamiętamy. Misia z okienka też pamiętamy, tylko finał Misia z okienka był, delikatnie mówiąc, porywający. Proszę Państwa, przypominam o tym, że będzie rozdawnictwo. Otóż po godzinie 12 to będą zaproszenia na koncert Steel Panther 23 czerwca w warszawskiej Progresji. 23 dzień czerwca to jakby jutro. W związku z tym będę się sprężał, żeby Państwo dostali stosowne zaproszenia w odpowiednim momencie i mogli na ten koncert się wybrać.

0: No jestem, proszę Państwa. Za chwil kilka, 11:40 rozdawnictwo zaproszeń na jutrzejszy koncert Steel Panther w Warszawie. Ale zajmę się tym dopiero po 12:00, proszę Państwa.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
12: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Sprawa ofiary księdza pedofila w sądzie. Pokrzywdzony chce 20 milionów złotych. Gang złodziei samochodów rozpracowany. 4 osoby w rękach służb. Lato rozpoczęło się z przytupem. Upał na razie z nami zostanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher. Zapraszam. 20 milionów złotych domaga się ofiara księdza pedofila. Janusz Szymik był gwałcony jako dziecko przez księdza Jana Wodniaka. Już jako dorosły poinformował o tym nieżyjącego już księdza Isakowicza Zaleskiego. Ten zwrócił się z tym do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Ten miał zeznawać w tej sprawie, ale nie stawił się w sądzie, oficjalnie dlatego, że się pochorował. Wiadomo jednak, że zna się prywatnie ze sprawcą, mówi ofiara Janusz Szymik.
2: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan Wodniak jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
0: Szymik spotkał się w tej sprawie z obecnym metropolitą, kardynałem Rysiem.
2: Przeprosił mnie, uścisnął mi dłoń i to było takie dla mnie wzruszające.
0: Ale propozycja ugody nie padła. O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Janusz Szymik dostał już 400 tysięcy złotych odszkodowania od diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie ksiądz Wodniak był proboszczem.
1: Prawda Antyradia.
0: Gang złodziei samochodów rozpracowany przez policję z Łodzi i Warszawy. Wpadły 4 osoby podejrzane o kradzieże w okolicach Skierniewic. Udało im się je namierzyć dzięki kamerom monitoringu. Podczas zatrzymań udało się odzyskać 2 auta. Trafiły się też 4 kg marihuany. Podejrzanym grozi 15-letnia odsiadka.
1: Prawda Antyradia.
0: Fala upałów na dobry początek lata w Polsce. Lepiej się przyzwyczaić, bo według synoptyków cały sezon ma być taki i nie tylko sezon. Uponor Adrian Kisiel.
3: Średnia temperatura w Polsce wzrosła od 1951 roku już o około 2,4 stopnia Celsjusza. A fale upałów pojawiają się niestety coraz częściej i trwają coraz dłużej.
0: I coraz częściej temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni, a to przeszkadza w spaniu.
1: Prawda Antyradia.
0: W taką pogodę, choć raczej się nie chce, trenować można, tylko trzeba pić więcej wody. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu apelują o rozsądek. Powinniśmy wypić nawet 3 litry wody w gorący dzień treningowy, mówi dr Paweł Banaś.
4: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście, wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych, kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
0: Trzeba też obserwować swój organizm. Czasem lepiej odpuścić, niż nabawić się udaru cieplnego. Słonecznie w północno-zachodniej połowie kraju, chmurzy się w południowo-wschodniej. W Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem grzmi. Burze możliwe też na Lubelszczyźnie i Śląsku. Jutro słonecznie i bez opadów w całej Polsce. Temperatura podobna, około 26-28 stopni. Taka aura też w środę i czwartek, z tym, że na zachodzie powyżej 30 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Antyradiu.
1: Prawie 12 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Antyradia, a w Antyradiu trwa tydzień z Open Air Festival. W tym roku headlinerami są m.in. The Cure, Florence and the Machine, czy Nick Cave and the Bad Seeds. Mnóstwo zresztą znakomitych kapel. Mamy też bilety na przykład na Castle Party w Bolkowie. A w parze z głośników pojawią się dziś na przykład Michael Moran, a w środę Anita Werner i Michał Kołodziejczak. A ja mam do oddania 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Steel Panther, 23 dzień czerwca w Warszawie, w Progresji. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę zainstalować imię i nazwisko i numer telefonu na wszelki wypadek. No i proszę łaskawie zaczekać chwil kilka na pytanie, które padnie około 24 minuty. Ależ to klasyczne.

0: Co prawda nie osiągnęliśmy dokładnie 24 minuty tej godziny, ale przejdę do rozdawnictwa. Przypominam, że mam 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Steel Panther 23 czerwca, czyli jutro w warszawskiej Progresji. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały już maile pod adres ostrymałpa@antyradio.pl. W tych mailach znajdę imię i nazwisko oraz numer telefonu. To naprawdę wystarczy. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, ile cylindrów miał silnik czołgu Pantera. Bardzo proszę, czekam na Państwa maile.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Sylwestra w związku z rozdawnictwem 3 dwuosobowych zaproszeń na koncert Steel Panther 23 czerwca w warszawskiej Progresji. Zadałem Państwu pytanie, ile cylindrów miał silnik czołgu Pantera. Otóż jednostka napędowa to był 12-cylindrowy benzynowy silnik Maybach. Miał 700 koni mechanicznych, miał podobno walczyć z T-34, ale pewnie mógł, ale często się niestety psuł, na przykład w czasie bitwy na Ługogórskim. Na 204 tego typu czołgi w bitwie utracono 150 sztuk. W większości z powodu licznych problemów technicznych. Proszę Państwa, pan Sławomir T., pani Karolina P. i pan Artur K. otrzymują dwuosobowe zaproszenia. Dodać warto jeszcze, bo pan Artur napisał, że armaty do tego czołgu robiła firma Rheinmetall. No tak, ale i twierdzi pan Artur, że to dobra nazwa dla kapeli. Pewnie byłaby fajna. A firma Rheinmetall po wojnie robiła też silniki, na przykład do motorowerów Simpson. Rheinmetall. A my jedziemy dalej. Leżysz.

0: Moment Radia, Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry.
0: Znakomity wokal, ale fajny tam jest ten pochód basu, taki wiesz, niby prosty.
1: O, tak, tak.
0: By się
1: tak,
0: wydawało. Tak. A ty jesteś w końcu basistą, między innymi, no.
1: Bardzo często zwracam uwagę na to, jak grali kiedyś basiści i dużo bardziej grali niż teraz.
0: No właśnie. Ja ci powiem, że takie szarpidrutwo mnie średnio interesuje, a tutaj był taki klarowny, czysty pochód piękności. No dobra, Creedence Clearwater Revival, piękności dzieło sprzed wielu, wielu lat, ale w Antyradiu mamy takie utwory, które nagle się pojawią i z tego i z owego budzą radość i szczęśliwość dają.
1: Ależ pan to powiedział, po prostu nic dodać, nic ująć, no. Oj, oj, oj.
0: Tomek, cóż tam będziesz miał dzisiaj do
1: dania? U mnie dzisiaj Breaking Benjamin, którzy będą grali na letniej scenie Progresji i kilka podwójnych wejściówek będzie dzisiaj do wzięcia, tak więc proszę być blisko Antyradia.
0: Trzymać się mocarnie. Proszę państwa, zagadaliśmy kawałek tego utworu, ale jeżeli państwo będziecie mieli ochotę go posłuchać, to są nasze playery antyradiowe, tam można wskoczyć, wpisać sobie Creedence Clearwater Revival i posłuchać. A ja mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną.

0: samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Zagrożenie minęło. Mieszkańcy mogą wrócić po pożarze w pomorskim Harnowie. Naczelna Izba Lekarska jeszcze nie zdecydowała, co zrobić z lekarzem milionerem. Sezon kąpielowy to już. Fala w Parku Śląskim otwiera się w piątek.
5: Prawda Antyradia.
6: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Mieszkańcy mogą już wrócić do swoich domów w pomorskim Harnowie. Zostali ewakuowani w związku z pożarem fabryki aerozoli. Teraz obiekt jest dogaszany. Zagrożenie minęło. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 60 zastępów strażaków. Nikomu nic się nie stało. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Najpewniej zaczęło się palić na zewnątrz budynku. Z dymem poszła hala o powierzchni 6000 metrów kwadratowych. Zakład zatrudnia 400 osób.
5: Prawda Antyradia.
6: Lekarz milioner na razie nie straci prawa do wykonywania zawodu. Naczelna Izba Lekarska jest zdania, że jest zbyt wcześnie na takie decyzje. Samorząd lekarski czeka, aż Dawid Kacprzyk się wytłumaczy. Jego wersja wydarzeń będzie elementem oceny sprawy. Medyk bez specjalizacji miał być zatrudniony w kilku szpitalach jednocześnie. Z osiągnięć zawodowych salonik VIP w Szpitalu Południowym, gdzie poza kolejką mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej.
5: Prawda Antyradia.
6: Fale nie tylko w Bałtyku. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim otworzy się w piątek. Działać mają wszystkie baseny i urządzenia. Naprawiona została też zjeżdżalnia, która w poprzednim sezonie była zepsuta i nieczynna. Park Śląski, Aneta Miller.
7: Do dyspozycji jest aż 5 basenów, w tym basen ze sztuczną falą, basen do skoków, basen z gejzerami, z armatkami wodnymi. Jest również wodny plac zabaw dla dzieci.
6: Woda w basenach jest podgrzewana. Fala będzie otwarta codziennie, chyba że pogoda będzie kiepska. W czasie deszczu czy burz kąpielisko jest zamykane.
5: Prawda Antyradia.
6: 2 dni, 2 sceny i kilkadziesiąt koncertów. I 1000 zadowolonych ludzi z pierwszej edycji Summer Punch Festival na letniej scenie Progresji w Warszawie.
8: Fajnie jest to, że można tak z tej dużej sceny na tą mniejszą scenę iść. To jest bardzo fajnie. Myślę, że można wszystko zobaczyć dzięki temu.
9: Jak ogólnie oceniacie line-up?
10: Bardzo dobry. Dokładnie to, czego chciałam.
9: Nostalgiczny bardzo, zwłaszcza dla mnie, bo jestem osobą, która od dzieciaka słuchała właśnie Set It Off, Liz Grace. To jest koncert, na który chciałam iść od dzieciaka, ale wtedy byłam za młoda i mama powiedziała, nie, nie możesz. Mega mi zależało, żeby się pojawić.
6: Na miejscu była Joanna Obuchowska. Prawie 3 minuty po 13. Słonecznie w północno-zachodniej połowie kraju, chmurzy się w południowo-wschodniej, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem, grzmi. Burze możliwe też na Lubelszczyźnie i Śląsku. Jutro słonecznie i bez opadów w całej Polsce, temperatura podobna, około 26-28 stopni. Taka aura też w środę i czwartek, tyle że na zachodzie powyżej 30.
5: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Jakże inne nagranie od tego poprzedniego, zapowiadające nową płytę Rolling Stones.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ale jakże także fajne, prawda? Przepięknie. Rock Twist. Utwór, w którym tak naprawdę niewiele się dzieje pozornie, ale bardzo wiele. Dwa akordy na krzyż i cała piosenka na tym zbudowana. Mawiali w prostocie siła, co Stonesi udowadniają, że cały czas to powiedzenie jest aktualne. Brawo. 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam. W poniedziałek 22 czerwca w Lokomotywie w Antyradiu, jak zwykle zapraszam do godziny 16. Dziś m.in. w programie słówko Papa Roach, bo nie tak dawno pojawili się w Krakowie i już zapowiedzieli koncert w Polsce znowu, więc zacieramy ręce. No i na przykład Deep Purple nie mają zamiaru przestać. Już chyba coś się szokuje, że panowie znów będą nagrywać jeszcze jedną płytę.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: I wszystko wskazuje, że raczej nie ostatnio. O szczegółach dziś wam opowiem. Dziś także będę miał dla was wejściówki na koncert, który odbędzie się jutro na letniej scenie Progresji. Breaking Benjamin się pojawiają w Warszawie, więc nie oddalajcie się od Antyradia.

0: muzyczny powrót do klasyki Time i Pink Floyd w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradio. Tymczasem można już posłuchać nowej wersji klasycznego utworu Pink Floyd, Comfortably Numb. Podobno Roger Waters odświeżył trochę to nagranie z gościnnym udziałem Moni Miari, więc jeżeli macie ochotę, to pobuszujcie trochę w sieci. Może przypadnie wam do gustu, choć moim zdaniem klasyka i tak pobija wszystkie rekordy.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundarek!
11: Kto?
12: Fundarek! Fundarek!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
16: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
22: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
23: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
24: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
26: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
27: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
28: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
0: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Wanna Know w Arctic Monkeys w Rokomotywie w Antyradio. Tymczasem, przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto zatrzymać się na chwilę przy roku 1961, kiedy urodził się wokalista Bronski Beat, a także The Common Arts z popularnych grup w latach 80. Jimmy Somerville, autor między innymi tego nagrania sprzed lat, Small Town Boy, tym razem w interpretacji Paradise Lost. Jimmy Somerville, jak widzę, dziś kończy 65 lat.

0: to fajny numer, na poniedziałek szczególnie. Loser i Beck na 7 minut przed godziną 14. Za chwil kilka prawda antyradia, czyli rzeczy najważniejsze w dalszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Po 14 będę miał dla was kilka podwójnych wyjściówek na koncert zespołu Breaking Benjamin, który odbędzie się jutro w Warszawie na letniej scenie progresji. Więc jeżeli macie ochotę tam być, nie oddalajcie się od antyradia. Ja wracam dosłownie za kilka minut.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Marian?
2: Mhm.
1: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart-hotelu.

0: Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Koniec obławy na zabójcę w Świętokrzyskiem, podejrzewane w rękach policji. Gorący i tragiczny był miniony weekend. Utonęło 9 osób. Zamiast węgla, ekogaz. Energia będzie inaczej zasilać Opole.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Wpadł potencjalny zabójca ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-latek miał w piątek zamordować teścia i ciężko ranić teściową. Został zatrzymany dziś, wczesnym popołudniem. To były policjant, odszedł na emeryturę w lutym 2023 roku. Pracował głównie w prewencji. Motywy zbrodni nie są znane. Podejrzewany może resztę życia spędzić w więzieniu.
1: Prawda Antyradia.
0: 9 osób utopiło się tylko w miniony weekend. Od kwietnia to już 60 osób. Porównywalnie do zeszłego roku, ale mniej niż 2 lata temu. Przyczyny pozostają bez zmian. To alkohol i przecenianie własnych umiejętności, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą. Bardzo często zaczynamy od tego stwierdzenia, że przecież wypiłem 1 czy 2 piwa, nic mi się nie stanie. No nad wodą to 1 czy 2 piwa to jest za dużo.
0: Najczęściej topią się mężczyźni.
1: Prawda Antyradia.
0: Produkcja energii stała się bardziej ekologiczna w Opolu. Woda w mieście nie będzie już podgrzewana dzięki spalaniu węgla, tylko gazu, mówi prezes Eko-Kogeneracja Krzysztof Diduch.
3: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
0: Inwestycja pochłonęła prawie 70 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Bilety za 10 zł. Od środy do niedzieli spotkania i oprowadzania. Tak pawilon 4 kopuł świętuje swoje 10. urodziny. To oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, który powstał, aby prezentować jedną z największych w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Mówi Barbara Banaś z muzeum.
4: Nasza kolekcja rozrasta się. To już 20 tysięcy artefaktów, eksponatów. Co roku staramy się do tej kolekcji kupować nowe obiekty i co roku te obiekty Państwu na wystawie stałej pokazujemy.
0: Teraz w pawilonie 4 kopuł można oglądać tylko wystawę stałą, ale z końcem lipca otworzy się też ekspozycja śląskiej sztuki średniowiecznej. Prawie 3 minuty po 14.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Słonecznie w prawie całej Polsce, deszcz i burze od Krakowa po Lublin. Na termometrach od 17 na Wybrzeżu, przez 25 w Wielkopolsce, po 28 stopni na Lubelszczyźnie. Jutro słonecznie i bez opadów w całym kraju. Temperatura podobna, około 26-28 stopni. Taka aura też w środę i czwartek, tyle że na zachodzie powyżej 30 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Blisko, coraz bliżej, jeszcze tylko kilka tygodni i będzie nowa płyta Deep Purple. Wkrótce wydadzą album pod tytułem Skład. Jak dobrze pamiętam, premiera 3 lipca, ale grupa już snuje plany na przyszły rok. Ian Paice ostatnio w jednym z wywiadów tak powiedział, cytuję: w tym roku będziemy dużo koncertować, damy prawie 100 koncertów. Przyszły rok, więc nie będzie taki sam. Jeśli ma się pomysły, nagrywanie płyt jest proste. Zbierzemy się razem, no i zobaczymy, czy mamy pomysły, które nam się wszystkim spodobają. Nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy nagrać w przyszłym roku kolejnej płyty, więc wszystko sprowadza się do pomysłów. Wniosek? Wszystko na to wskazuje, że chyba panowie jednak te pomysły mają i pomijając to, że będą teraz grać dużo koncertów, to w przyszłym roku najprawdopodobniej wejdą do studia i nagrają kolejną płytę.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: A tymczasem 12 po drugiej, Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części Lokomotywy.
2: Some sort of hip music that I don't understand.

0: Lata lecą, a nagranie wciąż nie traci na wartości. Tak, tajemnica. Harley Mój i Jem w Lokomotywie w Antyradio. 24 minuty po godzinie 14. Jutro przypomnę na letniej scenie progresji Breaking Benjamin. Amerykanie, którzy zastrzyczą nas swoją obecnością, ale ciekaw jestem, czy wiecie, z jakiego stanu Ameryki pochodzi grupa Breaking Benjamin. Jeżeli tak, dajcie znać. Nazwę stanu poproszę w tytule maila, a maila ślijcie na adres kasprol@antyradio.pl. Kilka wyjściówek mam do oddania. Zajmę się wszystkim. Czekam.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, zwrot emocji!
2: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot emocji. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na chybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Amteradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Red Hot Chili Peppers. Przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, jeszcze na chwilę warto zatrzymać się przy roku 1981, kiedy to właśnie, no nie wiem, czy to był poniedziałek, ale z pewnością 22 dzień czerwca, na świat przyszły brytyjski gitarzysta, członek zespołu Editors, pochodzenia polskiego, niejaki Chris Urbanowicz. Ten facet dziś ma urodziny.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Groźny wypadek w Poznaniu. Autokar zderzył się z tramwajem. S3 zablokowana w Zachodniopomorskiem. Protestują tam rolnicy. Polaków stać na coraz większe mieszkania. Statystycznie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. 4 osoby ranne w zderzeniu autokaru i tramwaju w Poznaniu. Ten drugi pojazd się wykoleił. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Serbskiej i na Ramowickiej. Ranni to pasażerowie tramwaju, motorniczy i kierowca autokaru. Według wstępnych ustaleń to ostatni z poszkodowanych doprowadził do zdarzenia, bo nie ustąpił tramwajowi pierwszeństwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Rolnicy zablokowali S3 w Zachodniopomorskiem na węźle Gryfino i mówią, że domagają się rozmów z rządem. Blokują przejazd w obu kierunkach i w stronę Szczecina i w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Na miejscu tworzą się korki.
1: Prawda Antyradia.
0: Przybyło metrów kwadratowych. Przez ostatnie 2 lata ceny mieszkań były raczej stabilne, spadło oprocentowanie kredytów, a pensje wzrosły. W efekcie za średnią pensję można kupić więcej. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
2: W przypadku par największy wzrost o 33 metry kwadratowe, z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie. Z kolei w Gdańsku mamy wzrost o zaledwie 17 metrów kwadratowych, z 44 do 60.
0: To pod warunkiem, że oboje zarabiają średnią pensję, a zdolność kredytową wykorzystują do maksimum.
1: Prawda Antyradia.
0: Gwiazdy tegorocznego Summer Punch Festival pojawiły się nie tylko na scenie. Część wpadła do festiwalowego studia Antyradia. To byli m.in. Bill Murray, Catch Your Breath czy 3 Days Grace. Dla fanów to była okazja do zobaczenia idoli z bardzo bliska.
3: Udało się zdobyć autografy?
4: Pewnie tak, jest.
3: A skąd się dowiedzieliście, że oni tutaj będą?
4: Z ogłoszenia na Facebooku waszego. Albo Instagrama, nie pamiętam.
5: Okay. Po prostu przyszliśmy.
6: Byłam strasznie zawiedziona, jak zobaczyłam post, że jednak zostały odwołane te autografy 3 Days Grace, ale później zobaczyliśmy właśnie tutaj budę Antyradia i mówię, no nie, muszę go mieć.
3: Czyli się udało, nie robili problemu?
6: Nie robili problemu absolutnie. Fajnie, że jest dość mało ludzi, bo niewiele ludzi o tym wie i tak kameralnie się to odbyło.
0: Na miejscu była Joanna Obuchowska. Już prawie 2,5 minuty po 15:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Pełna kultura, zapraszam. Netflix miał po złości skasować nowy serial braci Duffer. Takie rewelacje serwuje portal The Hollywood Reporter. The Boroughs nie doczeka się drugiego sezonu, ponoć nie dlatego, że oglądalność była za mała, tylko dlatego, że władze platformy są wściekłe na autorów za podpisanie kontraktu z Paramount. Inne źródła portalu przekonują, że to jednak czysty biznes i zaważyły koszty rzędu 10 milionów dolarów za odcinek. Data premiery zniknęła, ale jest data startu przedsprzedaży. Taki jest aktualny status GTA 6, jednej z najbardziej oczekiwanych gier na świecie ostatnich lat. Twórcy pokazali plakat i zapowiedzieli, że chętnie wezmą wasze pieniądze już od czwartku. Wcześniej na oficjalnej stronie wisiała konkretna data premiery, 19 listopada tego roku. Teraz po aktualizacji zniknęła. Nerwowy szmer przeszedł już po sali mediów społecznościowych.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Słonecznie w prawie całej Polsce, deszcz i burze od Krakowa po Lublin. Na termometrach od 17 na Wybrzeżu, przez 25 w Wielkopolsce, po 28 stopni na Lubelszczyźnie. Jutro słonecznie i bez opadów w całym kraju. Temperatura podobna, około 26-28 stopni. Taka aura też w środę i czwartek, tylko na zachodzie powyżej 30 stopni.
7: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: myślę, że to nagranie powinno być wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Gdzie jest w tej chwili? Sprawdźcie na naszych stronach internetowych antyradio.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A u nas prawie 11 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w poniedziałek 22 czerwca. Papa Roach. Nie tak dawno pojawili się i zagrali z The Offspring w Krakowie, ale Papa Roach zapowiedzieli kolejny koncert w Polsce. Tym razem powrócą do nas jako headlinerzy. Bądź co bądź po fenomenalnym koncercie na festiwalu Lost Generation. Te numetalowe gwiazdy zapowiedzieli się z wizytą w katowickim Spodku 16 listopada. Przywiozą do Katowic swoją nową płytę, której, przypomnę, fragmenty już chyba mogliśmy posłuchać na festiwalu w Krakowie. Ale nie tylko pojawią się Papa Roach, ich gośćmi będą Landmarks i Sleep Theory. Więc sporo się będzie dziać. 16 listopada Spodek. Oczywiście nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że to jeden z tych koncertów, które z dumą polecać będzie Antyradio, więc bilety także będą u nas, oczywiście w swoim czasie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

I'll think you move me. But I wanna.

0: Glass z Stone Sour sprzed lat. Natomiast poglądając skrzynkę mojego prywatnego listonosza, widzę, że Państwo nie mieli żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o stan, z którego pochodzi grupa Breaking Benjamin, oczywiście Pennsylvania. Sprawdźcie proszę swoje skrzynki mailowe, bo niektórzy z Was dostali ode mnie tak zwane zwrotki, w których są specjalne kody dostępu na koncert, który odbędzie się jutro na letniej scenie progresji. Gratuluję!
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu były Militaria.pl.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest Rock News w Antyradiu.
4: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Tak, tak, nowy Zalewski już tu jest. Muzyku opublikował nowy singiel, nazywa się właśnie Tak, tak. Jak pisze w sieci sam Zalewski, to letni, niepoważny numer zaczynający się od olśnienia na kacu. Numer do rytmicznego kiwania głową, nie do darcia szat. Jest czasowa rozpiska Bloodfestu, festiwalu Youngblooda, który w tym roku gra w czeskim Hradec Králové. Ojciec założyciel zagra w sobotę o 22:00, przed nim Biffy Clyro, Palais Royal, Primal Scream czy Pale Waves. Bilety są w Antyradiu. A skoro o festiwalach mowa, francuski metalowy Hellfest na przyszły rok zapowiada odjazd. 10 scen i 300 wykonawców. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

Emptiness Machine, Linkin Park. Odpowiadając na wasze maile, czy będą w Rokomotywie zaproszenia na Open Air Festival? Myślę, że tak, bo w tym tygodniu tydzień z Open Air Festivalem. No i mamy oczywiście nie tylko zaproszenia, ale karnety. The Cure, Florence and the Machine, czy Nick Cave and the Bad Seeds. To tylko niektóre gwiazdy, które na Open Airze wystąpią. Ale mamy także zaproszenia na Castle Party w Bolkowie, czy na czeski Bullfest. Więc słuchajcie uważnie antyradia, wszystko będzie wam dane. Steel Panther jeszcze czeka w zanadrzu. Sporo tego, a wszystko oczywiście z antyradiem. O, In Excess w tle. No to warto przypomnieć, że Gary Beers, właściwie to Gary William Beers, basista grupy In Excess, dziś kończy 69 lat.

0: gdybyśmy palili, to byśmy zaproszyli ogień, nie? Tutaj.
1: Tak,
0: z zapalniczkami.
1: Tak, piękny to jest
2: rzeczywiście.
1: Dzień dobry, tak w ogóle.
2: Dzień dobry, bo myślałem, że. Okej, okay, nie ma.
0: I Sandra, ja i Tomasz. Mieliśmy wszyscy ręce w górze, oczywiście, przy przepięknym utworze, który wybrzmiał przed chwilą.
2: Ale Bogowie rock'n'rolla, no?
0: Za chwilę też będzie coś takiego, właśnie takiego łagodnego. Czy takie rzeczy nadają się na poniedziałek, czy na piątek? Bardziej,
1: jak najbardziej tak? Na poniedziałek zostawcie.
2: Ekumenicznie, na każdy dzień tygodnia.
1: Zapalniczki, tak. No,
2: oczywiście,
0: żeby delikatnie wejść w niezwykle wytężony tydzień pracy, tak?
1: Tylko nie wiem, czy z nami się da, wiesz?
2: No, my z reguły nie wchodzimy wcale tak delikatnie, jak mawiał poeta brytyjski. Nie wchodź łagodnie w tę ciemną noc.
0: Pan pozwoli, nie będę drążył?
2: Słusznie, nomen omen.
0: Więc teraz niech będzie taka cisza przed burzą. Za chwilę dobrze się zacznie, po 16, a ode mnie to wszystko. Tomasz Kac, przyściskam was. Miejcie fajne popołudnie z Antyradiem, no bo oczywiście sobie inaczej tego nie wyobrażam, a ja wracam jak zwykle jutro po 13. Do miłego. Bye, bye. These mist-covered mountains.

0: autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje.

0: Do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Nie kończy się dyplomacja między prezydentami RP i Ukrainy. Głowy państwa trzeba się pozbyć, mówi węgierski rząd i zapowiada zmianę konstytucji. Wciąż trwa sprzątanie po weekendowych nawałnicach.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie kończy się wymiana uprzejmości między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki odpowiada Wołodymyrowi Zełenskiemu w sprawie decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. W jednym z wywiadów ukraiński prezydent przyznał, że sprawa odznaczenia stała się dla polskiego przywódcy kwestią polityczną, a decyzję podjął pomimo propozycji spotkania, wiedząc, że zbije na tym kapitał polityczny. To bzdura, odpowiada Karol Nawrocki.
6: Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski, te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
5: Dziś Ukraina ma zdecydować, czy do Gdańska w tym tygodniu przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Miał wziąć udział w konferencji na temat odbudowy Ukrainy.
4: Prawda Antyradia.
5: Według ukraińskich mediów Zełenski powinien przyjechać i szukać porozumienia z Nawrockim. Tak pisze portal Ukraińska Prawda i zauważa, że stosunki obu krajów znalazły się w najgłębszym kryzysie od lat. Dziennikarze zgadzają się jednak z prezydentem Zełenskim, że ataki pod adresem Ukrainy są dla Nawrockiego narzędziem walki z premierem Tuskiem.
4: Prawda Antyradia.
5: Trzeba się pozbyć prezydenta, mówi tymczasem premier Węgier. Nowa ekipa rządząca w tym kraju zamierza zmienić konstytucję, żeby na stołku głowy państwa posadzić kogoś innego, bo teraz zasiada tam marionetka Orbana, według premiera Madziara. Co ciekawe, wcale nie musi się to skończyć na gadaniu, bo partia Tisza Madziara ma konstytucyjną większość w parlamencie.
4: Prawda Antyradia.
5: Wciąż trwa sprzątanie po weekendowych nawałnicach. Od wczorajszego wieczora na Dolnym Śląsku strażacy interweniowali prawie 300 razy. Duże zniszczenia są w okolicy Świdnicy i Jawora, gdzie były podtopienia dróg i domów, mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7: Nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu.
5: To jeszcze kilkaset rodzin. Dziś front burzowy utrzymuje się na południowym wschodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Pochmurno, deszczowo i burzowo na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju raczej słonecznie i ciepło, około 26-28 stopni. Chłodniej na wybrzeżu w okolicach 20. W kolejnych dniach raczej bez burz i deszczu, słonecznie i gorąco i około 30 stopni.

0: Pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Dzień dobry, to my, Sandra Hajduk-Popińska.
4: Tomasz Ambroży Obertyn, mamy już lato.
3: No, to najwyższa pora zbudować sobie jakieś zamki na piasku. Lady Punk, 3 minuty po godzinie 16. Cześć.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Ależ wakacyjny numer w sam raz na pierwszy dzień lata.
2: To
1: witają
2: prawda.
1: Się z państwem Tomaszem Brożobertym.
2: I Sandra Hajduk-Popińska. Dzień dobry, para z głośników bucha od 16 do 20. Warto nas słuchać od deski do deski, ponieważ dzisiaj pojawi się dźwiękowy radio kalambur. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem będzie odszyfrować nazwę zespołu, tym razem, który ukryty będzie w kalamburze. Zespołu, który zagra na koniec pary z głośników.
1: A skoro lato i wakacje, to będzie też dzisiaj o tym, jak to jeden z hoteli w Krynicy Morskiej wprowadził zasadę, że nie wynosimy śniadanek z bufetu, a jak już wynosimy, to płacimy.
2: To naprawdę poważne sprawy. Wpadnie dzisiaj do nas również mistrz językowego lapsusu, człowiek, który dał światu święto sześciu króli i prowadzał chłopców do ginekologa.
1: Będzie też o absurdalnym konflikcie między panią Meloni a panem Trumpem, a poszło selfie.
2: Giorgia Meloni, moja ulubiona. Męża stanu, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, Bring Me to Life już teraz. Evanescence, jedziemy.

0: ulubiona piosenka pana Antoniego. Właściwie dlaczego to jest ulubiona piosenka pani Antoni?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, bo w istocie nigdy nie podejmowałem takiej decyzji. Samo wyszło.
0: No co począć? Trotyl to trotyl,
2: tak,
0: prawda?
2: Jest. No dobrze, kalambur dźwiękowy teraz przed nami, albowiem konkurs Ostatni będą pierwszymi. To jest ten, który bardzo polubiliście. Na czym on, Tomaszu, polega? Przypomnij.
0: Polega on na tym, że musicie odgadnąć w tym wypadku nazwę zespołu, który zagra na koniec parę z głośników tuż przed godziną 20. Jeśli wam się to uda, to zgarniacie oczywiście powodzenie Walkowie, czyli Teges Szmeges na wieczór, ale...
2: I mamy też merch.
0: Tak.
2: Tomek, zadzwoń tym merchem, masz go gdzieś tam przy sobie.
0: Zadzwoń. Jak mam zadzwonić pączem?
2: No, zaszeleść.
0: Żeby... Proszę, MRS z serem.
2: MRS, tak, to eta.
0: Poncho mamy, taki sztormer.
2: Dobrze, w każdym razie, może pora na kalambur, co?
0: Posłuchajcie bardzo uważnie, oto kalambur, w którym ukryta jest nazwa zespołu.
3: Czerwony jak cegła.
4: Zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecinak.
5: Hobbit, czyli...
6: Jak długo można pieprzyć, panowie?
0: No, jak długo jeszcze właśnie. Dobrze, kochani,
2: 321-321-600.
0: To dzwońcie od razu. Satysfakcja czeka oraz merch. I na wszelki wypadek przypominamy, puszczamy kalambur jeszcze raz. Jeśli nie udało wam się rozszyfrować, uwaga, słuchamy.
3: Czerwony jak cegła.
4: Zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecinak.
5: Hobbit, czyli...
6: Jak długo można pieprzyć, panowie?
2: Co to za zespół?
0: 321-321-600, a już za chwilę ONA i Koła Czasu.
7: Hi, we're Guano Apes.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
10: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Rock News w Antyradio.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zapamiętacie ten dzień, a Day to Remember wracają dziś do Polski i zagrają w poznańskim B17. Otwarcie drzwi klubu za 2 godziny, o 19 zaczną grać Dying Wish, godzinę później Madball, a o 21 a Day to Remember. Bilety jeszcze są dostępne. Z kolei w poznańskich Dwóch Progach wystąpią dziś The Browning. Otwarcie drzwi klubu o 18.30, koncerty ruszą godzinę później. Wrażenia koncertowe też w Gdańsku, po tym jak wczoraj grali w Warszawie i próbowali polskiej oranżady, dziś Trivium w B90. Otwarcie drzwi klubu za 1,5 godziny. Koncerty zaczną się o 19.00, wystąpią Heriot, Frontside, no i na koniec Trivium. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: David Lee Roth to była postać Van Halen na antenie Antyradia i You Really Got Me.
1: You really got me.
0: Po kawę muszę pójść, panie.
1: Kochani, para z głośników wciąż bucha. Już za chwilę System of a Down. Między innymi wpadnie do nas również Lenny Kravitz. No a tymczasem mistrz językowego lapsusu.
0: O, człowiek, to widzisz.
1: To dokładnie. Człowiek, który dał światu święto sześciu króli i prowadzał chłopców do ginekologa, znowu wjeżdża na białym Rubikoniu.
0: Na pytanie Agnieszki Gozdyry, zakłada pan partię i jaka jest propozycja dla młodych, Ryszard Petru odpowiedział: zaproponowaliśmy dostęp do marihunanen.
1: No cóż, pan Rychu zna się na budowlance i wie, że nie stawia się mieszkań bez prądu. Więc wszystko zaczyna się od dobrej fazy.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Grunt to dobre fundamenty.
1: To prawda. System of a Down to doskonały muzyczny fundament na każdy dzień. Lonely Day już teraz.

0: i przyjemnie świat wygląda, kiedy takie kawałki lecą. Kaiser Chiefs, Ruby, Ruby, Ruby, para z głośników wciąż bucha. Dzwonicie w sprawie kalambura. Pamiętajcie tylko, żeby zawsze zostawić numer telefonu do siebie.
1: Czujesz to, Mek?
0: Coś się przypaliło?
1: Zapach rybki.
0: A nie, to ten śledzik.
1: Zapach rybki, za chwilę będziemy nad morzem, polskim morzem.
0: Matko Bosko, to koniecznie z nami zostańcie, za chwilę również Prawda Antyradia.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson also of Rush.

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca na festiwal zaprasza Antyradio.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: USA zawieszają sankcje naftowe na Iran. Wstępne porozumienie wchodzi w życie. Ceny ropy na globalnych rynkach już zaczynają spadać. Gaz zamiast węgla do ogrzewania i produkcji prądu w Opolu.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Sankcje na Iran zawieszone. Tak zdecydowało Ministerstwo Finansów USA. Chodzi o restrykcje dotyczące wydobycia, sprzedaży i transportu ropy. W ramach realizacji porozumienia

0: porozumienia z Iranem, Amerykanie luzują ograniczenia na 60 dni. To reakcja na zgodę Teheranu na kontrolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i zobowiązanie do otwarcia cieśniny Ormus. Teraz będą negocjacje ostatecznego porozumienia.
1: Prawda antyradia.
0: Tymczasem na światowych rynkach ceny ropy już spadają. To reakcja właśnie na postęp w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Żeby było stabilnie, trzeba jeszcze odbudować zniszczoną infrastrukturę, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku z epetrol.pl.
2: Proces może potrwać mniej więcej do końca lipca, jeśli chodzi o uruchamianie pełnego eksportu, natomiast przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
0: Na polskich stacjach paliw 95 będzie jutro ciut droższa, diesel tańszy. Jutro litr benzyny maksymalnie za 5,98, oleju napędowego 6,11 zł.
1: Prawda antyradia.
0: Gaz zamiast węgla posłuży do zasilania miejskiego ogrzewania i wytwarzania prądu w Opolu. Spółka Eko chwali się nowym ekorozwiązaniem, mówi jej prezes Krzysztof Diduch.
3: Dzięki tym rozwiązaniom technologicznym znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera.
0: W Opolu ma też powstać magazyn energii cieplnej.
1: Prawda antyradia.
0: Pierwsza edycja Summer Punch Festival za nami. Przez 2 dni na 2 scenach działo się mnóstwo, a poza nimi też było co robić. Panowie mieli punkt do robienia się na bóstwo.
4: Co festiwalowicze tutaj dzisiaj mogą?
5: Festiwalowicze tutaj mogą za darmo obciąć brodę i włosy. Cześć, jestem Piotrek, reprezentuję firmę Panderwal. Cały czas jest kolejka.
4: Co powstaje na głowie klienta?
6: Zarąbista fryzurka na festiwal. Odświeżamy i robimy na bóstwo. Tu klient jest przystojny, elegancki. Teraz tylko takie szczegóły.
4: Jak w tych warunkach festiwalowych się korzysta z takich usług?
7: Bardzo dobrze. Dobra muzyka i fryzjer też bardzo dobry.
5: Mieliśmy dzisiaj nawet człowieka, który obciął prawie metrowe długie włosy na krótkiego jeża.
0: Już prawie nie grzmi, ale wciąż pada w południowo-wschodniej Polsce. W pozostałej części kraju słonecznie i ciepło, około 26-28 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, około 20. W kolejnych dniach raczej bez deszczu i burz, słonecznie i gorąco, jakieś 30 stopni.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Z przyjemnością rozpalimy dla Was ten ogień. Ogień, Tomasz Ambroży-Obertyn.
9: I Sandra Hajduk-Popińska. Kolejna odsłona naszej olimpiady, chciałoby się powiedzieć. Razem z Wami 3 minuty po godzinie 17. Już teraz Fallout Boy, We Didn't Start the Fire.

0: Fantastyczny kawałek, proszę. Wróć! A Perfect Circle, Starless w parze z głośników. 11 minut po godzinie 17. Wciąż jesteśmy do waszej dyspozycji.
1: Obiecaliśmy morze, to morze. Teraz morze państwu zaserwujemy. Jeden z hoteli w Krynicy Morskiej wprowadził zasadę, że goście wynoszący jedzenie ze śniadaniowego bufetu muszą zapłacić 80 zł za osobę. No, decyzja wywołała niemałą dyskusję w sieci.
0: Oczywiście, że tak. Część komentujących uważa, że czasem kanapka na drogę to normalna potrzeba, zwłaszcza podczas wycieczek z dziećmi. Inni bronią hotelu, twierdząc, że część gości traktuje szwedzki stół jak darmowy catering i wynosi znacznie więcej, niż jest w stanie zjeść.
1: No i tam to jest tak zwane, wiesz, rozszerzone all inclusive. Na świecie już znają.
0: Ja to się zatrzymałem, szczerze mówiąc, na wynoszeniu kapci.
1: No, coś czuję, że hotel postawi niebawem ochronę przy bemarach.
2: Jak to nie wejdziemy?
3: Kolego, po pierwsze, w obuwiu sportowym wstęp zbroniony. Aha. A po drugie, w ubraniu sportowym wstęp zbroniony.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No i proste.
0: Red Hot Chili Peppers prosto ze słonecznej Kalifornii. Ciekawe, co oni wynosili. Under the Bridge już teraz.

0: Hey!
1: Para z głośników w Antyradiu.
2: Simple Plan, Your Love is a Lie. 22 minuty po godzinie 17. To taka zagraniczna odpowiedź na nasze polskie nie wiesz nigdy kobiecie. Tak sobie teraz pomyślałem.
3: Może i tak być, a tymczasem nasz plan też jest prosty, bo mamy dla was zagadkę, kalambur dźwiękowy właściwie do rozwikłania.
2: Tak, a do wygrania jest nasze poncho, którym teraz tutaj zaszeleszczę.
3: Dobrze,
2: nasze wspaniałe antyradiowe poncho, taki sztormiak z błyskawicą na plecach. Jedyna szansa, żeby go wygrać, to właśnie rozszyfrować kalambur, w którym ukryta jest nazwa zespołu, który zagra na koniec pary z głośników. A każdy, kto odpowie, zgarnia również powodzenie w Alkowie, czyli Teges Szmeges na wieczór. Uwaga, przypominamy, kalambur.
4: Czerwony jak cegła,
5: zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecinak.
6: Hobbit, czyli...
7: Jak długo można pieprzyć, panowie?
2: No właśnie.
3: No właśnie. Pytanie. Słuchaj, pojawiają się sugestie w mailach, państwo piszą. Na przykład Krzysiek napisał, że to może być nocny kochanek.
2: Może, ale nie jest. Także kombinujcie i dzwońcie, a jak dzwonicie, zostawiajcie koniecznie numer telefonu do siebie, bo to jest warunek konieczny, żebyśmy rozdali zwycięzcy nagrodę. A już za chwilę T-Love i nie, nie, nie. 321-321-600.
8: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
9: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
10: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
11: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nie wiem, czy trasy The Rolling Stones są jeszcze możliwe, tak mówi Keith Richards, potwierdzając pośrednio, że to on był tym, który wstrzymywał europejskie plany grupy w ostatnich latach. Jak stwierdził, najwięcej energii w tym wszystkim pochłania podróżowanie. Richards nie wyklucza jednak rezydencji w jakimś mieście. Nowa płyta The Rolling Stones, Foreign Tongues, 10 lipca. Nowa płyta Deep Purple w drodze i nie mówię tu o niewydanym jeszcze krążku z plac, a kolejnym. Perkusista Ian Pace powiedział, że nie ma powodu, dla którego zespół miałby nie nagrać nowego albumu w przyszłym roku. Wszystko zależy od tego, czy będą pomysły. Na razie w przyszłym tygodniu premiera z plac. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Nie ma drugiej lepszej piosenki, żeby zderzyć ciało z ciałem.
1: Nie ma.
0: Rage Against the Machine, przebój imprez w czasach mojej młodości, Killing in the Name of 20 minut do godziny 18. Para z głośników.
1: Przenosimy się teraz do Indii, kochani. Ambani zapowiada AI w każdym telefonie, rozmowie i w domu.
0: Mukesh Ambani, jeden z najbogatszych ludzi świata, ogłosił, słuchajcie, stworzenie asystenta AI, który będzie wtrącać się do rozmów telefonicznych, może je transkrybować, tworzyć podsumowania albo zamówić żarcie, taksówkę, robić rezerwację.
1: Usługa ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku dla ponad 500 milionów Hindusów.
0: Ale żeby tak wprowadzać rozmowy kontrolowane we własnym kraju, no cóż, jak mówią, zły to ptak, co własny Ganges Kala, gniazdo Kala, przepraszam.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Wszystkich śmieszków, którzy powiedzą, że w Indiach AI oznacza actually Indians, w nawiązaniu do słynnej afery z fejkowym AI, który okazał się grupą 700 pracowników z Indii, uspokajam. Tym razem AI będzie oznaczać another Indians. To co?
1: Gramy. Offspring.
0: Proszę bardzo, jedziemy.
3: Hit that.

0: For Nothing i Thomas Raggi na naszej antenie. My też mamy dla was bilety na koncert prawie że za nic. Prawie że, bo tak. Trzeba się jednak o nie postarać. Mam na myśli wyjściówki na Steel Panther. Chcecie pójść na Steel Panther do
1: tak,
0: progresji jutro?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo, słuchajcie, dzisiaj dzień krążków cebulowych i my przy tej okazji pytamy was o najbardziej cebularskie zachowania, jakie wam się zdarzyły.
1: Dzisiaj jest dzień onion rings, nie mylić z innymi ringsami. Właśnie, no to piszcie paramopaantyradio.pl.
0: Możecie też dzwonić pod 321-321-600. Najbardziej cebularskie zachowania, nie wstydzimy się ich dzisiaj, walczymy o wejściówki na Steel Panther.
1: A już za kilka chwil, między innymi, prawda, antyradia, ponieważ trzymamy oko i ucho na tętnie pulsu, no a potem muzyczne menu prezentuje się wybornie, jak zwykle będzie zagraniczna odpowiedź na naszą republikę, czyli zespół Republika, wpadnie do nas również Greta Van Fleet, także sami rozumiecie, że nie warto kręcić gałką na radioodbiorniku, bo jeszcze prąd was porazi. I co? Klapa.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Są nowe ustalenia w sprawie zabójstwa w świętokrzyskiej Mierzawie. Nie kończą się utrudnienia po zderzeniu tramwaju z autokarem w Poznaniu. Budowa portu Polska ruszy we wrześniu. Jest umowa.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Potencjalny morderca ze świętokrzyskiej Mierzawy przyznał się do winy. Chodzi o zbrodnię z piątku. 49-latek miał zabić teścia i ciężko ranić teściową. Wpadł po czterodniowej obławie w pobliżu swojego domu. Szukało go ponad 300 kolegów po fachu, bo do niedawna był policjantem. Teraz może resztę życia spędzić w więzieniu.
0: Prawda Antyradia.
13: Jeszcze przez kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po zderzeniu autokaru z tramwajem w Poznaniu. Ucierpiały 4 osoby. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu na Ramowickiej i Serbskiej. Według wstępnych ustaleń zawinił kierowca autokaru, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
14: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Na miejscu cały czas trwają działania służb. Zabezpieczany jest obecnie monitoring z miejsca zdarzenia oraz ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
13: W wypadku ucierpieli kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Prawda Antyradia.
13: Budowa dawniej lotniska CP.

0: PKP teraz Portu Polska ruszy we wrześniu. Wtedy ma być wbita pierwsza łopata. Kontrakt na rozpoczęcie prac został dziś podpisany. Specjalnymi betonowymi palami zostanie wzmocnionych kilkadziesiąt hektarów przyszłej inwestycji, mówi minister Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw realizacji projektu.
1: Pod cały terminal lotniskowy, serce całego systemu, wkładamy 8200 pali, żeby ustabilizować, zagęścić ten grunt, na którym zostanie zbudowany terminal lotniska.
0: Ten etap inwestycji pochłonie prawie 150 milionów złotych. Cała inwestycja razem z kolejową częścią to ponad 100 miliardów złotych. Oddanie do użytku jest planowane za około 6 lat.
2: Prawda Antyradia.
0: Prywatne firmy wjeżdżają na polskie tory. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, ruszają przygotowania do przetargów na międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy i niewykluczone, że na mocy unijnych przepisów PKP Intercity straci monopol na pospieszne połączenia. Te przepisy wymuszają otwarcie rynku, a za 4 lata kończy się umowa między resortem infrastruktury a wspomnianym przewoźnikiem. Pełna kultura, zapraszam. Aktorski duet z cenionego pierwszego sezonu Detektywa wróci. Matthew McConaughey i Woody Harrelson wystąpią razem w głównych rolach serialu Apple TV. To będzie komedia pod tytułem The Brothers. Jak można się domyślić, panowie zagrają braci. Fikcyjne wersje samych siebie. Koncepcja jest taka, że są przyjaciółmi, którzy pewnego dnia dowiadują się, że mogą być spokrewnieni i próbują rozwikłać rodzinną tajemnicę. Premiera 23 września. Robocop też wróci. Ponoć Amazon szykuje serial, do którego zdjęcia mają ruszyć już na początku przyszłego roku w Kanadzie. Producentem miałby zostać James Wan, znany z prac nad Obecnością, Piłą czy Aquamanem. Fabuła ma się kręcić wokół nowego głównego bohatera, któremu jednak tak samo każą chodzić do roboty nawet po śmierci. To będzie żołnierz, który ginie na froncie i zostaje wskrzeszony jako człowiek-robot.
2: Sponsorem programu są... Militaria.pl.
0: Już prawie nie grzmi, ale wciąż pada w południowo-wschodniej Polsce. W pozostałej części kraju słonecznie i ciepło, około 26 stopni, chłodniej na wybrzeżu, w okolicach 20. W nocy od 8 do 14, jutro i w kolejnych dniach słonecznie i gorąco, w okolicach 30 stopni.
2: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Greta Van Fleet, Play Your Games. Piękny kawałek, słuchacie parę z głośników i bardzo dobrze. Antyradio nadaje 11 minut po godzinie 18.
1: Dzień krążków cebulowych i z tej właśnie okazji pytamy was o wasze najbardziej takie, wiecie, cebularskie zachowania, a w nagrodę za najbardziej ciekawe wyznania mamy dla was wejściówki na jutrzejszy koncert Steel Panther.
0: No i można pisać paramaupa@antyradio.pl, można również dzwonić 321-321-600.
2: Moje najbardziej cebularskie zachowanie. No. Na maturze z matematyki na koniec puściłem głośno bąka i odwróciłem się do najbardziej wystraszonej dziewczyny i powiedziałem: no wiesz co?
3: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Tak, no.
1: Jak to skomentować? Właściwie to nie wiem.
0: Trudno powiedzieć. Dobrze, kochani, teraz jak tu płynnie przejść do takiego...
1: Zapachniało wolnością.
0: Tak, chłopcy z Placu Broni, kocham wolność, piękny numer. Jedziemy.

0: naszym kraju Dzień Ojca wprawdzie jutro, ale w Stanach już dzisiaj i na profilu syna Ozziego Osborna, Jacka Osborna, można znaleźć piękne wspomnienie taty. Zresztą na profilu Kelly Osborne również Ozzy i Dreamer za nami, a przed nami...
1: A przed nami Rammstein, między innymi wpadnie do nas również Richard Ashcroft, a tymczasem patrzymy, co dzieje się w naszym pięknym uniwersum obłędu. Od 24 czerwca, słuchajcie, aż pięciokrotnie wzrośnie cena kursu reedukacyjnego obowiązkowego dla kierowców złapanych na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zdecydowało o tym Ministerstwo Zdrowia.
0: Dotychczas cena takiego kursu wynosiła tylko 500 zł, a po zmianach to będzie już 2,5 koła.
1: No, według wstępnych szacunków sprawi to, że w Polsce aż pięciokrotnie wzrośnie liczba kierujących bez uprawnień.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
9: Eins, zwei,

0: We współczesnym dziennikarstwie wyróżniamy dzisiaj newsy łamiące oraz ciężkie. Richard Ashcroft, Heavy News w parze z głośników. A teraz będzie news z gatunku jednego i drugiego, to można
1: prawda,
0: powiedzieć.
1: Tak jest. Między Waszyngtonem a Rzymem wybuchł, wyobraźcie sobie Państwo, niespodziewany dyplomatyczny zgrzyt. Donald Trump stwierdził, że podczas szczytu G7 premier Włoch Giorgia Meloni miała wielokrotnie prosić go o wspólne zdjęcie, a nawet o nie błagać.
0: Meloni stanowczo zaprzeczyłam, nazywając te słowa całkowicie zmyślonymi, podkreślając, że ani ona, ani Włochy nikogo nie błagają.
1: To jest.
0: Spór zaostrzył się do tego stopnia, że włoski minister spraw zagranicznych odwołał planowaną wizytę w USA.
1: No i jak widać, dziś największym zagrożeniem dla dyplomacji nie są rakiety, tylko selfie.

0: para z głośników w Antyradio.
1: Ilekroć słyszę ten numer, za każdym razem myślę sobie o tym, ile ta dziewczynina straciła, słuchaj. No, zamiast pisać te pocztówki z tymi świętami, to tyle mogła przeżyć z nim.
2: Jasne, pewnie, oczywiście, że tak. Kochani, a ile wy tracicie, nie pisząc do nas w sprawie konkursu, w którym rozdajemy dzisiaj fantastyczne nagrody w postaci, niech tylko przerzucę
1: biletów
2: sobie kartkę.
1: Biletów na Steel Panther.
2: Dokładnie. 3 podwójne kody na koncert Steel Panther w Progresji w Warszawie. Już jutro Mariusz napisał: hej, zamawiam oranżadę, wink wink, jeśli piana przekracza...
1: Zapomniałeś powiedzieć, właśnie, bo my was dzisiaj pytamy o takie najbardziej cebularskie doświadczenia waszego życia, a to wszystko z okazji Dnia Krążków Cebulowych.
2: No właśnie, wspomniany Mariusz napisał: zamawiam oranżadę, jeśli piana przekracza przepisowe 2 palce, patrzę na szkło z głębokim egzystencjalnym smutkiem i rzucam: szefie, piana piękna, ale zapłaciłem za płyn, a nie za chmurkę. Barman dla świętego spokoju dolewa pod samą kreskę. Przy każdym zamówieniu jestem do przodu o jakieś 50 ml, 10 powtórzeń i 11 oranżada. Gratis.
1: Proszę bardzo. Można? Jeszcze takie cebularskie, ja wiem.
2: Nie, wcale. Czekamy na wasze kolejne propozycje. Piszcie paramaupa@antyradio.pl.
1: Dzwońcie 321-321-600. Wejściówki na Steel Panther czekają.
2: A już za chwilę odjedziemy pociągiem AC/DC. Rock and Roll Train to już za moment.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy Rocka w Antyradio.

0: Reklama.
1: Marian?
2: Mm?
1: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: z głośników w Antyradio.
1: To była nowość od Mansona zapowiadająca drugi rozdział dyptyku One Assassination Under God. Jak sam artysta twierdzi, domyka jego historię tę nowożytną. Nie możemy się tej płyty już doczekać, ja na pewno nie mogę.
2: A teraz czas powrócić do konkursu Ostatni będą pierwszymi. Mm-hmm. Warto słuchać pary z głośników od deski do deski, bo można wygrać powodzenie w Alkowie, czyli teges śmeges na dzisiaj wieczór. Można również wygrać poncho, taki sztormiak Antyradia, kto dodzwoni się pierwszy z poprawną odpowiedzią. Chodzi o to, że my puszczamy wam kalambur dźwiękowy, w którym ukryta jest nazwa zespołu, który dzisiaj zagra na koniec parę z głośników. Może przypomnijmy kalambur, tak. Uwaga.
3: Czerwony jak cegła,
4: zwinny jak jaszczurka, ostry jak przecinak.
5: Hobbit, czyli
6: jak długo można pieprzyć, panowie?
2: 321-321-600. Dzwonicie cały czas, kiedy trwa para z głośników i odpowiadacie. Halo, dzień dobry, jaka jest twoja propozycja?
7: Cześć, witam. Parę z głośników i wszystkich słuchaczy. Moim zdaniem rebus, jaki to zespół dzisiaj, to jest Red Hot Chili Pepper. Dzwonił Wojtuś.
2: Pozdrawiamy, Wojtuś. 321-321-600.
8: Siemanko, rozwiązanie zagadki od pary z głośników to Red Hot Chili Pepper.
2: Może tak, może nie, nie wiem. 321-321-600?
9: Halo, dzień dobry. Odpowiedź na rebus, zagadkę to Red Hot Chili Peppers. Oh. Pozdrowienia przesyłają Darek, Litka i Marcin z drodze ze szkoły. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy. No jeszcze ktoś ma jakąś inną może propozycję?
10: Red Hot Chili Peppers!
2: Może tak, może nie.
1: Zobaczymy, usłyszymy, bądźcie z parą z głośników do samego końca, do godziny 20.
2: A jeśli macie jakąś inną propozycję, dzwońcie. Depesz Mode teraz, Strange Love.

0: wszystko jest w tym utworze. I odrobina funku, i trochę bluesa słychać. Peter Gabriel i Sledgehammer na antenie Antyradia. A tak swoją drogą, to na koncert Petera Gabriela też bym poszła. A tobie, Tomku, ostatnio jaki koncert się podoba?
1: No, Summer Punch Festival, który był dopiero co, bardzo zacny, bardzo podobały mi się wszystkie zespoły. Palais Royal, to oczywiście mój ulubiony, ale ostatnio mieliśmy też Foo Fighters, to było naprawdę fajne wydarzenie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nie był on zapełniony po brzegi, ale naprawdę energia i to, jak fantastyczni są to muzycy, nie miało znaczenia pojemność sali i jej zapełnienie.
0: Ciekawe, jak będzie jutro na Steel Panther. Na pewno miejsce, w którym odbywa się ten koncert, wypełni się o jedną osobę więcej, bo...
1: Bo rozdaliśmy już nasze zaproszenia. Pytaliśmy was dzisiaj z okazji Dnia Krążków Cebulowych o najbardziej cebularskie zachowanie i zaproszenie powędrowało już do Szczęśliwca. A za chwilę Lenny Kravitz, Fly Away, będzie również 30 Seconds to Mars. Także nie oddalajcie się nigdzie.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: nie zatrzymujemy się w graniu wam najlepszego rocka na świecie. Para z głośników jest z wami, Tomek Ambrożo-Bertyn,
1: Sandra Hajduk-Popińska, no i śniadanie u styranego, kochani, na które zapraszam osobiście, już wyjątkowo bez Sandry. Sandra w tym czasie jest w domu i słucha, a ja odliczam od miejsca 10 do pierwszego 10 największych absurdów, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Śniadanie u styranego zawsze w soboty, ale w najbliższą sobotę jeszcze wyjątkowo będzie to późne śniadanie od godziny 10 do 14.
0: Rekomenduję wam słuchanie styranego, dlatego że nic tak dobrze, jajeczko nie wchodzi do niczego tak dobrze, jak do właśnie śniadania z Tomaszem, także koniecznie słuchajcie, koniecznie.
1: To wróćmy do grania teraz, ale to jest znakomity smak.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: No i to właśnie jest rozstrzygnięcie konkursu. Ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać pary z głośników od deski do deski, bo można poznać rozwiązanie konkursu. Red Hot Chili Peppers. Nazwa tego zespołu była dzisiaj ukryta w kalamburze, także każdy, kto odpowiedział nawet w sobie, w środku, w cichości, w słuchaczu, ten zgarnia powodzenie w Alkowie, a kto pierwszy się dodzwonił, ten dostaje merch.
2: Gorący i pikantny jak papryczki, my wrócimy do Was jutro, a tymczasem dziękujemy za dzisiaj, kłaniamy się nisko i przypominamy, że tuż po nas zaraz będzie ciemno. Jurka Owsiaka.
1: Ty papryczko moja. Buziaczki, pa, pa!
2: Pa!
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Debil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
2: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek.

I witam bardzo gorąco w ten bardzo upalny dzień. Przywitam was Rzem, Seno Wiktorii w zimowym koncercie, czyli naszym finałowym. I coś nam się zdaje razem z Hodorem, że ten koncert, który będzie w piątek 31 lipca o godzinie 19:30 na dużej scenie, będzie wyjątkowy, ponieważ ten krótki koncert zimowy pokazał, że to, co dzieje się na scenie i to, co dzieje się z Sebastianem Riddlem, jest niesamowite, jest takie przeżywające i jest jego indywidualne i trafione w dziesiątkę. W związku z tym już teraz czujemy, że będą ciary po plecach, a pora niesamowita, 19:30, moi drodzy, a więc piękne zachodzące słońce, ono będzie prosto w twarz zespołu Dżem, ale wy będziecie mieli to w plecy i będziecie widzieli pięknie oświetloną scenę, która będzie się troszeczkę kładła do snu, ale jeszcze nie tak bardzo, zanim zapadnie ciemność i wtedy te nasze przepiękne światła niezmienione, będą takie jak od 2 lat, robią to UFO nad głowami wszystkich artystów, będzie jarzyło się ze wszystkich stron. Witam bardzo gorąco, 532 wydanie, zaraz będzie ciemno i dzisiaj poznamy już cały line-up. Dzisiaj tak trochę prowokacyjnie zapytałem was, co was będzie najbardziej kręciło z tego, co już poznaliście, i bardzo pięknie piszecie o swoich emocjach w tym line-upie, który już znacie. Ale zacznę od takiego maila, który już przyszedł, i tak pomyślałem sobie, że osoba, która napisała tego maila, na pewno czeka na dobre słowo. Kochany Jurku, kochany Hodorze, dziś słucham audycji leżąc na szpitalnym łóżku, bo czekam na artroskopię kolana. Mimo że kolano jest zbuntowane, ja już negocjuję jego szybki powrót do formy. Odliczam dni do Poland Rock, bo line-up jest przepiękny, a ja nie mogę się doczekać każdego koncertu, każdego spotkania, wszystkich tych chwil, które tworzą ten wyjątkowy festiwal. To najlepsza motywacja, żeby jak najszybciej stanąć na nogi. Trzymajcie kciuki, widzimy się na Poland Rocku. Serdecznie pozdrawiam Ania z rodzinką modelarzy. Modelarze wszystkich krajów, łączcie się. Aniu, żeby to wszystko istotnie ziściło się, zrób tak, jak ja zrobiłem ze swoimi oba kolanami, które przeszły artroskopię. Pierwsze troszeczkę chyba nie wiedziałem jeszcze, na czym to jest grane. Drugie już pojąłem, co jest. A więc istotnie, jak najszybciej musi się uruchomić, umiejętnie, a więc wszelkiego rodzaju masaże. I to takie zawodowe, takie, żeby fizjoterapeuta zrobił swoim kolanem wszystko, aby żadne nie zrobiły się zrosty, bo to jest wtedy najgorsze. A więc szybko ruszasz ze swoim kolanem, delikatnie, umiejętnie. I uwierz mi, ja chyba drugiego dnia już sam jakoś tak leciutko podszedłem do drzwi i zabrała mnie moja załoga z fundacji do domu i kilka dni już później kolano było w ruchu. A dzisiaj to kolano jest sprawne i jedno i drugie. Życzę ci to z całego serca. Życzę całego serca wszystkim tym, którzy słuchają w takich pozycjach szpitalnych albo każdej innej i jeszcze mają trochę czasu do naszego najpiękniejszego festiwalu, dokładnie 38 dni. Dochodźcie do siebie i czekamy na was na najpiękniejszym festiwalu świata, ale oczywiście jest zagadka. Jestem ciekaw, czy was zaskoczy. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? ZBC@antyradio.pl. Kto i kiedy? Słuchamy i odpowiadamy.

I nasza zagadka zbc@radio.pl. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Jak zwykle trochę szybciej kończę. Anusz Widelec gdzieś tam krzyknął, skąd są i jak się nazywają. Nie krzyknęli, ale zagadka już poleciała w waszą stronę. Za 38 dni, powtarzam, najpiękniejszy festiwal świata. To jest początek, bo przecież oczywiście wcześniej we wtorek o godzinie 12 otwieramy bramy. A my, moi drodzy, przygotowując się do festiwalu, także dzisiaj rozpoczęliśmy kolejne zakupy. Pędzimy to w astronomicznym tempie, ponieważ to już kolejne zakupy, trzecie dla gastroenterologii. Jeżeli dzisiaj wejdziecie na mojego Facebooka, to być może właśnie już leci taka opowiastka. Ja się z wami dzisiaj przywitałem, mówiąc o tym, że ruszają kolejne zakupy. I tak właśnie gramy, po prostu zbieramy pieniądze, potem do tego się bardzo dokładnie przygotowujemy i mija pół roku i jeżeli chodzi o gastroenterologię, chyba zrobimy wszystkie najpoważniejsze zakupy dla wszystkich klinik, które wytypowaliśmy, jeżeli chodzi o adresatów naszych darowizn, czyli sprzętu medycznego. Ale coś, co chciałem wam pokazać, to co dzisiaj na mnie zrobiło niesamowite wrażenie, już jest to, tak? Moi drodzy, wejdźcie na mojego Facebooka i tam jest opowieść o kapsułce. Ale ta kapsułka to jest po prostu pojazd. To jest kosmos. To się połyka, dziecko to połyka i ta kapsułka pędzi przed siebie. Ma światełka, czyli taka mała, żółta łódź podwodna, ma bateryjkę, przechodzi przez przełyk, a potem bach, leci przez nasze całe jelita, a tam jest zakrętasów od metra i ciut, i wszystko po drodze filmuje. Potem ją trzeba wydalić i to jest, ale to jest wszystko leciutko i następnie można to wszystko obejrzeć i wiedzieć, co się dzieje w tych jelitach. I takie kapsułki, naprawdę, kupując nie do końca wiedziałem, o czym my mówimy, co my kupujemy, bo to się nazywa zestaw do endoskopii kapsułkowej. I myślałem, że to jest jakieś urządzenie o takiej nazwie, a to jest kapsułka, która wygląda bajecznie i ja bym ją połknął, chociaż są tacy, którzy mówią, jej, to jest za duże do połknięcia. A więc tego rodzaju rzeczy kupowaliśmy, zakupiliśmy, dzisiaj zostawiliśmy 3,369,600 zł w tych zakupach. Mówię o tym dlatego, że my robimy swoje, cały czas robimy swoje, czyli rozliczamy finał, ale przygotowujemy się do najpiękniejszego festiwalu świata. Chylnie oczy, moi drodzy, sami jestem ciekaw, jak ten koncert zabrzmi. Oglądamy ich, tak sobie pomyśleliśmy, czy oni mają taką drabinę, żeby zejść do was, bo mają taki numer z drabiną, wchodzą do publiczności, było tak przynajmniej na małej scenie, tylko z nazwy, ale czy to się wydarzy? Przygotowują koncert, myślę, że wiedzą dokładnie gdzie, co i jak się dzieje. 1 sierpnia, moi drodzy, w sobotę o 16.30 Chylnie oczy będą na naszej dużej scenie, a po Chylnie oczy i przedstawię wam kolejnego wykonawcę, który zagra na dużej scenie tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, moi drodzy. Ale najpierw Chylnie oczy.

0: Helenioci, 1 sierpnia, godzina 16.30, Ania z Krakowa napisała: patrząc na to, co już wiemy, moi twardzi faworyci, na których czekam najbardziej, to zdecydowanie Helenioci, Dropkick Murphys, The Lottery Winners, oni będą zaczynali nasz festiwal z zagranicy, oraz Nocy Kochanych, Warius Max, Myslowic, Orkiestra Dorosłych Dzieci z Polski. Jednak wiecie co? Choćby te ogłoszenia były najbardziej spektakularne na świecie, to dla mnie festiwal to od zawsze coś o wiele większego niż sama muzyka, lista zespołu. Chcę to dzisiaj głośno powiedzieć. Poland Rock to przede wszystkim piękni, kolorowi, niezwykle życzliwi i serdeczni ludzie. To jedyna w swoim rodzaju atmosfera, której nie da się podrobić w żadnym innym miejscu na ziemi. Dla mnie to po prostu dom, do którego wracam co roku, żeby naładować baterię i poczuć tę niezwykłą bliskość z ludźmi. Do zobaczenia na polu. Ściskam bardzo mocno. Mam do was pytanie z innej beczki. Natalia Jarek z Reda Widenbrick. W tym roku chcę wziąć udział w warsztatach muzycznych pana Piotra Bukartyka. Z tego, co kojarzę, w ostatnich latach odbywały się one w godzinach 13-15. Czy to prawda? Jeśli tak, to będzie ciężko, żeby zdążyć na rozpoczęcie festiwalu. Da się coś z tym zrobić? Podejrzewam, że nie będę jedyną, która chciałaby to pogodzić. Koncerty koncertami, ale rozpoczęcie i zakończenie to są takie momenty, na których po prostu trzeba być. Jeśli chodzi o zakończenie, Natalia, no to nie ma problemu, bo będziesz na scenie po prostu wraz z Piotrem Bukartykiem. A jeżeli chodzi o początek, już sobie to odkładam, żeby ustalić, to myślę, że pewnie, że zrobimy tak, że przecież nie przeciągnie tego Piotrek, jakże byś miał. Przecież to, jeżeli będzie miało się rozpocząć, to się rozpocznie. Razem z wami. Moi faworyci, Irek spod Wadowic, rzecz jasna, dzieciaki z ADHD, Warius Max, Kasią Stankiewicz i nazwiska, które będą mi się kojarzyć z dzieciństwem, czyli Marcin Rozynek i Ewelina Flinta. Żałuję jedynie, że przez eliminację nie przebrnęły stare dziady z Oświęcimia, bo rok temu na finale w Wadowicach zrobiły, że tak napiszę po japońsku, masahuku. Co do ASP, to na pewno pomaszerowałbym na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim Wiśniewskim i Julią Szeremetą. Rzecz jasna, nie ominąłbym aktywności w strefie Lustiti. Mam nadzieję, że wróciłbym tak mocno opalony jak 2 lata temu. Peace, love and music, kochani. Mam nadzieję, że do zobaczenia w moim trzecim domu, Irek spod Wadowic. No to moi drodzy panie Stefanie, proszę o głos.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Ich motto brzmi, wkurzone piosenki dla smutnych ludzi. Połączenie metalu, electric punku, industrialu, elektronik, jeden z najgłośniejszych nowych zespołów alternatywy w Wielkiej Brytanii, brytyjsko-irlandzki duet z Londynu, założony w 2018 roku. Vargas, moi drodzy, laureaci nagrody Heavy Music Awards dla Best UK Breakthrough, czyli zagrają 1 sierpnia o godzinie 19.30. Ci, którzy byli świadkami ich koncertów, a znamy takich ludzi, powiedzieli, że po prostu, tak jak to mówi wokalista Tabu, czy chcecie tu naprawdę prawdziwy, i to właśnie się dzieje na ich koncercie. Zespół Vargas zagra 1 sierpnia o godzinie 19.30 na dużej scenie. Kolejnego wykonawcę poznacie za chwilę, ale póki co wszystkie ogłoszenia mnie zawsze cieszą, napisała Marta z Francji. Nie ma faworytów, ale chętnie bym jeszcze zobaczyła na najpiękniejszym festiwalu świata kolejny raz Ferocious Dog, czy Ram Jack, czy Cell Kid, a także Clover Hearts, moje odkrycie sprzed paru lat. Trzymajcie za nas kciuki, bo mamy okropną falę upałów we Francji i jest naprawdę ciężko. Dbajcie o siebie, a zwłaszcza o osoby starsze. Ściskam nieustannie, tęsknię. Do zobaczenia za chwil parę w naszym domu. A ja przypominam, moi drodzy, że ciągle u nas są parkingi jeszcze dostępne, czyli możecie u nas zaparkować samochód www.rockcamp.pl www.rockcamp.pl. Nie musicie mieć u nas namiotu, ale samochodzik sobie stoi na naszym miejscu. Także płatne prysznice, które można sobie zarezerwować wcześniej i po prostu nie stać później w kolejce. A ja z tego miejsca także dziękuję pokojowemu patrolowi za kolejne szkolenie. Odbyło się i nie tylko szkolenie u nas w Szadowie. Kolejna grupa będzie razem z nami na najpiękniejszym festiwalu świata. Także dziękuję tym, którzy już mają koszulki patrolowe i obstawiali Pyrkon w Poznaniu. Pyrkon w Poznaniu, to już tradycyjnie jesteśmy tam obecni i pomagamy w tym wszystkim, w organizowaniu tego niezwykle kolorowego, zwariowanego festiwalu. Myślę, że cząstka tego koloru jest u nas podczas naszych marszów na najpiękniejszym festiwalu świata. I przypominam, jeżeli jesteś medykiem, jeżeli jesteś pielęgniarzem, lekarzem, ratownikiem medycznym, podnieś rękę, pomóż nam także tworzyć najwyższe standardy opieki nad wami, czyli nasz szpital polowy i tworzenie medycznego patrolu. To jest kilka dni niesamowitej pracy, niesamowitej przygody, można powiedzieć, ale dzieje się wtedy także dużo w waszych sprawach czysto zawodowych. Aguaj Cherry, moi drodzy, człowiek, który zagra 1 sierpnia o godzinie 22.30, znamy go z tego hiciora. Ktoś napisał tak troszeczkę zgryźliwie, kiedy go ogłosiliśmy. Aha, i przez 60 minut będzie śpiewał tylko ten numer. Hola, hola, żebyście się nie zdziwili. Szykuje się piękny koncert, że będzie taka pogoda jak dzisiaj. Oj, będziemy bujali, oj, będziemy się tulili, oj, będziemy całymi kęsami jedli to przepiękne coś, co jest na najpiękniejszym festiwalu świata, czyli wzajemną przyjaźń, wzajemne bycie ze sobą i branie z tego, ile tylko wlezie, moi drodzy. I go cherry. Dobrze powiedziałem. Okej. Okay. 1 sierpnia o godzinie 22.30.

Aigu Aicheri, moi drodzy, czwartek 30 lipca, godzina 00. Ach, co to będzie za festiwal? Już teraz masa koncertów nam się nakłada na siebie. Na całe szczęście jest kręcioła. W środę na pewno zawitam na koncert WW na SP. Już teraz wiem, że będzie to koncert pełen wzruszeń. Mam tylko nadzieję, że chłopcy dadzą radę. W najgorszym wypadku będziemy transportować na rękach śpiące pociechy. W czwartek będziemy chyba się rozdzielać. Mężu woli dużą scenę, a ja małą scenę, a na nie kolejno Lipa Li, Juho i Warius Max. Dzień ten zakończymy pod dużą sceną, wyśpiewując słowa piosenek zespołu Mysłowic. Piątek, pierwsze dwa koncerty na dużej scenie, to konieczność. Już widzę dzieciaczki skaczące i wygłupiające się, te uśmiechnięte ich buzie. No gdzie tak się wyłącza, jak nie na Bum Bum Orkestar? A Dziwna Wiosna, no wiecie, ich to wszyscy lubią. Zawitamy z dziećmi później na małej scenie, by zobaczyć ADHD. Mamy w planach małe pogo, wykonamy dzieci. To będzie jeden z najlepszych, jak nie najlepszy koncert tego festiwalu. Oczywiście później nie zabraknie nas pod dużą sceną na Dżemie i Albarozji. No a o nocnym kochanku chyba nie musimy wspominać. Jasio będzie zdzierał gardło, śpiewając Konia na białym rycerzu. Sobota na Tymbie, natomiast hymnem tu chyba tylko duża scena. Odliczamy dni do spotkania z wami wszystkim. Wszystkich jeszcze chwilę i się widzimy. Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Paulina i chłopcy z Łobrza. Czy wiadomo coś na temat sektoru? Wiemy, o co chodzi. Tak, moja droga, będzie to wszystko jest. Pokazał mi tutaj Chodor dwa kciuki, czyli tak jak było w zeszłym roku. A tak przy okazji, moi drodzy, jutro w domowej orkiestrze pokażę się w koszulce naszej ostatniej. Koszulka line-upowa, czyli z całym line-upem wygląda niesamowicie bosko. I to chyba nie jest nasze ostatnie słowo w koszulkach, ale ta koszulka będzie jutro przedstawiona. Na plecach cały line-up. Nie mogliśmy je wcześniej dać, bo byście wtedy wiedzieli, o czym mówimy i kogo będziemy chcieli prezentować. Ja przy okazji przypominam, moi drodzy, miałem o czym przypomnieć, oczywiście naszą festiwalową, szybką listę, Open Air Festival za moment, Gdynia, pierwszy, czwarty dzień lipca, Antyradio jest także przy tym festiwalu. Rok na Bagnie, trzeci, czwarty dzień lipca, Jarocin Festival, 16, 19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festival, 23, 26 dzień lipca, Pole Rock Festival 30 lipca, 1 dzień sierpnia, Off Festival Katowice 7-9 sierpnia, Cieszanów Rock Festival 13-15 dzień sierpnia. Jestem ciekaw, czy ktoś z organizatorów tych wymienionych festiwali także wymienia inne festiwale obok, żebyście po prostu wybrali i nakręcali się muzycznie gdzie się tylko da i jak się tylko da. Wspomniałaś Paulina o Mysłowic. Mysłowic zagrają we czwartek 30 lipca, we czwartek o godzinie 00:00. Czwartek pierwszego dnia, na zakończenie tego dnia, Mysłowic na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata.

0: Mysłowicz zakończy czwartek, pierwszy dzień naszego najpiękniejszego festiwalu świata, 30 lipca o godzinie 00:00. W ten upalny dzień witam wszystkich bardzo gorąco. Cześć prezesie, siema Hodor, siema wszyscy, pozdrawiam całą ekipę. Basia z Krosna Odrzańskiego. Drugi Jurku, drugi Hodorza, mnie najbardziej cieszy dziwna wiosna, ślizna mocno klementyna. No my wiemy o tym klementyna. Ja w tym roku bardzo się cieszę na wszystkie polskie zespoły. Orkiestra Dorosłych Dzieci, Happy Set, Mysłowic, Dżem, będzie radość i bujanie się z bezpiecznej odległości z małą Hope. A teraz zrozumiałem temat, że chcecie poznać faworytów do dzisiejszych ogłoszeń. I tutaj Maciek, który nas ściska z plaży, z Bornofex i Inflibro, napisał, jacy są jego faworyci. No to zaraz byś wiedział już do końca, kto tym faworytem jest. Szanowny Jurku, szanowny Hodorze oraz słuchacze, kto jest moim faworytem? Oj, ciężko by wymienić. A co do ogłoszonych zespołów, lej mi pół i jucho. Jak spędziliście dzisiaj pierwszy dzień lata? Ach, to dzisiejszy jest pierwszy dzień lata. Dobra odpowiedź na zagadkiem. Jola, tutaj piszesz o problemie. Ja się zaraz nad tym pochylę, ale to wydaje mi się, że coś jakieś nieporozumienie to chyba nie jest taki problem, który, tak jak ty sugerujesz, że taki jest powód. Zaraz będziemy o tym wszystko wiedzieli. Siema, kochani. Line-up jak zwykle przepiękny. Trzeba będzie się sklonować. Już nie mogę się doczekać i odliczam dni do powrotu do domu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cały fanklub ZBC oraz ekipę domowej orkiestry Ruda z Poznania. Odpowiedź na zagadkiem Counterfeit 2017 rok. Przeczytałem, czyli to nie jest prawidłowa odpowiedź. A tak przy okazji, jeżeli chcecie Mysłowic jeszcze posłuchać, 3 lipca Baranowo, Enea Edition Festival, a Dżem jeszcze czerwcowo, 27 czerwca Kielce Świętowody, 28 czerwca Ostrowiec Świętokrzyski, Dni Ostrowa, a potem 3 lipca Sosnowiec, 4 Otmuchów, 5 Lipowa, 11 Ząbkowice Śląskie, między innymi, a więc są w ruchu przez cały czas. I panie Stefanie, pana głos i w ten sposób będziemy znali już cały line-up tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, bo brakuje nam jeszcze tylko tego jednego zespołu. Proszę bardzo.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

krótko. Sonny Sandoval, który od samego początku tworzy POD, zagrają i będą u nas w piątek 31 lipca o godzinie 00:10 na dużej scenie. A ja przypominam tak dla wszystkich, żebyście wiedzieli. Słuchacie Antyradia, słuchacie audycji Zaraz Będzie Ciemno, słuchacie opowieści o najpiękniejszym festiwalu świata, jego 32 edycji. Nie ma biletów, tu się nie kupuje bilety, tu po prostu się jest, przyjeżdża. Więc jeszcze raz przeżyjmy to i cieszmy się wszyscy razem, że POD będzie grało u nas na najpiękniejszym Festiwalu Świata. Piątek, 31 lipca, godzina 00:00. Warto było czekać na tą wisienkę na torcie? Ja się bardzo, ich odor, cieszymy. No to jeszcze raz. POD.

Dobry wieczór, kochani. No to mi właśnie zrobiliście wieczór. Zdecydowanie P.O.I.D. jest moim faworytem. Wartość było czekać na wisienkę na torcie. Dziękuję. Line-up jak zwykle wspaniały, zagadka dobre. Rozwiązałem ściskam Karolina z Irlandii Północnej. Oficjalnie, jak dobrze liczę, 38 dni do początku festiwalu. My będziemy już od wtorku, 7 rano, czekać na otwarcie bram. Uwielbiam ten moment, gdy ruszamy w trasę o 3 nad ranem, dojeżdżamy do Czaplinka, skoro świti na parkingu, poznajemy ludzi dookoła, wszyscy śpiewają, są tak szczęśliwi, bez troscy. Kocham ten stan, zawsze w aucie na głośnikach, na pełnej leci, o jak dobrze cię widzieć. Rozwiązanie zagadki bardzo dobrze, pozdrawiam Ada ze Wschowy. My dzisiaj podczas audycji piszemy kartkówki, za chwilę będziemy robić żółwia dla pana docenta WF Uchodora, by godnie odebrać świadectwo na najpiękniejszym festiwalu świata. Pozdrawiam serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. Ostatnia klasówka, byliśmy wtedy otwierać sprzęt, czyli OARM, tomograf komputerowy w Szczecinie, w szpitalu, ale przyznacie, że ostatnia klasówka była nietypowa. To są pytanka, na które chcę teraz odpowiedzi od was i żeby później ciało pedagogiczne już na końcu ten czerwony pasek klepnęła i już. Ada napisała, witam, line-up super, nie mogę się doczekać do festiwalu, nieważne kto będzie grał, liczy się klimat, jak zawsze jadłem z moją ukochaną żonką Dorotką. I pierwszy raz ze sobą bierzemy naszą córkę Elizę. Nasza druga córka ma do nas dojechać ze swoim narzeczonym. Mam nadzieję, że złapią bakcyla i będą już jeździć co roku. Odpowiedź na zagadkę dobra. Pozdrawiam prezesa i wszystkich słuchaczy. Adam z Tyrolu, a pode mną już słyszę Lipali, który także był wymieniany przez was w oczekującym koncercie. Lipali, moi drodzy, na małej scenie tylko znalazły w czwartek 30 lipca o godzinie 20:15.

A ja przypominam, Lipali na małe scenie tylko z nazwy. 4-30 lipca, godzina 20:15. Agnieszka napisała, nie mogę się doczekać koncertów Godsmack, Dziwnej Wiosny. Widziałam obie kapele, ale na najpiękniejszej scenie świata to będzie magia. Właściwie to nie mogę się doczekać całego festiwalu. Co do zagadki, dobra odpowiedź na zagadkę. Witam Jurko, Hodoro i wszystkich słuchaczy. Już nie mogę doczekać się, kiedy wszyscy zobaczymy się w domu. Wszyscy naładujemy baterie. Tu Beata z Bydgoszczy, dobra odpowiedź na zagadkę. Witam, to znowu ja. PID, oj, to będzie się działo. A jak tam ostatnia kartówka jest już sprawdzona? Kiedy będzie rozdanie świadectw? Bo muszę wyprasować garniak. Pozdrawiam z Upalnego Tyrolu. Adam, ja przypominam, moi drodzy, rozdanie świadectw to naprawdę uroczystość. Cokolwiek byście nie my mieli, jakikolwiek czy garniak, czy jakikolwiek strój, musi być dbałość o każdy szczegół. Musicie pięknie wyglądać. Umorzanych nie wpuszczamy. Czyste ręce i piękne twarze. Pamiętajcie o tym. PID, pierwsza kaseta zakupiona i kompletnie nie spodziewałbym się, że po tych latach słuchania na Walkmanie w Łowiczu ten zespół zagra, a teraz zagra na festiwalu. Nam mam sentyment z tym zespołem. Mega dziękuję. To kolejne powitanie z naszym line-upem. Muszę powiedzieć, że najbardziej się cieszę na dwa zespoły. Jam i Helenie Oci ADHD, ale tak w ogóle to cieszę się ze wszystkich zespołów, bo tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A ostatecznie najważniejsze jest to, że będziemy tam razem i spotkamy się w domu, czyli na najpiękniejszym festiwalu świata. Już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Odpowiedź dobra napisała Violetta z Bormoch. Moi drodzy, ja myślę, że ta atmosfera, bez względu na to, kto by się nie pokazał na naszym festiwalu, będzie dotyczyła wszystkich zespołów. Także i tego, którego już słyszymy, Meteor Airlines, czyli nasz zespół wybrany z propozycji zespołów zagranicznych, którzy wysłali do nas swoje propozycje, a my wybraliśmy zespół z Australii i ten przepiękny zespół, który będzie także dla nas grał w tym roku z Maroko. Maroko, oczywiście, że Maroko! Moi drodzy, Meteor Airlines, piątek 31 lipca, godzina 20:25, mała scena tylko z nazwy. Już się, że to będzie także czarujący, mega czarujący koncert.

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Heyo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Amteradiem i puść parę z głośników.

0: Czy zmieniła brzmienie alternatywy? Koncert poleca Antyradio.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek

A w kolejnej godzinie naszego zaraz będzie ciemno, wydanie dzisiejsze 532. Przywitał was Orbit Culture, który zagra we czwartek 30 lipca o godzinie 19.40 na dużej scenie. Trudno mi tak po prostu napisać i wymienić faworytów na tegoroczny festiwal Line'a. Wszystko mnie zachwyca. Co roku otwieram się na nowo, zarówno muzycznie, warsztatowo i spotkaniowo. Ta atmosfera na festiwalu hipnotyzuje. Radość i dobre emocje czuję cały czas. No i ten przyjemny ból nóg po festiwalu. Zwykle robimy ponad 100 km przez te kilka dni. Dużo zdrowia, kochani. Ładujcie baterie na festiwal. Ściska mocno. Do zobaczenia na naszym ukochanym polu. Pozdrawiam ciepło. Jola ze Szczecina. I oczywiście zagadka. Dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy ze względu na masę dobrej polskiej muzyki. Wasza na małej scenie, tylko z nazwy. Tam będzie się działo. Wiem, że to niemożliwe, aby to zmienić, ale muszę wybrać między Kasią Lins a Nocnym Kochankiem. Bardzo przyjemny ból głowy będzie. Jestem gotowy, otwarty na doznania muzyczne. Pozdrawiam Przemek Żmuda. Jak powiem, że cieszę się na spotkanie, to nic nie powiem, bo to, co w sercu, jest nie do opowiedzenia. Zobaczyć dom bym chciał wiele, ale najważniejsze do zobaczenia, a najbardziej oczywiście metal i nie musi to być koma. Zawsze dobrego roku, Poland roku i o dobra odpowiedź od Jana z Żar na naszą zagadkę. Twardzi faworyci na scenie. No cóż, wszyscy artyści robią piękną muzę, ale nie ukrywam, że dawno nie słyszałem Eveliny Flinty i chętnie ponownie zobaczę ją na scenie najpiękniejszego festiwalu świata. Jak zwykle będzie ciężko dokonać wyboru, na którą scenę iść i znów będzie bieganie od sceny do sceny. Świetny line-up, zresztą jak zawsze. Ściskam was mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną. Zagadka dobra. Odpowiedź, panie Diable, czyli Radek. Twój piękny list, który otrzymałem. Ciągle się coś dzieje. Więc ja mam czasu, żeby ci odpisać, ale odpiszę własnoręcznie, bo list jest potrzebny. Taki list, który bardzo dobrze, że przyszedł. Poczuliśmy to w Szczecinie, kiedy przekazywaliśmy uroczyście tomograf komputerowy Zero Arm. To polega na tym, że słuchajcie, to urządzenie podjeżdża do łóżka z pacjentem, jakby go tak owija tym wielkim kołem, tak to się nazywa, O-Arm, nie Zero, tylko O-Arm, owija go tym kołem tomografu komputerowego po to tylko, aby w czasie operacji, między innymi związanej na przykład z leczeniem padaczki lekoopornej, przez cały czas też w szpitalu w Szczecinie na Zdrojach, aby na bieżąco obserwować, co się dzieje z pacjentem. Sprzęt bardzo topowy, z najwyższej półki i kiedy go przekazywaliśmy, tyle dobrej energii, tyle miłych słów i takie pytanie: panie dyrektorze, może pan powiedzieć, czy my wynajmujemy ten sprzęt, czy kiedykolwiek braliśmy jakiekolwiek opłaty dzierżawem za sprzęt? No w życiu. Nigdy. Mamy dużo bardzo waszego sprzętu. Od 3 dekad ten sprzęt otrzymujemy. Nigdy. A mało tego, jesteśmy placówką publiczną, w związku z tym także nie pobieram za to żadnych opłat. Tak sobie pomyślałem. Wystarczy, że nieraz ktoś głupi, mega głupi, albo mega głupia telewizja, mega głupi dziennikarz, mega głupi polityk coś powie, najbardziej boli, że są tacy, którzy w to wierzą. Mało tego, są tacy, którzy w to wierzą, a byli z nami. I nagle jednym ruchem odcinają się i potrafią wysłać hejt. Przedziwne. To nie tylko dotyczy nas. To dotyczy naszego życia. Nas, Polaków. Tak szybko rezygnujemy z miłości, przyjaźni na rzecz bzdur, które słyszymy dookoła. My to nazywamy dezinformacją. Można to nazwać także gorzej. I to także nieraz boli. Szczecin bardzo nam dużo dał energii. Dobrej, bardzo dobrej energii. Dziękujemy za super wizytę. Dziękujemy panu wojewodzie Adamowi. Dziękujemy panu marszałkowi Olgierdowi, bo rozmawialiśmy o festiwalu. Wszystkie służby, kurczę, jak to się słyszy, miło. Wszystkie służby mundurowe, oficjalne mówią: ej, świetnie się z wami pracuje. Tu wszystko styka, tu wszystko pasuje. Tu wszystko wygląda jak trzeba, a my tylko chcemy zrobić, żeby jeszcze bardziej nasza współpraca tworzyła ten festiwal. Żadnego boksowania się, żadnej polityki. Po prostu chcemy razem zrobić najpiękniejszy festiwal świata. Tak, jak go nazywacie. Dropic Murphys, moi drodzy. Czwartek, także. 30 lipca, godzina 21. Oj, ten czwartek pójdzie wam w pięty bardzo mocno. No ale jak to ktoś napisał, to są te piękne, cudowne wybory. Gdzie być, kogo słuchać. Dropic Murphys, moi drodzy. Czwartek, 30 lipca, godzina 21. A jakich wy macie teraz faworytów, kiedy już znacie cały line-up? ZBC@antyradio.pl. Czekamy na wasze słówka.

Dropkick Murphys, 4-30 lipca, pierwszego dnia, godzina 21. Przy okazji Lipali będzie 10 lipca w Gdańsku, klub Doki 4, też tam będzie miał koncert, to tak przypomina mi koncertowo. Witam prezesie Godorze, wszystkie pozytywnie zakręceni ludzie. Planuję zobaczyć wszystko i wszędzie być, to tyle z planu, resztę życie pokaże, gdzie mnie nogi zaniosą jak zawsze, a tak naprawdę to pogo rodziców na ADHD, chętnie z nim wyskoczę. Odpowiedź na zagadki bardzo dobre. Pozdrowienia od wodza z Niderlandów, czyli od Marka. Witaj Jurku, doba z Pruszkowa. Najbardziej nie mogę się doczekać przyjazdu na najpiękniejszy festiwal świata i naładowania baterii z koncertów. To obowiązkowo mój ukochany dżem, nocny kochanek. Czekam też na wszystkich gości ASP. Jeszcze nie zdążyłem skończyć żałować, że nie mogłem być na koncercie P.O.D. w ubiegły czwartek na Summer Punch Festival w Warszawie. A tu taka wspaniała niespodzianka, że zagrałem na Polendrock. Wielkie dzięki w imieniu nas wszystkich za ten poniedziałkowy muzyczny prezent Jurku i Fundacjo Rock and Roll Zawsze i Wszędzie Logan. I to nas trzymało, nie wiesz pojęcia, ponieważ mieliśmy kontrakt już podpisany dawno i wiedzieliśmy, że będzie najpierw warszawski koncert. I bardzo dobrze, bo to nas podtrzymało i także pokazało, że wreszcie jakby pojęliście, że robimy to z serca, a więc czym chata bogata? Tak krawiec kraje, ile mu materiału staje. Koncert jest darmowy. Musimy znaleźć sponsorów, partnerów, żeby go stworzyć, ale robimy to z radością. Broń Boże, żadnego marudzenia. Za to byliśmy troszeczkę zawsze, dostawaliśmy mierza na pleca, kiedy jeszcze w tym wszystkim właśnie odbiorcy potrafili narzekać, potrafili gdzieś już wyrokować, że to na pewno będzie słaby koncert. O Jezu, tam ci mają tu grać. Oj. I nauczyliśmy się. Przedstawiliśmy wam do tej pory line-up do zeszłego tygodnia, z którego byliście zadowoleni. Myślę, że dzisiejsze dwa ogłoszenie Vargas i P.O.D. Postawiło kropkę na D. Nas to też cieszy. A Vargas, powiem wam, że tam się dzieją na scenie niesamowite rzeczy. Już teraz to zapowiadam. To będzie petarda także dźwiękowa. To po prostu jazda bez trzymanki w 100%. Łubu-dubu, niech tam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. A mówiłem to ja, Adam z Tyrolu, który dobrze odpowiedział na zagadkę, to już podkreślam. Hej Jurek, czy jak dzisiaj wysłałam wszystkie kartkówki i wyślę żółwia, to będę miała zaliczony rok? Ania z Końskich. Aniu, zatańcz teraz Kujawiaka razem z Lukiem, Rebel Baber Orkiestra, czwartek 30 lipca, godzina 18:10 na naszej dużej scenie. Tak, będziesz miała zaliczone, kartkówki doszły i to jest najważniejsze, spotkamy się na rozdaniu świadectw, kochana, a przed wami Luki. Ich koncertowanie we czwartek 30 lipca 18:10. Przygotowana ogromna wizualizacja, więc to tak, że będzie ta piękność, niesamowita piękność, która mam nadzieję, że zaskoczy także tych, którzy przyjeżdżają na nasz festiwal z różnych krańców świata i są przygotowani na wszystko, co tam się będzie działo. A dziać się przecież będzie bardzo dużo. zbcmałpa.antyradio.pl. Czytamy i cieszymy się, że tak bardzo pragniecie już spotkać się w domu.

Luk, czwartek, 30 lipca, godzina 18.10. A widzę, że już tutaj ktoś już wydrukował, Wojtek Pękalski, przystanek Woodstock. Już cały line-up, no bo już teraz można mieć. Nie jest on w takiej kolejności, ale między innymi tutaj dużo w naszej grafice się pomieściło. Jutro także zaprezentuję naszą koszulkę, ostatnią taką koszulkę festiwalową z line-upem. Z line-upem tak, że musieliśmy tą koszulkę troszeczkę przystopować, żeby za wcześnie nie poleciała w waszą stronę. Mało tego, drukarze przysięgli, że niczego pary nie puszczą z USA. Przecież musieli to wszystko przygotować, zanim to trafiło do nas. P.O.D., dziękuję jeszcze raz, dziękuję. Moje kolejne marzenie zostało spełnione i to na najpiękniejszym festiwalu świata. Kocham ten festiwal z całego serca. Dzięki wam mam tam swój dom i spędzam tam chwilę pełne wzruszeń. Dziękuję, postarko, że jesteście Ruda z Poznania. W tym roku line-up jest pyszny. Nie wiadomo, jak to wszystko pomieścić, ale będziemy próbować. Na pewno pójdę na Ewelinę Flintę, ponieważ pamiętam, jak nie byłam w pełnoletnia i nie mogłam być z wami. Oglądałam przystanek Woodstock wtedy w telewizyjnej dwójce i bardzo bym chciała być wtedy w żarach na tym koncercie. Teraz spełnię swoje marzenie. Jurku, bardzo ci dziękuję za pokojarzenie gościa SP zeszłego tygodnia. Gościa, o którym pisałam. Teraz będę pamiętać, że był to pan Bogusław Stanisławski. Znów ogarnął mnie wzrusz, kiedy w Kręciole pokazaliście materiały archiwalne. Dziękuję, pozdrawiam. Kasia z Wrocławia, pan Bogusław Stanisławski, który też spełnił swoje marzenie. Pierwszy szef naszej Amnesty International w Polsce, pan Bogusław Stanisławski, niezwykła postać, mądra, który na spotkaniu z sędziami z Justiti przepiękną miał odezwę do was wszystkich. I to było jego tak jakby spełnienie marzeń, żeby być na naszym festiwalu. Był, jest z nami, myślę, cały czas gdzieś go będziemy wspominali, bo bardzo mądrze o tym wszystkim opowiadał. Uwaga, przypominam, że także jednym z takich momentów niesamowitych będą śluby, czyli 10 par 1 sierpnia o godzinie 11. 1 sierpnia o godzinie 11, szykując się do naszej zabawy, odwiedźcie strefa zachodniopomorska organizowana przez marszałka, przez Olgierda i tam dziaci będzie mnóstwo. Dowiedzieliśmy się, już nie mówię o tych wszystkich momentach, że możemy się przebadać na różne okoliczności. Będzie tam niesamowity ruch. A także uwaga, 30 lipca o godzinie 11.40, czyli przed całym uruchomieniem naszego festiwalu, bieg po Litwie z cukrzycą, 3250 metrów, 3250 uczestników, 15 minut rozeszły się pakiety, ale jak to wiemy, zawsze jakieś tam zwroty są. Czuwajcie, jeżeli chcecie się załapać na koszulkę, medal i po prostu brać w tym udział, ale każdy może brać w tym udział, to nasza tradycja, z czego się bardzo mega cieszymy, że coś takiego ma miejsce. Wendet, moi drodzy, zagra czwartek, 30 lipca, 16.40. Czy oni nam dadzą żyć? 16.40, ponieważ są w trasie, wyrywaliśmy ich, obok nas jest festiwal Wacken, więc zdarzają się takie rodzynki jak zespół Wendet, godzina 16.40, czwartek, zbc@antyradio.pl. A wy na co czekacie?

Łęcz Fartyk, 30 Olbica, godzina 16.40. Medozy dźwięków mnóstwo i to jeszcze jak mocnych. Jest dostępna nasza aplikacja mobilna, festiwalowa. Już jest na Android i iOS. A w aplikacji harmonogram, opcje znalezienia namiotu i samochodu. Najważniejsza informacja. aplikacja.polenrockfestival.pl. Moi drodzy, to jest bardzo ważna także wiadomość, żebyście się nigdzie nie pogubili. A tak przy okazji z tego miejsca także dziękuję naszej ekipie pod wodą Bartka Stolarka, która właśnie pracowała bardzo, bardzo, bardzo mocno, aby ten line-up ujrzał światło dzienne, aby ten line-up został potwierdzony. Nie jest łatwo, moi drodzy, drążyć teraz skały managementu, bo management jest jak skała. Jak skała. Po tylu latach trafiamy na takich ludzi, którzy przy tych twardych negocjacjach jednak mają trochę w sercu serdeczności, nieraz nawet dużo, mówiąc o naszym festiwalu, znając nas, bo z ich stajni kapele u nas grały, więc przede wszystkim wiedzą o jednym. Jesteśmy słowni, jesteśmy solidni. Każda kapela jest zaopiekowana, ta, która przyjeżdża ze świata. Technicznie to bardzo często się zdarza, że to kapela w czymś nawali, ni stąd, ni zowąd, coś nie styka, coś brumi, coś nie działa, a nasza ekipa wtedy staje natychmiast na głowie i wszystko załatwia. A na samym końcu wszystkie sprawy ekonomiczne, tak zwane płatności na czas, też z tego słyniemy i nasz festiwal jest tą solidnością wyniesioną z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Solidnie to wszystko przeprowadzamy, nie tylko wobec artystów z zagranicy, ale także artystów naszych, polskich, którym bardzo dziękujemy, kłaniamy się w pas, że przyjmują nasze warunki. Jest to naprawdę niezwykle dla nas ważne, bo dźwigamy ten ciężar z artystami ze świata. Nieraz trudno opowiadać, ale kiedy mówimy, że nie ma biletów, nie wierzą troszeczkę. Kiedy mówimy, że ta cała treść festiwalu jest o tym, żeby przeciwstawić się narkotykom, żeby przeciwstawić się rzeczom złym, żeby mówić o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zmiękcza serce. Nie zawsze, ale potrafi zmiękczyć i to szybko wykorzystuje Bartek Stolaryk, jego ekipa i na telefonie wiszą, rozmawiają i już rozmawiamy o przyszłorocznym line-upie i mamy parę niespodzianek, ale cichosza. Nie powiemy wam wcześniej, moi drodzy, Koshin to także artystka, która będzie z nami w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 21. Dała się poznać we Wrocławiu w koncertach i czytaliśmy z wielką chęcią i radością wasze komentarze, ci, którym ten koncert się bardzo podoba. Więc przypomnę, sobota 1.18, godzina 21.00, duża scena Koshin.

0: Koszyn, sobota, 1 sierpnia, godzina 21.00. Moim zdecydowanym faworytem jest publiczność, która się kapitalnie bawi przy każdej kapeli. Z małej sceny czeka na Warius Manks i wspomnienia z pierwszych przytulanych tańców na dyskotekach szkolnych. Szaleńcza młodość z ADHD i pozytywnych świru z Lej Mi Pół. Z dużej sceny oczywiście zawsze magiczny drzem. Pozdrowienia, dzięki za cudowną robotę. Do zobaczenia się długo na naszym kawałku ziemi. Jacenty, zdrowo stupnięty, zawsze uśmiechnięty. Jurku, najukochańsza. Ja bardzo lubię analizować sobie line-up dopiero z tego papierowego informatora, który jest rozdawany na polu. Tak już na nim siedzimy, będzie i w tym roku. A potem i tak jest różnie z realizacją założeń, bo ludzie z naszej ekipy wyciągają mnie nie na te koncerty, które planowałem. A ja chętnie się daję, bo wiem, że każdy jedyny koncert na festiwalu jest zajebisty, więc w sumie wszystko jedno. Kochamy was. Pacia, Ala, Nora i co tam jest pod skryptum?
1: Buziaki dla Hodora.
0: Słusznie. Witam serdecznie grono pedagogiczne. Dla mnie Dropic Murphys będzie największą esencją tegorocznego Poland Rocku. Grają tak, że nie da się w tym miejscu stać, w miejscu, a wisienką na torcie. Oczywiście dziwna wiosna. Pozdrawiam młody z Gliwic. Line-up jest po prostu cudowny. Nie zamierzam nikogo szczególnie wyróżniać, zwłaszcza, że nie da się wielu koncertów ze sobą pogodzić, gdy sceny będą grały równolegle. Ale Helenie oczy i na drugą rzecz związane z line-upem. Rok temu był zabieg z jego nagłym ogłoszeniem, by ludzie nie marudzili przez tygodnie, trzy miesiące przed festiwalem, że ten to nie, a tamten to się skończy. Otóż nie było takiej potrzeby. To ludzie związani z festiwalem decydują i nie ma się co oglądać na malkotentów. Line-up ogłaszasz prezesie tak, jak ci się podoba. Kropka, ukłony, Robert zwany hodowcą pasikoników. Co ja słyszę, moi drodzy? Lottery Winners! To oni zaczną, moi drodzy, nasz festiwal 4 30 lipca o godzinie 15.10. Ciekawostka, sam jestem ciekaw, tylko widziałem ich w internecie, ale z tego, co widziałem, zachowują się jak u siebie w domu na scenie. Więc myślę, że tak samo będzie i w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata, 30-31 dzień lipca.

A i to już jest koniec. Lottery Winners, tak się sami wsłuchujemy i myślę, że rozbujają nas. Co tu dużo gadać. Lottery Winners, 15.10, 16.30 Wended, 18.00 Luke, 19.30 Orbit Culture, 21.00 Dropkick Murphys, 22.40 Godsmack i 00.10 Mistrzowie. To tylko czwarteczek, moi drodzy, ale wchodźcie na nasze strony, tam cała rozpiska i duże i małe sceny tylko z nazwy, no bo przecież dzieje się bardzo dużo. Część spotkania na SP, oj, wiele świetnych spotkań, ale jakoś zapadło mi w pamięci jako jedno z bardziej szczególnych spotkań z Marcinem Dorocińskim. Natomiast ja mam problem, bo zasypiam o 4 nad ranem, zwykle na festiwalu, to jak wstać na SP? Życie. Również spotkanie z Andrzejem Draganem było super, Janiną Mochojską, Martyną Wojciechowską. Do wielu też wracam online, dlatego szczególnie darzę sympatią cały zespół obsługujący online. Woź, świetna robota, piękne jest całe SP, takie, także spotkania z ekspertami. Prezesie, wypracowanie się pisze, Piotrek, czekam piętnasta na twoje wypracowanie, bo świadectwa nie będzie. Wiem, że sobie dasz radę, a tak swoją drogą, tak, cała obsługa naszego festiwalowego bytu internetowe, to nasz dział PR-u, który nad tym czuwa. Ogromna ilość osób, to jest prawie setka ludzi, która przyjeżdża jako wolontariusze i zasuwają, i to jeszcze jak, i robią rzeczy niebywałe, czyli za co im też bardzo dziękuję, bo to dzięki temu wszystko możecie śledzić. A ja szybko powiem, żeby tylko nie wyleciało to wiadomość, Makakofonia, Baby Have Fun, odwiedzą nas Artur Hajdasz, wokal Melodika i Sławomir Leniart, Jumpy Gitary, porozmawiam między innymi o projekcie MIP, Make Impossible, Possible, albumie Passing By, czy koncertach. Zapraszam bardzo serdecznie, czyli muzycznie i gadułowo. Już leci muza, Godsmack, oczywiście, już patrzę w naszą rozpiskę, moi drodzy. Godsmack, czyli zagra na naszej dużej cenie w czwartek, 30 lipca, 22.30. ZBC Małpanty Radio.pl. Nie zatrzymujemy się.

A w piątek o godzinie 15 Bum Bum Orkestar, 16.30 Dziwna Wiosna, 18.00 Spider Gaff, 19.30 Dżen, 21.00 Alba Rosie and the Schengen Clan, 22.30 Nocny Kochanek, 00.10 P.O.D. Oj, nie zatrzymamy was z tej nocy. Sobota, Orkiestra Dorosłych Dzieci, godzina 15.00, 16.30 Helenie Oci, 18.00 Malevolence, 19.30 Wargazm, 21.00 Koshin, 22.00 Aiguai Cherry, 20.00 Happy Set i 1.30 Piotr Bukartyk i Aja Gore. Ja też będę miał tam swój kawałek ziemi i podłogi, ale właśnie to mnie najbardziej cieszy. Wytrzymam, co mam nie wytrzymać. Dla mnie zawsze będzie Woodstock. Pozdrowienia dla wszystkich. Polskie festiwale są najlepsze. Każdy ma swój własny klimat i o to chodzi, a wszystko sala Poland Rock. Jurek, znowu robisz ruletkę i w pewnym momencie ciężko wybrać dużą czy małą scenę tylko z nazwy. Lajna petarda, to już mój 24. Woodstock, Poland Rock. Chyba muszę zmienić buty. Pozdrawiam, Mariusz. Pamiętajcie o butach, jak idziecie w pogo. Kochani, bardzo was o to prosimy, żeby później nie pomykać z wami po szpitalach, jeżeli jest jakaś poważniejsza kontuzja. Dbajcie o siebie. Witaj, Jurku, ale dowaliliście tym ostatnim ogłoszeniem. To zdecydowanie najlepsze, co dziś mogłem usłyszeć. Coś czułem, że zrobię radosne hopsa-sa pod sceną na POID i na nocnego kuchonka. Nic więcej mi nie trzeba. Pozdrawiam, Sandra z Będkowa. Miejcie czas na wszystko. Pamiętajcie, mała scena tylko z nazwy. Już we środę Basia Giewon, godzina 20:21, Paulina Przybysz jazzowo, a 22:25 WW też będzie petarda. I oczywiście nasi goście, którzy zaczynają we czwartek, 9:00 Marzena Figle-Strzała, 11:00 Marian Dziędziel, 13:00 Agata Kulesza. Piątek o 9:00 musicie wstać. Julia Szeremeta, 11:00 Bartek Dajnowski, 13:00 Radomir Witt. Sobota, 9:00 Juliusz Makulski, 11:00 Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, 13:00 Sławosz Uznański, Wiśniewski, można powiedzieć, ale kosmos. Pamiętajcie o tym, żebyśmy ich przywitali brawami, pożegnali brawami, po to ta godzina 9:00, aby się zdążyli po dużą scenę. Alba Rosie, moi drodzy, The Schengen Clan, piątek 31 lipca, 21:00, duża scena najpiękniejszego festiwalu.

Alba Rosie i The Schengen Clan. Piątek, 31 lipca. Duża scena, godzina 21. Przypominam, że dostępny jest kanał muzyczny z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl i tam macie bez zagadywania całą naszą bazę muzyczną. A ja tak przy okazji zapraszam was, abyście weszli na stronę Marzeny Figiel Strzały. Marzena Figiel Strzała, która pięknie napisała to, co zrobiła, tymi reportażami swoimi o dzieciach z całego świata i to takimi dziećmi, które w Zgany, Natasza, nosząc na głowie 50 kg bele z ubraniami ze stolicy islamsu, wróciła do swojej wioski, chodzi do szkoły i ma opłaconą pełną edukację, mundurek, wyżywienie, środki higieniczne. Cała wyliczanka, piękna opowieść o Marzenie, która pięknie wygląda i robi super robotę reportażowo. To są takie fakty, takie dokonania. No tak jak dzisiaj my także wchodzicie na moją stronę, to zobaczycie, że kupiliśmy pigułkę, którą się połyka i która buszuje po naszych jelitach, rozświetlając je i filmując wszystko. No sztuczka magiczka, ale to także jest piękny konkret. Mała scena tylko z nazwy, czyli ten sposób się już z wami bardzo dzielimy całym line-upem, będzie on się u nas 4, 17.30 track stąd, potem wiraż kolejny Pół, Lipali, Jucho, Warius, Max, Łzy. Piątek, 17.30 Zuta, potem ADHD, Meteor Airlines, Kobranowska, Daria ze Śląska, Kasia Lins, Obywatelka KL. I sobota, Antifest, Antyradia, czyli Lost in You, 17.30, a potem Atmosphere, Marcin Rozynek, Special Guest, to są Australijczycy, których wzięliśmy. Jezu, jak oni dają. King Gizzard and the Lizard Wizard, to jest ten typ muzyki, czyli pozorny chaos, ale tam wszystkie patyczki i wszystkie kamyczki na tej pustyni australijskiej się zgadzają i wędrują swoimi drogami. Nic nie błądzi. Każdy dźwięk jest pięknie umiejscowiony. Ewelina Finta, 20.35, Trupa i Waluś Kraksa Kryzys, który zakończy małą scenę tylko z nazwy. Piękne dzięki za dzisiejszą audycję. Piękne dzięki. Uwaga, rozwiązanie zagadki. Gdzie ja położyłem? Już mam, oczywiście. Palo Royale, no, co tu dużo gadać, zeszłoroczna kapela. A tak chcieliśmy wam to szybko podłożyć i oczywiście mamy zwycięzców. Emilia z Bytomia i Kamil z Trzodna, Lubieniec i Emilia z Bytomia, jak już przeczytałem. Gratulujemy, dziękujemy. Polecą do was nasze gadżety. A ja wam dziękuję za to, że tak się cieszycie wszyscy razem, że nie, że jakby nie, właśnie nie szukamy żadnych fochów. Rządzimy my, tak jak ktoś napisał i to my ustalamy. Jeżeli ktoś chce przyjechać, zapraszam i bardzo się cieszę, że będziecie razem z nami. Ania, modelarzownia, jak tam kolanko, ruszałaś, tak, na pewno tam coś w rytmie podskakiwałaś na szpitalnym łóżeczku, ale życzymy ci wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki, żeby wszystko grało i później rekonwalescencja, żebyś była cała i mobilna u nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Wszystkim wam dziękujemy za to, że rozpoczęliśmy z wami tydzień. My jutro kupujemy kolejne urządzenia. Happy Set, przepięknie grający w 2019 roku. Nic nie zmieniać. O Jezu, ile razy mi ta muza ratowała mój syndrom takiej deprechy. Po prostu dobrze, pięknie zaśpiewane. I Happy Set będzie razem z nami. To oni będą także podczas naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Szybko tak szukam w pamięci, kiedy zagrają. No pewnie, że zagrają. No, przecież wiadomo, że tak. Oczywiście karteczka gdzieś wsiąkła. Kochamy was bardzo mocno. Trzymajcie się. I za moment także o muzyce dużo u Makaka. Trzymajcie się. Cześć, siema. Happy Set razem z wami. Dobrzy ludzie.

0: Dane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
6: Aha, here we are. This is Stephen Rothery here from Aurelian. You're listening to Makakofonia. Baby, have fun. And yeah, and there is the tattoo to prove it. Yes, very good. The tattoo on the chest, round the nipple.
7: W zrujnowanym lokalu na woli na harmonii poleczkę ktoś rżnie. Już litrówka znów stoi na stole, a pod stołem już puste są dwie. I trzech kolegów pobija powoli.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Małek-Szarłacki, a ze mną, kurwa, tyle lat, żeśmy się nie widzieli, mój Boże. Ach, Artur Hajdasz, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich, Artur Hajdasz.
0: Ze Sławomirkiem, ukochanym, zwanym Jabim i...

0: Baniartem, to żeśmy się widzieli jakoś niedawno w okolicach Hali Mirowskiej. Przy okazji pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółka antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy. Stosunkowo udanego poniedziałku, stosunkowo udanego tygodnia. A zastępstwo za koleżankę w ciąży, diariusz na zawsze już z Katowic. Uprzedzę cię, że Hajdasz jest jako Hajdasz, a Dżabi się wpisał jako MIP, czyli Make Impossible Possible. Wiesz, prawda. Uważaj tam. Tak.
1: I ja się teraz przywitam. Witam serdecznie.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
2: Zmasowany atak. Nie atak,
0: tylko... Atak, zmasowany atak jak najbardziej. Dobry wieczór, makakofonia, baby have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Przyszłem.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
3: Witam Piotruś, witam wszystkich innych obecnych. Ciałem, duchem. Nie wiem, czy jeszcze.
1: Cześć.
0: Sprawdzę, kto tam jest na drugiej linii. Makakofonia, baby have fun. Jak masz na imię, dobry wieczór, skąd dzwonisz?
4: Ale ja z tej strony makakuś.
0: Cudownie, ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
4: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, twoich gości, mojego kolegę Karola, jego siostrę Aleksandrę, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyróżańcowe. Chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Jednak.
4: Passing By to album, w którym jest rockowa muzyka, bo makakusia i całe kółko antyróżańcowe dotyka. By grało nam pięknie i muzycznie, by w naszych sercach zmian riffów gitarowych brzmień, bo jest najpiękniejszy słońcem letni dzień.
2: O, Matko Święta.
0: Wow, brawo.
2: Dziękujemy pięknie, no, cudowna recenzja.
1: Kurczę, my normalnie mamy opad szczęki.
0: Przyszłem i co ty na to?
3: Ja mam do wyboru dwie rzeczy. Znaczy, jedna jest prawdopodobnie opcja post 23.
0: Okej.
3: Okay. Dlatego, że to jest szoker, nie? Dlatego, że w ogóle przytrafiła mi się bardzo niefajna rzecz i pod wpływie jakimś tam w ogóle odlotowych, negatywnych emocji to napisałem i tam jest dużo blusk. I nie wiem, czy to przejdzie w ogóle na antenie, nie?
0: Ale chcesz zrobić korektę na szybko?
3: Nie da się, bo to wtedy w ogóle straci ten. Nie?
0: Straci oddźwięk.
3: No a druga rzecz jest bez blusk, nie? I to chyba jest bardziej ten, emitowalne, nie?
0: Raczej na bank.
3: Tak, którą? Tam nie ma blusk w ogóle, a po 23 mogę jeszcze spróbować raz. Tam, nie wiem, ewentualnie.
0: Kurczę,
3: ewentualnie to przejdzie, nie? Ale słuchaj, w ogóle jaka historia, nie ma fakra.
0: Co się
3: ale
0: stało?
3: Dobra. Nic, kolega tam nam prawie odjechał, nie? Nie wiem, co się z nim dzieje, w szpitalu wylądował. I ten. Musiałem dzwonić po służby.
0: Ratunkowe? Znaczy,
3: ratunkowe. Była policja, była karetka, był ambulans, było potraktowanie jego psa paralizatorem.
0: Jego psa?
3: No, bo on był, byliśmy w ogóle w parze, on był z psem, bo tam można wchodzić z psami, a to taki dosyć solidny piesek. Ten piesek, on w ogóle stracił przytomność, nie? I ten piesek go zaczął bronić. I ci medycy nie mogli podejść do kolesia, nie? I pies musiał dostać po prostu strzała z prądu, nie? Żeby tam w ogóle można było go reanimować i koleś był reanimowany dwukrotnie, masakra, nie?
0: Wyrzec z tego?
3: Nie wiem, nie chcą mi udzielić w szpitalu informacji, nie?
0: A ponieważ nie jesteś jego krewną znajomą ani nic z tych rzeczy, tak?
3: Znaczy, raz dzwoniłem godzinę chyba po tej sytuacji do szpitala, tylko mi powiedzieli, że żyje, ale nie mogą udzielić żadnych więcej tam informacji, nie?
0: Rozumiem. Dobrze, to pan jedzie bez bluzk?
3: Jedziemy bez bluzk. Ten wiersz jest dzisiaj. Nie wiem w ogóle, czy moja poezja do was przemawia. Nie wiem, czy w ogóle ma sens, co robię, nie?
0: Jedziesz.
3: Bo dochodzą mnie takie głosy, że to w ogóle jest zlepek przypadkowych słów, nie? Także dobra, jedziemy. Nazywa się Wielu. Wiersz nazywa się Wielu. Skwar jak na patelni, wielu widzi tylko zło, nie chcą widzieć zalet, bawi ich to. A gdy nadleci pojazd kosmiczny, co powiedzą do siebie, nie będą się śmiali, wtedy bali się będą. Tymczasem pszenica pnie się do góry, na polach rośnie, jeśli chcesz, to módl się. Ale nie rozumiem, dlaczego chcecie widzieć wady, czy chcecie czuć się lepsi, jaka czeka nas nagroda. To wszystko w tym wierszu. Nie wiem, czy do was przemawia. Ciężko mi powiedzieć, bo wiersz jest generalnie o nurcie, społeczeństwie, które sygnalizuje upadek cywilizacji o zachodniej. To jest doszukiwanie się wad w czymkolwiek, jako generalny zalec, tak? Przede wszystkim chcesz widzieć wady, żeby czuć się lepszy, nie? Albo chcesz, żeby coś twojego było lepsze od czegoś cudzego, żebyś ty mógł się czuć lepszy, bardziej dowartościowany, nie? Myślę, że jest taki nurt po prostu, nie?
0: Na świecie obecnie?
3: Myślę, że w świecie zachodnim jest taki nurt, żeby doszukiwać się wad, doszukiwać się zła, żeby ustosunkować się do tego i w swoim po prostu chorym umyśle zbudować sobie system wartości oparty na urojeniach i generalnie jakby być motywowanym do działania w ten sposób uzyskiwać tą dopaminę, nie? Bo to jest uzależniające, po prostu to wydziela dopaminę, nie? I co? A dlaczego o tej pszenicy?
0: No bo właśnie.
3: Dlaczego pszenicy? No bo pszenica to element z takiego ożywionego świata, który nie jest do końca ludzki. No jest to, pszenica jest jedną z sił natury, prawda? I jakby dar od Boga jest jaki jest. I wiesz, jak chcesz, to módl się, nie? Po prostu, wiesz, stajesz przed światem, jaki jest jednak, nie? No, pomijając wszelkie modyfikacje genetyczne, jednak pszenicy nie zmienisz, nie? I tyle.
0: Oj tam, daj im jeszcze szansę. Dobrze, stosunkowo udanej nocy wam życzę. Renia, prosiłem cię, żebyś ucałowała i pozdrowiła tatusia, czy nie? Nie pamiętam. Chyba tak.
3: Ten niecenzuralny to spróbujemy może po 23. Ja
0: trzymam kciuki tradycyjnie. Pozdrawiam was serdecznie, stosunkowo udanej nocy. Pa! No dobrze. Który z panów wybrał Carnival? Proszę bardzo, się przyznać.
1: Bębniarz pewnie.
0: Tak?
1: Piotr Podgórski, tak sądzę.
0: Właśnie, bo Arturek, jak myśmy się poznali lata temu, to ty grałeś na perce, a teraz dlaczego nie grasz na perce, tylko na wokalu i na takim dziwnym instrumencie z klawiszami?
2: Ja gram, to melodika jest.
0: Tak.
2: Ten dziwny instrument.
0: A, z klawiszami, tak.
2: No. Śpiewam, to trudno powiedzieć, że to śpiewam. Ja tam coś próbuję, wiesz, przekazać. No tyle muzyki, którą skomponowaliśmy wspólnie z kolegami. Nagrałem te bębny i wszystkie jeszcze inne historie, które mi chodziły po głowie. Natomiast nie jestem w stanie jakby podzielić tak, jakbym chciał używać czy głosu, czy grać na bębnach, a równocześnie nie potrafię.
0: Rozumiem. To dobrze.
2: Ja Piotruś jest fantastyczny i on jak gdyby robi to, co ja bym zrobił dokładnie. Także jest genialnie.
1: Tak, mamy świetnego bębniarza.
0: To Carnival na razie przed państwem, a my do tych akcji muzyczno-słownych jeszcze wrócimy.

0: Na początku miałem taki plan, żeby to ustawić przed balkonem z lat 90., ale potem stwierdziłem, że jednak złamię zasady dawnej maskarady i będzie po polsku przed balkonem, bo tak nam bardziej pasuje i jest w ogóle git. A ciebie, Diariusz, mam do ciebie prośbę, wytłumacz mi bardzo cię proszę, 22 minuty po 22, kiedy zdobywam pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera i kompletnie zwariowałem. Znaczy ja rozumiem, znaczy tak, czy ciebie zainspirowała nazwa zespołu Make Impossible Possible? Czy coś innego, że jest pan, który w zastępstwie za koleżankę w ciąży nie rozwija dywanu, tylko rozkłada przed drugim panem chusteczkę? I właśnie którym naszym gościom rozwinąłeś taki dywan właśnie? To mi wytłumacz, bardzo cię proszę. Druga rzecz, właśnie już niestety ten jest po koszulce lidera. Małgorzatko, dlaczego nie dzwonisz już teraz pod 321-321-666? Ja nie rozumiem, dlaczego się nie przyzwyczaiłeś, że będziemy ci robili kontrolę trzeźwości o 22.22 i 23.23, więc wiesz, wbij to sobie w kalendarz, żeby potem nie było idiotycznych próśb prowadzących do słuchających. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Małgorzatka się zgłasza.
0: Ja dlatego nie pytałem, jak masz na imię, bo wiedziałem, że ty się ładnie przedstawisz i tak dalej. Przy okazji podejrzewam,
1: zgłaszam się, jestem, czuwam.
0: Cudownie. Podejrzewam, że masz jakieś pytanie do naszych gości przy okazji.
1: Tak, mam pytanie do gości, kiedy wystąpią w okolicach Katowic.
2: Czekamy na propozycję, kochana.
1: No, ja bardzo chętnie się wybiorę na wasz koncert.
2: No, to zapraszamy
1: tak
2: już
1: sobie
2: stąd.
1: Przesłuchałam parę utworów, no i powiem szczerze, przypadły mi do gustu.
3: Cudownie. A powiedz nam, gdzie się w Katowicach gra? Gdzie najwięcej ludzi
1: gra? Dobre miejsce na koncerty to jest na pewno Piąty Dom, zapamiętajcie sobie, na Matejki 1. Leśniczówka w Chorzowie.
3: Słynna.
1: To taka słynna miejscówka w Chorzowie, na Muzyków 1. No, a oprócz tego, no jeszcze można pomyśleć o takich okolicach typu tam Sosnowiec, Komin, Music Cafe, takie miejsce do polecenia, albo Tychy.
2: Będziemy starać się coś jesienią,
1: albo
2: może, wiesz?
1: Art Music Club, to są takie
3: Piąty
1: moje
3: Dom,
1: miejsca.
3: To mi się bardzo spodobało.
1: Piąty Dom, naprawdę to polecam, godne miejsce.
3: To jest z astrologią związane. Tak,
0: ja wiem,
3: w piątym domu masz coś tam, wiesz,
0: tak,
3: urana mam
1: panowie,
3: w piątym domu.
1: Naprawdę, bo warto.
2: Z przyjemnością przyjedziemy.
1: Od serducha.
3: Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.
0: Stosunkowo udanej nocy. A ja państwa przy okazji zapraszam na makakofonie łamano na makakart. Tam informacja o tym, że zespół pod tytułem Stare Dziady będzie naszym gościem jutro. Ja to z nimi specjalnie w ten sposób zaaranżowałem, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że jutro jest również Dzień Ojca. W ten sposób zbadamy na szybko ojcostwo wśród starych dziadów, bo o ojcostwie dziadersów to już wiecie niejedno. Jestem, jaki jestem, to utwór sprzed 4 lat z pierwszego ich albumu, ale my porozmawiamy o tym, co się ukazało też w zeszłym roku na przykład. Zapraszam bardzo serdecznie, jutro od 22.00.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na

Reklama. Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad, powraca do Polski.

0: Brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: No kurde, ale ty tu jakiś zboczony jesteś, ja nie wiem, pokazywać mi cyca w ogóle. Daj spokój. Makakofonia, baby have fun i cyc makaka. Daj spokój, no co ty masz na brzuchu tutaj, no? Ty się kąpałeś dzisiaj. Daj spokój, makak. Serdecznie pozdrawiam, Jan Borysewicz.

0: Killing Joe, gdyby ktoś nie rozpoznał. Przy okazji, Bodek, dlaczego nie wpadłeś na górę z gośćmi? Bo napisałem do Bodka pytanie odnośnie waszej nieobecności, gdzie wy jesteście. I teraz odnalazłem jego odpowiedź, że was podwiózł tutaj na Der Kranich 8 i się zerwał. Dlaczego on się zerwał? Co, produkuje kolejną płytę?
1: Nie ciągnij za język, ale miksuje coś innego.
0: Co nie ciągnij za język? Opowiadaj wszystko na odpowiedzi.
1: Innego MIP-a, wiesz, no bo za uszy ciągnie.
2: Tak. Dalej MIP-a, ale innego.
0: Nie tego...
1: Nie make...
0: Impossible?
2: Tak, tylko będzie skrót jest jakby...
1: Nie made in Poland też.
0: No. Nie made in Poland też?
2: To będzie niespodzianka, słuchaj. No, skrót jest ten sam, ale wyjaśnienie skrótu będzie zupełnie inne.
1: Jeszcze inny MIP.
0: To Bodek, pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
1: Ciepło pracuj, tak.
0: Się rzucił na 1985 Night Time zespół Killing Joke. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Przyszłem, Piotruś, i wszyscy obecni ciałem i duchem. Witam.
0: A ty miałeś po 23 dzwonić dopiero, jest...
3: Tak, ale ja się dzisiaj przykleiłem i jeszcze raz dzwonię.
0: Okej. A dobrze, a powiedz mi, a ty jesteś z kolegą w pokoju?
3: Tak, mysza Kima.
0: Czyli on nie ogląda tego meczu, który za moment się rozpocznie?
3: Nie, on...
0: Francja z Irakiem będzie walczyła?
3: Wiesz co, facet się musi wyspać, bo miał kilka ciężkich ostatnich nocek, także...
0: Rozumiem.
3: Jest nieprzytomny, także możesz mu życzyć miliarda dolarów, on i tak się tego nie usłyszy. Co chciałem powiedzieć, dlaczego dzwonię w ogóle, bo chciałem się przyczepić jeszcze do tego mojego wiersza. Nie wiem, czy to jeszcze kogoś w ogóle interesuje.
0: Do tego, którego nikt nie zrozumiał, tak? To był taki zarzut, był od razu od autora.
3: Nie rozumieją. No generalnie, dlaczego o kosmitach tam był w pewnym momencie, nie? Wszyscy ludzie skonfrontowani, funkcjonujący w ten sposób, taką hierarchią wartości w ogóle, urojoną hierarchią wartości, skonfrontowani z czymś faktycznie lepszym od nich samych, po prostu wpadają w paniczny strach, nie? I przestają w ogóle funkcjonować. Strach ich paraliżuje, kiedy coś w ogóle nie mieści się w ich skali, nie?
0: I myślą, że to przez kosmitów wszystko.
3: Niekoniecznie kosmitów, to nie muszą być kosmici, nie? No ale wstawiłem kosmitów, no bo wiesz, kosmici. Kosmici reprezentują coś faktycznie zdecydowanie doskonalszego niż oni sami, bo przylecieli z bardzo daleka w sposób, który jest tam jeszcze...
0: Ale nie wiemy tego jeszcze, przez to już tylko powieści na ten temat piszą, ale nie ma jeszcze nikogo, kto by się z nimi spotkał. Dobra, słuchaj, przyszłem, bo ja chciałem pogadać na temat Made Impossible Possible, dobra, a nie kosmitów.
3: Możesz mnie wyprosić, ale czekaj.
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę. Pa! Tak to się robi normalnie. Dobrze, opowiedz państwu o śni.
1: Śni.
0: Tak. Kiedy cię dopadł tekst do śni?
1: To Małgosię dopadł moją.
0: Opowiedz o Małgosi w takim razie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Małgosia została na wyspie? I ty przyjechałeś
1: tak.
0: Sam?
1: Sam.
0: To dlatego są takie problemy z wami z koncertami, bo ty jesteś na wyspie non-stop.
1: Nie ma w ogóle problemów z niczym, nawet z próbami.
2: Prawda? Tak, dzisiaj graliśmy próby. Po prostu do siebie.
1: No
2: my jesteśmy, w ciągu.
1: My to nie ma...
2: A po jutrze gramy koncert
1: w muzycznym ciągu, abstrahując od alkoholi, bo już jesteśmy w ogóle trzeźwi i nie pijemy oczywiście.
2: A już nie są te czasy. Dzisiaj to się już odchodzi od
1: tego. Jakaś taka moda w ogóle też nastała.
0: Prawda? Na to, żeby rzucać wszystko. Tak.
1: No
0: wiesz, dziaderski rzucają teraz.
2: Co się podźwigało, to się teraz rzuca.
1: Nie rzucamy. Czy po prostu odstawiamy?
2: Ale gramy, tak. Gramy ostro, ćwiczymy, mamy świetną atmosferę.
1: Fajnie idzie, naprawdę dobra muzyka.
2: Kleimy, to wszystko ładnie.
1: Muzyka zespoliła, wiesz, biologicznie skład.
2: Śni też gramy.
0: Na koncercie?
2: To oczywiście.
0: To teraz dla państwa specjalnie, żebyście wiedzieli, co oni zagrają.
1: A propos tekstu, to kiedyś z Małgosią się przeprowadzę ci tutaj i ona opowie ci wszystko pięknie.
2: Mhm.
0: Możesz ją nagrać i puścić.
1: Albo tak.
0: Z taśmy na przykład też.
1: Możesz przyjechać ją nagrać.
0: Mogę przyjechać ją nagrać. Dobra, na ziemię wracajmy. Ten rozpoczął z kosmitami. Polecieli teraz. Śni przed państwem Made Impossible Possible.

0: do 22 czerwca, ale 1998 roku, drogie dzieci, objawił się 10 album zespołu Lady Punk, Łowcy Głów, z którego mały Rastaman pochodzi. To jest ten utwór, o którym Państwu mówiłem, że on będzie przed zaproszeniem na balkon z lat 90. Ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze ten... jutro też gracie próbę i pojutrze?
1: Mhm. Nie, jutro gramy.
0: Tylko jutro? Pojutrze nie? W czwartek gracie.
1: W czwartek gramy koncert w Hydrozagadce. Tak, z jakimś młodym zespołem o fajnej nazwie.
2: Sofa...
1: Nie, czekaj. Sofia Nightclub.
0: Tak, tak się nazywają?
1: Tak, jest lokal w ogóle tutaj niedaleko, przy Politechniki. Tam jest taki lokal, identyczna nazwa.
0: Okej.
1: Okay. Mam nadzieję, że to jakiś ma związek, no nie. Bo taki poziom abstrakcji, to właściwie nie. Bardziej by mi się podobało, jakby to sami wymyślili.
2: Takimi tancerkami, które... oprzyjemniają wieczór mężczyznom.
1: Taksówkarze, te sprawy.
2: No nie wiem, ale to właśnie...
1: Sofia.
2: Ciekawe.
0: Dlaczego taksówkarze? No jak muzycy nie mogą być? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Wiesz, ten niecenzuralny wiersz, który...
1: 8 minut.
3: O którym mówiłem.
0: Tak.
3: Nie jest raczej powodem, dla którego KRR... I te mogłoby się podjąć tego tematu, natomiast ten temat, którego mogłaby się podjąć, nie będzie emitowany przeze mnie. Bo podjąłem taki temat dzisiaj na IRC, natomiast tu nie jest miejsce na takie tematy, ani pora.
0: Albo jaki temat? Bo ja się teraz pogubiłem. Kosmici czy śni?
3: Wiesz co, jest taki temat polityczny, który mi chodzi dzisiaj po głowie, ale to jest absolutnie nie do emisji w polskich mediach.
0: A poczekaj chwilę, makakofonia, baby have fun, kogo mamy na tam drugiej linii? Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonię?
4: Dobry wieczór, mam na imię Grzegorz i dzwonię z Małopolski, z okolic Krakowa.
0: Super, może ty masz jakieś pytanie do zespołu Make Possible Possible?
4: Znaczy nie. Ja mam inny temat, bo zbliżają się bardzo fajne festiwale. Chciałem je polecić.
0: Oddajesz, no, proszę bardzo. Bo panowie się zastanawiają, kiedy i gdzie mają zagrać, to my im tutaj właśnie...
1: Idealna koincydencja.
4: Bardzo Ultra House Picnic. To jest w Żelebsku koło Biłgoraja. A co jest tam fajne? Ten festiwal odbywa się na łące, w lesie.
2: A na łące.
4: A przyjeżdżają kapele z całego świata.
2: A na łące.
4: W zeszłym roku byli kurnia, wiesz, z Australii i tak dalej. W Meksyku, Habak na przykład, taki zespół. Naprawdę jest tam tak sympatycznie.
0: Zaraz warto przyjechać.
1: A tam to jest jakiś profil artystyczny, czy to jest taki jakaś konkretna muza? Czy...
4: To jest taki rock plus rock punk.
1: Aha, okej. Okay.
4: No, coś takiego, ale są też zespoły takie, które grają taką ludzieżą muzykę. Też tam przyjmują takie.
1: Okej, okay, czyli szeroko.
4: Ale szeroko. Ale generalnie chodzi o rock i punk rock.
2: To super.
4: No tyle chciałem, ale jeszcze jedno.
0: A to jest na razie jeden festiwal, a ja liczyłem, że ty tutaj z wachlarzem w ogóle propozycji.
4: Ale no to spokojnie, no to ja nie chciałem zajmować czasu wam, nie? Bo ja jestem taką łajdą koncertową, no. Na przykład tak, to jest teraz piątek, sobota, a za tydzień jest na przykład rok na bagnie.
1: No to znamy tą imprezę.
4: No. I na roku na bagnie, bo ja oprócz muzyki uwielbiam fotografię i tam będzie moja wystawa fotografii. Takie coś, nie? Żeby ubarwić te bramki, bo zawsze czuję się tak, jakbym coś zapędził, kurnia, do jakiegoś takiego dziwnego miejsca, nie?
2: Kolorowe zdjęcia?
4: Kolorowe i po prostu, no chcę po prostu, żeby się coś zmieniło. Sprawdzę, jak to będzie wyglądało na roku na bagnie, a potem może na innych festiwalach też to, wiesz, gdzieś tam wykorzystał.
1: Super idea, pewnie, że tak.
4: Ale oczywiście to będą tylko fotografie tego festiwalu, bo tam byłem na przykład 3 razy na przykład, nie? No to po 10 z każdego roku. To jest taki pomysł, zapodałem naczelnemu, znaczy no jak to się nazywa, szefowi tego festiwalu i się zgodził. No i tak po prostu chciałbym, żeby to było bardziej kolorowo, nie?
0: Jeszcze bardziej.
4: Tak. Właśnie chodzi o to, że ludzie przyjdą, zobaczą siebie na zdjęciach, bo to będą zdjęcia tylko z tego festiwalu. No taki wymyśliłem pomysł i uzyskałem zgodę.
1: A co będzie, jak będą chcieli odbitkę dla siebie?
4: Nie ma problemu. Aha. Ja po prostu, ja już jestem takim emerytem już i po prostu ja to robię z czystej przyjemności.
1: To super, to bo na lubię pewno to, pochwalam.
4: Bo lubię muzykę, no.
0: Należysz do klubu dziadersów?
4: Znaczy ja nie jestem taki stary jeszcze.
0: Twierdzisz, że emeryt, to ja chciałem ustalić, czy dziaders, czy nie.
4: Ale gadaliście o
5: tym, najwyżej ze
4: ja ich słuchałem koło domu.
2: A gdzie są te widełki? Bo czekaj, bo tutaj jakieś...
1: Ale czekaj, bo jako strażak jeszcze... mógł pójść bardzo wcześnie na emeryturę, na przykład, jakby był strażak.
5: Spokojnie, znaczy, ważne,
4: no ja odszedłem na emeryturę w wieku 55 lat. No.
2: Dziadersi to jest od wieku zależny, czy jak to jest? 55 jest dziadersem, siebie jest?
0: Chyba tak.
4: Ale ja się nie czuję dziadersem, ja czujesz tak 20 plus, góra.
2: 25, no. A jeszcze, a po dziadersach co jest?
0: Uspokój się, jeszcze nad tym nie myślę. Dobrze, nie, po dziadersach
1: nie ma nic, no i to na tym polega.
4: Chciałem proponować te dwa festiwale i jest dużo więcej.
0: Okay. To wrócimy do tematu. Na razie zapraszam Państwa bardzo serdecznie na balkon z lat 90. Panowie, stosunkowo udanej nocy. Pa!
4: No to hejka. No to
2: pozdrawiamy.
6: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
1: Hi, this is Sam from Archie Bronson Outfit and I'm reading something from Macaque's nipple, left nipple, really it's quite close to my face and it says macacophonia, baby have fun and it's written round his left nipple. It's a nice tattoo.

0: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii. Utuliłem Państwa z Fear Inoculum, to album z 2019, Tool w utworze Calling Voices. Spóźnili się 53 sekundy. To i tak cudownie. Dlaczego ja Państwa utuliłem? Ponieważ dostałem informację od Bodka, że dla Artura każdy Tool jest ulubiony.
1: To prawda.
0: No to tak dostałeś ode mnie. Cudownie, naprawdę. Od dawna pan ich śledzisz?
1: No nie, odkąd usłyszałem pierwszy raz, jeszcze ktoś tam mi powiedział na ucho, że oni tacy się nie, że grają fajnie, to malują i śpają.
2: To piękna rekomendacja.
1: No to się musiałem dłużej przesłuchać tego i jednak mnie zasało. No tak.
0: A ciebie, jak u ciebie jest?
2: Z narzędziem?
0: Z stulem, tak.
2: Pierwsze rzeczy, tak, bo wtedy siedziałem w tej muzie, grałem w Jesus Christ Suicide i gdzieś tam, ale dzisiaj jakby nie w tą stronę, nie? Ale szacunek wielki. Przed chwilą wysłuchaliśmy Majstrysztyka, ten riff, który tam się pojawił pod koniec. To tak właśnie powinny wyglądać dobre riffy. Tak bym określił.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Teraz tak, makaku, są dwie drogi.
0: Jestem gotów.
3: Jedna droga to wulgarny wiersz, który napisałem pod wpływem szoku, który wydarzył się w barze niedawno.
0: Z pieskiem.
3: To jest ta gorsza opcja. Druga opcja to wiersz, który napisałem na poczekaniu, który jest dużo ważniejszy.
0: To ja poproszę ten na poczekaniu. Takie, na które makakofonia ma bezpośredni wpływ, mnie bardziej interesują.
3: I tutaj nie ma jednej bluzki, więc KRRIT może, wiesz, żeby skały srały, to nie może.
0: Dobrze, jestem gotów, proszę.
3: No dobrze, więc nazywa się Tajemnica. 120 tysięcy czaszek, pola pszenicy, bezchmurne niebo, coś wisi w powietrzu. To tajemnica, tam chłop się modlił, tam dzieci się kryły, tam sterty czaszek. A gdy Bóg obdarzy, zatracimy się w ekstazie, kolejny dzień napijemy się ze studni. Jest tajemnica i jest strach, widzi to chłop i widzi to dziecko. To wszystko, dziękuję.
0: Stosunkowo udanej nocy. Pozdrawiam cię serdecznie.
3: Wzajemnie.
0: No to moi drodzy, gdyby ktoś też był zainteresowany, Francja remisuje z Iranem 0-0. Grają mniej więcej, zaczęli jak Tool u nas.
1: 12 minut temu.
0: Poleciał, tak. Made impossible, possible, to na te czaszki odpowiemy aniołkiem.

0: 22 czerwca, ale 1999 roku objawił się drugi album zespołu Limp Bizkit. Kurza melodia, tyle już lat minęło. W tak zwanym międzyczasie Francja strzeliła bramkę, a ja powiem Państwu, że 23 minuty temu minęła 23, czyli zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. I teraz Marcinek, basista, pozdrawiam bardzo serdecznie, był na próbie dzisiaj?
1: Był, no jak to?
0: No pytam się, czy był. No,
1: oczywiście.
0: Wszyscy byli? Cudownie?
1: Cudownie grał.
0: Ale co, wy umawiacie się na konkretną i sprawdzacie listę potem obecności i tak dalej?
1: Nie, no wszyscy są.
2: Tak. Nie trzeba nic sprawdzać. Kilometrówki się zgadzają, wszystko.
1: Słuchaj, 6 osób to jest i plus przyjaciel akustyk, to jest jak gdyby kolejna osoba, która jakby.
0: Siódemeczka w sensie,
1: siódemeczka,
0: tak.
1: No.
0: Siedmiu wspaniałych.
1: No.
0: Znaczy ten, bo kobiety nie grają z wami. Kobiety tylko współpracują przy pisaniu tekstów. Pozdrawiam nieustająco.
1: Tak. Też pozdrawiam Małgosię.
0: No dobrze.
2: Tak, no jeszcze współpracują z nami ludzie na różnych etapach, nie? I mamy wizuale, które robi niejaki majonez, znany w branży.
0: To on zrobił ten...
1: Nie, on dopiero przygotowuje.
2: On przygotowuje do koncertu, pierwszy, który zagramy w Bieszczadach, na Zew się budzi, w Cisnej, 26.
0: A ten do Hydrozagadki, kto
2: tam zrobił? Nie mamy wizuali, bo tam nie ma technicznie, tak, technicznie możliwości. Oprócz tego tak, mamy ludzi, którzy nas wspierają niesamowicie, ponieważ mamy świetne warunki do prób. Jesteśmy już trzeci raz teraz w takim secie próbowym, od lutego właściwie, tak się spotykamy co trzy miesiące i teraz jest ten taki trzecie spotkanie i Andrzej Krawiec z firmy Kraftman, to wielkie dzięki i ukłony.
1: To dzięki to za mało, bo to ten człowiek to moje marzenia spełnia, to ja po prostu nie wiem, cały czas myślę i nie mam spokoju, jak się mu odwdzięczyć.
2: Dokładnie, bo to są takie
1: coś wielkiego, historie. Co człowiek zrobił dla nas, to jest coś niebywałego.
2: No i kolejny gigant sprzętu Woodys, właściwie to taka konkurencja poniekąd, a to też firma, która nas wspiera sprzętowo, a propos koncertów.
1: No i łapki daje nam.
2: I daje nam łapki z pałeczkami też.
0: To takie wasze ten kółko antyróżańcowe.
1: No, mamy swoje takie właśnie.
0: To się rozprzestrzenia.
2: Czy wiesz, bo to jest fajna rzecz, jak jest oddolnie coś takie, że ktoś po prostu się zapalił. Też zdjęcia mieliśmy, przyszedł na próbę chłopak.
1: Nie, jakoś to fajnie.
2: I wtedy fajnie twarzy, wszystko wychodzi, nie ma ciśnienia, wiesz, samo się robi, samo się wydarza.
0: Małgorzatko, dobry wieczór, czy to ty?
3: Dobry wieczór, Jasnowidzu Makaku. Tak, to ja.
0: No jak się umawiamy na 23.23 i ty dzwonisz o czasie, tak. To spodziewam się, że cudownie, naprawdę. Bardzo się cieszę, że nie śpisz, bo... Tak, bo ty tam wysyłałaś te, to są mandolinki, trzy gitarki, co tam ty mi wklejasz?
3: Takie? No, gitarki, że mi się tak bardzo podoba po prostu. No.
0: Ale to nie jest przypadkiem dla ciebie muzyka usypiająca? Opowiedz teraz Państwu o swoich odczuciach.
3: Nie, to jest coś takiego, co ja bardzo lubię, to tak, klimat jest, no, na koncerty idealny naprawdę, to...
1: Przyjemnie,
0: kiedy wy na tym Zawsze Budzi gracie?
2: 26.
0: Piątek.
2: W ten piątek.
0: Tak,
2: dzień po Bieszczadach.
0: No, masz niedaleko w Bieszczady.
3: No tak.
0: Wiesz.
2: Pięknie w Bieszczadach.
0: Tak, zapowiadają weekend po prostu. Tak, ten, teraz lało, a teraz najbliższy będzie super, podobno, teoretycznie. Więc pani to przemyśli.
2: Dokładnie.
3: Dokładnie.
1: Zapraszamy.
3: Kiedyś się na pewno spotkamy.
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
3: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was.
2: Pozdrawiam również.
0: Dobrze. Widmoid wybrany przez właśnie basistę.
2: Tak.
0: No, proszę. A wy wiecie coś o tym utworze, tym twórcy z 1000 stycznia?
2: No, ja wiem tylko tyle, że maczał palce tam.
0: Aha. Napisz na Facebooku albo wyślij do kolegów z zespołu informacji.
2: Marcin, tak, wyprostuj sytuację.
0: Coś ty tam człowieku zrobił w tym 1000 stycznia.
2: Marcin jest bardzo, bardzo płodny muzycznie, on ma dużo projektów. Teraz też pracuję nad jakimś, z jakimś człowiekiem tam, nad jakąś piosenką.
0: Puszczał mi ostatnio jedną, ale nie będę informował państwa, co na ten temat powiem. Dobrze, zapraszam na Widmo Ida w takim razie.

0: Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devil Spięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Dobry wieczór, jestem Zacier, Mirosław Zacier-Jędras, makakofonia Baby Have Fun, a przede mną nie kto inny, a słynny sutek makaka i napis makakofonia Baby.

0: przeminęło z wiatrem. Ghost Town. Podobno Arturek to wybrał.
1: Tak.
0: To popowiedz o The Specials z 1981. Bardzo się proszę Państwu.
1: Napuścił mi to na singlu tą piosenkę Piotr Marek w tamtych, właśnie dokładnie w tamtym czasie. To miażdżyło mnie gdzieś tam, bo to było takie inne, świeże jakieś takie granie właśnie jak teraz słyszymy. No i, a dlatego teraz, jak tutaj zaproponowałem, bo po prostu mi też to Anglia przypomniała bardzo mi tą piosenkę podczas COVID-u, gdzie w ogóle pusty Londyn, ludzi w zero, nie mamy po prostu i to wideo, i oni wcześniej bardzo dużo grali tej piosenki podczas COVID-u, jak był COVID, teraz ten 19.
0: Że to takie miasto duchów, tak się zrobiło wszędzie.
1: Takie puste i w ogóle właśnie, no, piękna pieśń z innej strony.
2: Ale klip jest z którego roku? Bo właśnie to o to chodzi, że jest...
1: To jest ten czas, co ty mówisz, 81.
2: Tak, że takie...
0: 81. No i dobrze, i kiedy ty wracasz?
1: Do domu? Do Londynu?
0: Nie, do Polski.
1: A, do Polski. No ja tak wam zazdroszczę wszystkim nam. Kocham ten kraj. Dzieci moje chodzą, kochane, do szkoły tam i na razie nie mogę, po prostu nie widzę tego jakoś tak, wiesz, żeby się... Ale tak mi się podoba, nasz kraj jest piękny.
2: To miło to słyszeć, bo
1: no jest,
2: zawsze mieliśmy
1: tak,
2: jakieś odmienne, nie?
1: No to bo wiesz, to też coś się buduje, tam gdzieś coś się zmienia, wszędzie się zmienia, wszystko się zmienia, ale jak gdyby...
0: Nie bój, wyłączą ci.
1: Ale jestem... Ale słyszałem, że emigracja to jest ciężki chleb, naprawdę, i ciężka... Na każdym kroku to jest, albo po co parę kroków.
2: Ty masz też takie, wiesz, trochę różowe okulary, nie? Bo ty tęsknisz za krajem. Posiedziałbyś dłużej, to by się też...
0: To byś przestał tęsknieć od razu, tak.
2: To wiesz, to tak działa.
1: Ale też u siebie, jak nie tęsknisz, to znaczy, że coś się nie zgadza, ale jak jesteś gdzieś tam, to musisz tylko po prostu się jakby albo wtopić w to i włączyć w to wszystko, co tam się dzieje, a u siebie nie musisz się włączać w to, co się dzieje.
2: Jest, bo jesteś już włączony od...
0: Zima jest czarniejsza tam u nich, czy twoim zdaniem, czy u nas jest czarniejsza?
1: Więcej szlamu tam jest i tego, i jak to się mówi, zarazków,
2: bakterii.
1: Bakterii na pewno, wirusów. Bo przez to, że nie mam rozów, no.
0: A to wszystko żyje tam i się rozwija cudownie.
2: Tam u ciebie to wilgotno jest, nie? To mówisz cały czas.
1: Ewoluuje.
0: Ta czarna zima teraz, proszę Państwa, będzie z Made Impossible Possible w tej chwili.
1: Czarna zima?

0: 22 czerwca 2004 roku objawił się 17. album Motorhead zatytułowany Inferno Killers. Państwu wybrałem z tego albumu, bo ten mój rower to jest jak zabójca momentami, tak ucieka spode mnie. Dobrze, reasumując, w najbliższy czwartek Hydro Zagadka.
1: A tak, zapraszamy.
0: A potem, Warszawie. Kiedy Zew się budzi? Którego
2: dnia? Następnego dnia. W piątek wcisnej Bieszczady.
1: Piątek, tak jest.
2: Piątek 25.
0: Makakofania, Baby Have Fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: No, nie chodzę dzisiaj z pieskiem.
0: Dlaczego nie chodzisz? Mam bardzo mało czasu w związku z powyższym. Pozdrawiam Gniezno, proszę państwa.
3: No akurat wyjątkowo pozdrawiam też Warszawę, w której się znajduję.
0: O, super.
3: Tak, super. Mnie całe 11 minut od ciebie, jak patrzyłem na Google Mapsa. Tam takie pytanie ci zadałem, wysłałem fajną fotkę z okolic. Także jak coś, to ewentualnie możesz się zaznajomić z treścią maila.
0: No dobra.
3: Dobra, i chciałem powiedzieć, że bardzo tak szybko przeskakując z powodu braku małego czasu, no wiadomo co chodzi, no chłopakom zazdroszczę, nie? Bo takiego luzu to bym chciał mieć, jak oni mają.
0: Tego się nabywa, nabywa się grając po, wiesz, kanciapach i knajpach.
3: Tak, ja myślę, że nabywa się to w inny sposób, ale nie będę w odróżnieniu od przyszłym, czy przyszedłem.
0: Przyszłym, dobrze.
3: Tak, przyszłym wyciągał, nie? No ja generalnie mam jakiś tam luz, że tak powiem, wewnętrzny, ale okoliczności przyrody mnie zmuszają do napięcia rajtów ciągle, więc to jakby bardzo...
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Stosunkowo udanej nocy na szybko.
3: Tak, a czemu nie chcesz zrobić makakofonii po godzinach?
0: Bo mam tutaj pewną przerwę, która mi przeszkadza w tym.
3: Ale jaka przerwa?
0: Dobra, stosunkowo udanej nocy. Nara, pa! Panowie, bardzo uprzejmie was proszę, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Moment. Sławomir zwany Dżabim i Arturek zwany Hajdaszem byli naszymi gośćmi. Pieśń ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, on brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę.
1: Bo zwariowałeś.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Wszystko nie, jasne? Nie zaśpiewam tego.
0: Uspokój się, zaśpiewasz bardzo nie. Ładnie i jeszcze nabijesz na trzy i my śpiewamy. Proszę bardzo, pan nabija.
1: Raz, dwa, trzy.
0: Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam państwa na jutro. To była Makakofonia. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłocki.